That's who we are. That's what we are.

aktualne letnie granie na nocnej zmianie w Trendy Radio. Upalne letnie granie na nocnej zmianie w Trendy Radio.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: PKP Intercity z powodu upałów odwołało dziś ponad 20 pociągów. Nauczyciele zapowiadają protest, chcą większych podwyżek niż 3%. Prezydent Karol Nawrocki proponuje nowe święto państwowe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 21 pociągów odwołało dzisiaj PKP Intercity z powodu upału. Nie pojedzie m.in. pociąg Jagna z Warszawy Wschodniej do Łodzi Fabrycznej. Najwięcej opóźnień jest na liniach właśnie Łódź-Warszawa, Gdańsk-Warszawa, Wrocław-Katowice i Kołobrzeg-Piła-Poznań. Biegun zimna jak tropiki. Ekstremalne upały dotarły na polski biegun zimna, czyli na Suwalszczyznę. Wczoraj było tu ponad 35 stopni. Byliśmy w Wiżajnach, miejscu uważanym za jedno z najchłodniejszych w Polsce.
2: To jest centrum biegów zimna. 37 stopni ciepła.
3: Dobrze pan trafił. My też jesteśmy zaskoczeni, wie pan. My lubimy zimno. Myśmy spędzili kupę czasu w Laponii. I przenieśliśmy się tutaj, żeby uprawiać warzywa, ale dlatego, że tu jest chłodno. Było chłodno. Teraz te temperatury też nas zaskakują.
1: Afrykańskie upały utrzymają się na Suwalszczyźnie do jutra. Nauczyciele zapowiadają kolejny protest. Chodzi o wysokość przyszłorocznych podwyżek płac. Związek Nauczycielstwa Polskiego nie zgadza się na planowaną 3% podwyżkę w budżetówce, mówi szef Związku Sławomir Broniarz.
4: We wtorek zarząd główny te akcje protestacyjne, które są zaproponowane, przyjmie. One będą miały zróżnicowany charakter, będą także różnie lokowane w zależności od geografii naszego kraju, ale także od poziomu jakby akceptacji tych propozycji przez środowisko nauczycielskie.
1: Minimalna pensja dla początkującego nauczyciela to teraz około 5300 zł brutto. Dla dyplomowanego niecałe 6400. Putin odrzuca ukraińską propozycję ograniczenia działań wojennych. W wywiadzie telewizyjnym przywódca Rosji oświadczył, że Ukraina zaproponowała wzajemne wstrzymywanie ataków dalekiego zasięgu, ale Rosja się na to nie zgadza, bo nadal dąży do zajęcia 4 regionów. Ukraińskie ataki niszczą rosyjską infrastrukturę w głębi kraju. Ojciec i syn uratowani spod gruzów w 4. dniu po trzęsieniu ziemi w Wenezueli. Wydostali ich na powierzchnię ratownicy pracujący w stanie La Guaira, który najbardziej ucierpiał w środowych trzęsieniach. Świadkowie mówią, że to daje nadzieję na ocalenie kolejnych osób, ale eksperci przyznają, że szanse na to maleją z każdą mijającą godziną. ONZ szacuje liczbę zaginionych na ponad 50 tysięcy. To największa klęska w historii kraju, mówi prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Nowe święto może trafić do polskiego kalendarza. Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że podpisał inicjatywę ustawodawczą, która ustanawia 28 czerwca Dniem Działacza Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Zapowiedź padła podczas uroczystości 70. rocznicy Poznańskiego Czerwca. W czasie wakacji inspektorzy transportu drogowego i policjanci sprawdzają autokary przewożące dzieci na wypoczynek. Są stałe punkty kontroli, ale inspektorzy jeżdżą też w wyznaczone miejsca zbiórki, mówi rzecznik Inspekcji Transportu Drogowego Wojciech Król.
5: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
1: Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca wakacji. W ubiegłym roku skontrolowano ponad 2,5 tysiąca autokarów.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kanada pierwszą drużyną, która awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju pokonali w Los Angeles Republikę Południowej Afryki 1-0, a zwycięskiego gola strzelili już w doliczonym czasie gry. Zdobył go Steven Eustachio precyzyjnym strzałem za pola karnego. To wielki sukces całego narodu, mówi selekcjoner Kanadyjczyków Jesse Marsh.
2: Performance was really strong and disciplined.
1: To był mocny i zdyscyplinowany występ. Właściwie na niewiele im pozwoliliśmy. Nawet kiedy bramkarz rywali opóźniał grę, nie stracił. Traciliśmy cierpliwości. Wiedzieliśmy, że zachowanie zwartych formacji i dobra organizacja będą kluczowe, aby RPA nie zyskała wolnej przestrzeni. Mogliśmy oczywiście ułatwić sobie życie, gdybyśmy wcześniej wykorzystali którąś z tych wielkich szans, ale oczywiście moment, w który padła bramka, sprawia, że to zwycięstwo było jeszcze bardziej dramatyczne. O ćwierćfinał Kanada zagra ze zwycięzcą meczu między Holandią a Marokiem. To spotkanie dziś w nocy, a wieczorem Brazylia zagra z Japonią, a Niemcy z Paragwajem. Na amerykańskich boiskach zobaczymy już niedługo Roberta Lewandowskiego. Brakuje jedynie potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe serwisy już ogłosiły. Kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Lewy ma podpisać 2-letni kontrakt wart około 20 milionów dolarów rocznie. Więcej w MLS zarabia tylko Leo Messi. Do jutra Lewandowski jest jeszcze oficjalnie piłkarzem FC Barcelony. 4 mecze, 4 zwycięstwa. Polscy siatkarze zakończyli turniej Ligi Narodów w Gliwicach, pokonując Argentynę 3-1. Komplet zwycięstw dał naszej drużynie awans na trzecie miejsce w tabeli rozgrywek. Prowadzi niepokonana Japonia. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał wyścig Formuły 1 Grand Prix Austrii, 8. rundę Mistrzostw Świata. To jego 2. wygrana w sezonie, a 7. w karierze. Na podium stanęli także Max Verstappen z Red Bulla i lider klasyfikacji generalnej Andrea Kimi Antonelli. Francuz Sébastien Ogier wygrał rajd Akropolu, 8. rundę Mistrzostw Świata w WRC. Prowadzący przed niedzielnymi etapami Belg Thierry Neuville przebił 2-krotnie tylną oponę i poniósł stratę, której nie zdołał odrobić. Zakończył zawody na 2. miejscu. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Brytyjczyk Elfin Evans, który w Grecji był 7.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Poniedziałek w regionie przyniesie nam burzę z deszczem. Będzie to ciepły dzień, bo w wielu zakątkach temperatury wzrosną do 37 stopni Celsjusza, jeśli chodzi o Podkarpacie i Małopolskę. W nocy 21 kresek, odczuwalna temperatura w dzień nawet 40 stopni. Ciśnienie 1015 hektopaskali i porywy wiatru do 25 km na godzinę. Biometr na dzień dobry, niekorzystne.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.

0: wychodzisz i oszczędzasz.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Reklama.
7: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Minęła godzina siódma, to Trendy Start w Trend Radio. Na początek tygodnia wracamy do Was z najlepszymi hitami, a wakacje rozkręcają nam się na dobre. Pięknego dnia życzy cała redakcja Trend Radia. W poranku jesteśmy z Wami do 11.
1: Tak gra Trend Radio.

0: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.
2: Okej, okay,

29 dzień czerwca, poniedziałek i dokładnie 180 dzień roku. Dzisiaj imieniny świętuje Piotr, Paweł, Beata, Maria, Emma i Benedykt. Dzień ratownika WOPR przypada na 29 dzień czerwca, podobnie jak dzień rybaka czy międzynarodowy dzień tropików. Jeśli chodzi o wschód słońca, dzisiaj miał miejsce o 4:17, zachód będzie o 21:00, a dzień potrwa 16 godzin i 43 minuty.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnienie okoliczności tragicznego wydarzenia, do którego doszło w Sanoku. W niedzielny poranek kobieta spacerująca ze swoim psem zauważyła na siatce ogrodzeniowej przedszkola na ulicy Sadowej zwłoki młodego mężczyzny. Na miejsce wezwano służby wraz z prokuratorem. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych, które mają wyjaśnić bezpośrednią przyczynę zgonu.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Podpisano umowę na rozbudowę drogi i budowę chodników w powiecie brzozowskim. Inwestycja kosztować będzie 8 300 000 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie prawie 5 milionów złotych, natomiast z budżetu powiatu brzozowskiego wydatkowane zostanie 2 800 000 złotych. Ponadto w budowie chodników w 50% kosztów partycypować będą gminy Brzozów i Haczów. Chodnik w Jabłonicy Polskiej, Malinówce i Zmiennicy pozwoli bezpiecznie poruszać się pieszym w tych miejscowościach na ruchliwej trasie Brzozów-Krosno. Poprawi się również przebudowywany odcinek drogi w Malinówce i Zmiennicy, który będzie liczył ponad 4 km. Sobotni wieczór mieszkańcy gminy Jasło oraz przybyli goście wspólnie świętowali tegoroczne gminne sobótki w Warzycach. Wydarzenie, które rozpoczęło się o godzinie 18, przyciągnęło tłumy uczestników poszukujących tradycyjnej rozrywki i nocy pełnej wrażeń. Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny łączący ludowe obyczaje z nowoczesnymi pokazami, mówi Wojciech Piękoś, wójt gminy Jasło.
3: Mieszkańcy tego chcą. Ta społeczność Warzyc, koło gospodyń wiejskich i strażacy i inne organizacje chciały, aby wrócić do korzeni związanych z Biankami, więc od kilku lat organizujemy tutaj właśnie ogólnogminne spotkanie w tym czasie. Nazywa się to Bianki. Tradycja związana z pleceniem Bianków jest. Także jeżeli tylko chcą mieszkańcy, to wszystko się udaje i tutaj w Warzycach to się udaje.
1: O zaplecze kulinarne i strefę gastronomiczną zadbało koło gospodyń wiejskich w Warzycach.
4: To najbardziej takie właśnie znane są proziaki. To jest zwykły taki placek, to jest po prostu soda, kefir, mąka, jajko. Bardzo proste, bo to wiadomo, kiedyś były takie bardzo proste potrawy. I my jeszcze tak zrobiliśmy taki miks troszkę, że robimy na słodko lub na słono te nasze proziaki i one się dużym powodzeniem bardzo cieszą właśnie. Mamy też fuczki, takie placuszki też, która podstawowym składnikiem jest kapusta kiszona. I to też właśnie nasz specjał regionalny. Powiem tak, no i pierożki łemkowskie z serem wędzonym, także tych potraw mogłabym dużo wymieniać i jak najbardziej, i te potrawy właśnie są tak bardzo rozchwytywane.
1: Sobótki to dawne słowiańskie święto ognia i wody związane z letnim przesileniem słońca. Odbywa się w najkrótszą noc w roku. Tradycyjnie towarzyszą mu widowiskowe obrzędy. Tarnów z księżycem w tle to tytuł konkursu organizowanego przez Pasaż Odkryć. Prace konkursowe można nadsyłać do 11 września. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii artystycznej, promocja walorów krajobrazowych i architektonicznych Tarnowa oraz rozwijanie kreatywności uczestników. Zadaniem konkursowym jest wykonanie fotografii, która uchwyci niepowtarzalny klimat Tarnowa lub jego okolic, wzbogacony o jeden z najbardziej inspirujących motywów nocnego nieba – księżyc. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich. Każdy uczestnik może zgłosić jedną fotografię wykonaną samodzielnie. Dopuszczalna jest podstawowa obróbka zdjęć, jednak organizatorzy promują autentyczną fotografię i nie zezwalają na wykorzystanie generatywnej sztucznej inteligencji ani narzędzi zmieniających treść obrazu. Dla autorów najlepszych kadrów przewidziano nagrody.
0: Reklama.
5: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.

0: of KFC.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Słupki rtęci idą w górę, a jak wygląda ruch na ulicach miast? No właśnie, to pytanie zadaję w ten poniedziałkowy poranek do Michała Sienickiego.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Czas wjechać na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Spowolnienia przede wszystkim na ulicy Kościuszki w stronę skrzyżowania. Nogę z gazu ściągamy na ulicy Parkowej również w stronę skrzyżowania. Spowolnienia także na ulicach Stawiska, Legionów Mickiewicza oraz ulicy Sienkiewicza. Zatrzymamy się też na skrzyżowaniu ulicy Bieckiej i ulicy Skrzyńskich przed światłami. Czas na Jasło. Zatrzyma nas ulica Kościuszki i Kazimierza Wielkiego w obrębie centrum. Noga z gazu też na ulicach Szajnochy, ulicy Jagiełły, 17 stycznia oraz ulicy Lwowskiej. Jeżeli jedziemy w stronę Ronda Solidarności, przeskakujemy na południową część miasta, wolniej ulicą Piłsudskiego, Metzgera i ulicą 3 Maja. W Krośnie szczególnie uważajmy na ulicach Legionów, Podwalu, także ulicy Rzeszowskiej, odcinkowo troszkę mniejsza prędkość na obwodnicy, m.in. na ulicach Podkarpackiej i ulicy Bieszczadzkiej. Od dziś z powodu prac przy linii kolejowej, zmiana organizacji ruchu, na których są przejazdy kolejowe, m.in. na ulicach Klonowej, Szklarskiej i Popiełuszki, zostaną zamknięte całkowicie przejazdy kolejowe. Nieprzyjazny ma być też odcinek ulicy Grodzkiej pod wiaduktem. Odwiedzimy jeszcze Sanok. Zwalniamy na dojazdach do Ronda Beksińskiego, troszkę wolniej na ulicach Dworcowej, Lipińskiego oraz ulicy Bony i Kościuszki.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 50 groszy za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram. Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla ciebie w Krośnie.
2: Piotr i Paweł to dzisiaj bohaterzy, jeśli chodzi o imieniny. Tak, to 29 dzień czerwca. Wszystkim Piotrom i Pawłom życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze. A przy okazji dużo zdrówka dla wszystkich naszych radiosłuchaczy, niekoniecznie o tych imionach. No właśnie, dzisiaj dzień rybaka też, czyli no właśnie dzień, który daje możliwość poświętowania różnych okazji. Dzień ratownika Wopr. Zdecydowanie na początek wakacji można świętować, bo przecież, co ciekawe, święto ustanowione prawie 100 lat temu. Dziś celebruje profesję, której dramatycznie brakuje chętnych do pracy podobno. No, jak jest w tym sektorze? Gdyby słuchał nas jakiś ratownik Wopru, to proszę odezwać się na trendystart@trendyradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały i burze nie odpuszczają. Dziś kolejny dzień niebezpiecznej pogody. Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki. 50 osób na jedno miejsce.
2: Marzę o tym od dziecka.
1: Tylu jest chętnych na studia w łódzkiej filmówce. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prawie cała Polska z czerwonymi alertami. Przed nami kolejny dzień z niebezpieczną pogodą. Będzie upalnie, a w niektórych miejscach pojawią się burze. Nawałnice przeszły przez Polskę już tej nocy, a strażacy musieli interweniować dziesiątki razy, przede wszystkim w Wielkopolsce i województwie lubuskim. Potężny wiatr łamał gałęzie i przewracał drzewa. W niektórych miejscach padał grad. 40,5 stopnia to nowy rekord Polski w historii pomiarów temperatury. Tyle było wczoraj w Słubicach. Dzisiaj znowu miejscami temperatura zbliży się do 40. O tym, jak bezpiecznie spędzić ten wyjątkowo upalny początek wakacji, Agnieszka Wynarska.
3: Piękna, słoneczna pogoda ściąga nad wodę tłumy. Pamiętajmy, żeby podczas plażowania zadbać o swoje bezpieczeństwo, radzi ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, Szymon Różański.
4: Zacznijmy może od okrycia głowy na nasłonecznionych miejscach na plaży, gdzie nie ma cienia, nie ma drzew. Po prostu ubierajmy okrycie głowy. Dalej stosujmy filtry do opalania, bo poparzenia też są jakąś częścią naszych interwencji na kąpieliskach. Kiedy siedzimy na tym brzegu dłużej, wchodźmy do wody stopniowo.
3: Żeby nie doszło do szoku termicznego i na przykład zawału serca. W ubiegłym roku w Polsce utonęły 292 osoby.
1: Stany Zjednoczone i Iran zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki i spotkać się we wtorek w stolicy Kataru, podaje serwis Axios. Mają tam rozwiązać spór dotyczący cieśniny Ormus. Amerykańsko-irański rozejm ma zaledwie 11 dni i już jest chwiejny, podkreśla portal. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron. Prezydenci Polski, Łotwy, Albanii i Węgier podpisali oświadczenie o utrzymaniu pamięci o wydarzeniach poznańskiego czerwca. Doszło do tego na wczorajszych uroczystościach 70. rocznicy strajku poznańskich robotników przeciw władzy komunistycznej. To ważna deklaracja, mówi prezydent Karol Nawrocki.
5: Łączymy się ze wszystkimi tymi, którzy walczyli o wolną, niepodległą i suwerenną Europę.
1: Prezydent ogłosił przy tej okazji, że zaproponował, aby 28 czerwca był świętem działacza opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na Wydział Aktorski Szkoły Filmowej w Łodzi. Łódzka filmówka jest ceniona na świecie, dlatego o jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji, kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks, jest Zofia Ciszewska z Radomska.
2: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle, jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
1: Indeks łódzkiej filmówki dostanie tylko 18 szczęśliwców. Tymczasem studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Wczoraj na ekomaratonie w Kamieniu Śląskim przejechali swoim pojazdem 1693 km na jednym litrze paliwa. To był konkurs adresowany do studentów i uczniów szkół technicznych. Przybyły zespoły z 28 państw Europy i Afryki. Najlepsi byli studenci z Tuluzy i przejechali na litrze benzyny prawie 1850 km.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Trwa piękny sen Kanadyjczyków. Współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0 i awansowali do 1/8 finału. Zwycięskiego gola już w doliczonym czasie zdobył Steven Eustachio. Do pełni szczęścia zabrakło nam jedynie stadionu pełnego naszych kibiców, mówi selekcjoner Kanadyjczyków Jesse Marsh.
2: It's a shame we couldn't do it in Vancouver.
1: Szkoda, że nie mogliśmy tego meczu rozegrać w Vancouver przed naszymi kibicami, ale mimo wszystko uważam, że pokazaliśmy charakter tej drużyny, jej jakość, mentalność i jedność. Bycie ich trenerem to czysta przyjemność. Odpowiedzialność, jaką czuję wobec nich, motywuje mnie każdego dnia do pracy nad przygotowaniem i stworzeniem im platformy do bycia najlepszą wersją siebie. I myślę, że właśnie to zrobili. Dla Republiki Południowej Afryki, mimo porażki, to też był dobry turniej, mówi trener Hugo Broos. To był dla nas trudny mecz, to pewne, ale z drugiej strony, patrząc wstecz, myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z tego, co osiągnęliśmy. RPA czekało 24 lata na awans na mundial. Więc tak, jesteśmy rozczarowani, bo chcieliśmy wygrać z Kanadą, ale nie możemy jednak rozpaczać. Jestem szczęśliwy i dumny. Kanada o ćwierćfinał zagra z Marokiem lub Holandią. Ten mecz w nocy o 3:00. A dziś wieczorem o 19:00 Brazylia zmierzy się z Japonią, a Niemcy z Paragwajem zagrają o 22:30. Na trawie gramy od dziś także w tenisa, bo rusza wielkoszemowy Wimbledon. Iga Świątek będzie bronić tytułu, ale jej pierwszy mecz z Amerykanką Taylor Townsend jutro o 14:30. Dziś w południe Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów dziką kartę, zagra z Mananchayo Savankiao z Tajlandii, która zajmuje 164. miejsce w światowym rankingu. Zdecydowanie trudniejsze zadanie przed naszymi obiema Magdami, które trafiły na rozstawione tenisistki z Rosji. Linette zagra z triumfatorką French Open Mirą Andrijewą, a French z Anną Kalińską. Dziś jeszcze na korcie zobaczymy Huberta Hurkacza, który zmierzy się z rozstawionym z 11 Norwegiem Kasperem Rudem, natomiast Kamil Majszak z Chilczykiem Alejandro Tabilo zagra jutro. I jeszcze Różdżowa Ekstraliga. W meczach kończących 10. kolejkę Stal Gorzów przegrała z Unią Leszno 37-53, a Falubas Zielona Góra przegrał z Motorem Lublin 40-50.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Dzisiaj po raz kolejny zerkam na mapy pogodowe regionu. Burze z deszczem mogą wystąpić na Podkarpaciu i w Małopolsce, a będzie to z pewnością jeden z cieplejszych dni. Do 37 stopni Celsjusza mogą dzisiaj pokazać termometry z Krosna, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Rzeszowa czy Krakowa. Ciśnienie 1015 hektopaskali, z północnego zachodu wiatr do 20 km na godzinę w porywach. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny, a wilgotność powietrza w okolicach 40%. Spadek temperatur już od jutra, ale no ten spadek oznacza, że w dalszym ciągu jeszcze na termometrach zobaczymy powyżej 30 stopni. W środę 28, w czwartek 25 kresek na zaokiennych według synoptyków.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.

0: Wielki Wtorek już jutro w KFC.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto. Buongiorno!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
6: Nie wszystko zależy od nas.
7: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
6: Co się zmieniło?
7: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
8: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
9: Reklama.
10: Trendy Start w Trendy Radio.

Dzień dobry po ósmej, to poniedziałek, to 29 dzień czerwca, po wiadomościach z kraju i ze świata kontynuujemy naszą przygodę z porankiem i wstawaniem. Chociaż czy w wakacje wstaje się o tej porze? Oto pytanie. Trendy start @trendradio.pl. Jeśli chcielibyście nawiązać kontakt z porannym teamem, to zapraszam do pisania maili.

0: Trendy Radio. Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
4: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
6: Jak zawsze wczesnym rankiem wstajemy z wami, chociaż no po godzinie 8 to już nie jest tak wcześnie. U nas już trzecia godzinka programu trwa, poranna kawka już wypita, a najlepsze hity polecają się na dzień dobry, podobnie jak i rozmowa dnia, na którą zapraszam w tym momencie.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
7: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja pragnę tylko powiedzieć, że oficjalnie mamy to. Pierwszy dzień wakacji. Chociaż uczniowie świętowali już w piątek, to właśnie do tego dnia powrócimy, ponieważ w szkole podstawowej numer 1 w Jaśle odbyły się wojewódzkie obchody zakończenia roku szkolnego 2025-2026. Mówi Wiesław Busz, pierwszy wicewojewoda podkarpacki.
8: Jest czas zmian, jest czas rozwoju społecznego, jest czas rozwoju, zmiany kierunków edukacyjnych, które muszą być dopasowane do nowych warunków, nowych możliwości, nowych otaczających nas zmian w funkcjonowaniu świata, Europy, krajów. To wszystko i rozwoju społecznego, to wszystko trzeba umiejętnie wkomponować właśnie do szkolnictwa po to, żeby młode pokolenie, młode osoby były dobrze przygotowane do funkcjonowania w nowej, otaczającej nas rzeczywistości, która wymaga zmiany i sama to jest naturalna sprawa. Nie możemy być zamknięci, nieodpowiedzialni. Trzeba się otwierać na segmenty życia społecznego, a kto to lepiej zrobi? No najlepiej musi to zrealizować właśnie polska nowoczesna szkoła.
7: Mówi Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.
9: Koniec czerwca, jak co roku, to między innymi zakończenie roku szkolnego. Jest to świetny czas na pewnego rodzaju podsumowania, nagrody, wyróżnienia, podziękowania, ale też czas na składanie życzeń. Zatem chciałbym życzyć wszystkim uczniom, którzy dobrnęli do tego momentu, aby te wakacje były zasłużonym czasem odpoczynku po całym roku ciężkiej, wytężonej pracy, pełnej zaangażowania, żeby był to czas, który im pozwoli nie tyle odpocząć, co przede wszystkim przygotować się, naładować baterię, i przygotować się na nowe wyzwania, w szczególności dla absolwentów klas ósmych i szkół średnich, ale żeby to był też czas na poszukiwanie nowych przyjaźni, na czas przygód, na takiego wytchnienia od tych bieżących obowiązków.
7: Mówi Maria Kurowska, poseł RP.
10: Sama wiele lat byłam dyrektorem i nauczycielem, to wiem, jak czekaliśmy wszyscy na wakacje, a na wakacjach czekaliśmy, aby wreszcie wrócić do szkoły i znowu się spotkać, bo przecież szkoła to tworzenie pięknych relacji, to radość, to zdobywanie sukcesów i tak dalej. A więc czego życzyć dzisiaj gronu profesorskiemu, nauczycielskiemu? Nade wszystko, aby odpoczęli od szkoły, aby trochę zresetowali się, aby nabrali nabrali tych takich sił i zarówno psychicznych, jak i fizycznych, nabrali słońca, nabrali optymizmu, bo zawsze takie przerwy nam dobrze robią. Więc niech ta przerwa będzie rzeczywiście taka piękna, szczęśliwa, pogodna. A uczniom nade wszystko życzę, aby to były bezpieczne wakacje, bo wciąż jesteśmy pod wrażeniem różnych nieszczęśliwych wypadków, kiedy giną uczniowie, kiedy giną młodzi ludzie, a dosyć, że w Polsce mamy mało młodzieży. Jeszcze jak słyszymy, że znowu kolejne osoby zginęły, bo na przykład jechały za szybko samochodem, to serce pęka. Zatem bardzo proszę całą młodzież, aby i dzieci, aby uważali na siebie, aby to były bezpieczne wakacje. A niech tworzą piękne relacje, ale z pięknymi ludźmi. Nie wchodzą jakieś relacje, które są niebezpieczne dla nich, które by spowodowały, że znajdą się w sytuacji trudnej. Nie daj Boże, gdzieś tam będą próbować jakiś używek czy czegoś innego. Bardzo ich przed tym przestrzegam. Niech to będą piękne, dobre, spokojne, radosne wakacje, pełne obcowania z przyrodą, poznawania Polski nade wszystko, bo myślę, że Polska najpierw poznajmy, a potem świat. I w ogóle niech będzie radośnie, szczęśliwie i niech zatęsknią za szkołą, bo przecież w szkole są te dobre relacje i tych pięknych relacji międzyludzkich im życzę.
7: W wydarzeniu wzięła również udział Dorota Nowak-Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty.
11: Rok był dosyć intensywny, bym powiedziała, dlatego, że promowaliśmy reformę oświaty, Kompas Jutra, która wchodzi do szkół od 1 września. Myślę, że szkoła potrzebuje takiej zmiany. Szkoła potrzebuje zmiany patrzenia na sposób nauczania przede wszystkim. Dlatego jesteśmy tu w Jaśle, gdzie już dostrzeżono dawno, że to nauczanie musi wyglądać inaczej. Tutaj też było spotkanie z panią minister Lubnauer, dlatego że wiem, że nauczyciele tutaj są otwarci na te zmiany, na pracę metodą projektu na przykład, na zupełnie inne podejście do edukacji, odejście od tej wiedzy stricte encyklopedycznej w stronę umiejętności. Dlatego chcemy docenić szczególnie tę szkołę, która stawia na robotykę, na programowanie, na ciekawe projekty. Natomiast rok był intensywny, no i oczywiście czekamy na wyniki egzaminów po 8 klasie i po maturze, ale ja jestem pełna nadziei, że one będą bardzo dobre.
7: Kilka słów od siebie dodała także Barbara Wierdak-Cyboroni, dyrektor szkoły podstawowej numer 1 w Jaśle.
12: Było intensywnie, jest to czas takich zmian w edukacji, ale te zmiany są w stronę zmian lepszych, sprzyjających uczeniu, sprzyjających kształceniu nowych takich umiejętności przyszłości, które uczniowie nabierają i mogą później wykorzystać na przykład w swojej pracy zawodowej. My tutaj stawiamy w tej chwili na rozwój robotyki, programowania. Przede wszystkim mamy grupy uczniów, które się tym interesują. Mamy nowoczesną pracownię robotyki i programowania. Cały czas ta pracownia jest unowocześniana, doposażana. Uczniowie budują kolejne roboty, przygotowują się do zawodów, które będą w miesiącu listopadzie. Także cały czas prężnie działamy. Ale oprócz tego też inne inicjatywy dziecięce, można powiedzieć, które są w naszej szkole inicjowane, też spełniają oczekiwania uczniów.
7: A jakie plany szykują uczniowie na wakacje? Posłuchajcie sami.
13: A w sumie jeszcze nie mam. Ja tak samo, pewnie gdzieś w jakiś wyjazd, ale tak to nie mam jeszcze.
14: Może nad morze.
15: Wyjazd do Hiszpanii na wakacje, do Grecji i do Włoch. Na pewno spotykanie z przyjaciółmi.
16: Ja będę spotykać się z koleżankami, żeby chodzić na pole, się też spotykać z koleżankami.
17: Wyjechać gdzieś za granicę.
18: Ja też gdzieś wyjechać za granicę.
7: Cieszycie się, że już jest wolne i w końcu trochę odpoczniecie?
18: Bardzo.
19: Ja też bardzo.
4: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Budowa mostu Jabłonica Ruska Niewistka zakończona. Całość inwestycji kosztowała ponad 49 milionów złotych, z czego 39,5 miliona dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 1,5 miliona z Lasów Państwowych. Budowę wsparły też samorządy gminne. Dydnia 500 tysięcy złotych, Nozdrzec 300 tysięcy. Pozostała kwota, czyli prawie 8 milionów złotych, pochodziła z budżetu powiatu brzozowskiego. W związku z przebudową linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło-Nowy Zagórz od 29 czerwca zostaną wprowadzone czasowe zmiany w organizacji ruchu na terenie Krosna. Utrudnienia są związane z przebudową przejazdów kolejowych i obejmą kilka lokalizacji w mieście. Zakres planowanych zmian to ulica Klenowa, całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego oraz zamknięcie przejazdu w rejonie skrzyżowania z ulicą Generała Kuklińskiego, ulica Szklarska, całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego w rejonie Łowiska Tatarak, ulica Księdza Popiełuszki, całkowite zamknięcie przejazdu kolejowego w rejonie przystanku kolejowego Krosno-Polanka. Kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Gmina Jedlicze prowadzi prace związane z budową nowego odcinka sieci wodociągowej przy ulicach Podlas i Brzozowej. Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wodę 12 budynków mieszkalnych i usługowych, a zakończenie robót zaplanowano na lipiec 2026 roku. Mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
3: Wykonanie tego odcinka, do którego przyłączy się pewnie 12 posesji, otworzy nam drogę do dalszego projektowania i realizacji sieci wodociągowej na takim dość gęsto zaludnionym terenie Jedlicza. A więc to jest małe zadanie, ale bardzo ważne strategicznie. Oczywiście kończymy projektowanie kolejnych odcinków od Jedlicza do Długiego, do Domu Ludowego. No już będziemy szukać środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Oczywiście, to o czym już tutaj mówiłem też wielokrotnie, jesteśmy na takim bardzo wrażliwym i na bardzo ważnym etapie projektowania nowej magistrali wodociągowej.
1: Wartość zadania opiewa na około 100 tysięcy złotych. Parafia pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie hucznie świętowała wyjątkowy jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowano niezapomniane wydarzenie muzyczne, które dostarczyło mieszkańcom oraz gościom wielu głębokich wzruszeń. Wczoraj na stadionie w Skołyszynie odbył się uroczysty koncert legendarnej grupy Mała Armia Janosika. Największa góralska kapela w Polsce wystąpiła z porywającym programem zatytułowanym Z serc gorących płynąca pieśni, mówi ksiądz Grzegorz Czeluśniak, proboszcz parafii w Skołyszynie.
4: Do tego koncertu przygotowywaliśmy się poprzez misje parafialne z okazji właśnie 40-lecia istnienia naszej parafii i zwieńczeniem tych przygotowań jest właśnie ten koncert Małej Armii Janosika.
1: Mała Armia Janosika po raz kolejny udowodniła, że potrafi porwać tłumy. Dziesiątki młodych artystów w tradycyjnych strojach zaprezentowały bogaty, pełen pasji repertuar, który idealnie wpisywał się w dziękczynny charakter jubileuszu parafii. A co o koncercie sądzą jego uczestnicy?
5: Ponieważ należymy do parafii Skołyszyn. Tak, świętujemy 40-lecie.
6: Dzisiaj moi rocznicy mają 40. rocznicę ślubu, więc tak w ramach tego prezentu tutaj przyjechaliśmy we trójkę. No ciepło, ale warto było przyjechać.
7: No ja jestem parafianiem, a to jest mój szwagier z Katowic przyjechał specjalnie.
8: Także z takich powodów, że my jesteśmy fankami jednej z solistek, Noetynki. Właśnie idziemy ją szukać. Może nam się uda zrobić zdjęcie. Idziemy jej posłuchać też.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie posiada stosunkowo młodą, ale bardzo dynamiczną historię. Wszystko zaczęło się w Lisowie w 1974 roku, kiedy Helena Korzeniowska ofiarowała swój prywatny dom z przeznaczeniem na kaplicę. Lata 90. przyniosły plan budowy dużej, murowanej świątyni. Po niespełna dekadzie budowy 10 grudnia 2006 roku biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał uroczystej konsekracji nowego kościoła, który służy wiernym do dziś.
0: Reklama.
9: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm3. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
12: Mamy quady dla każdego.
11: Zapraszamy.
13: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Start w Trend Radio. Muzyczny poranek, informacje lokalne również w wydaniu drogowym. A jeśli chodzi o to, co dzieje się na ulicach miast regionu, więcej podpowiada Michał Siennicki i informacje dla kierowców. Warto posłuchać.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I rozpoczynamy kolejną podróż po drogach regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Magaz gazu jak zawsze musimy ściągnąć na ulicy Kościuszki oraz ulicy Parkowej, jadąc w stronę skrzyżowania. Obecnie wolniej też ulicą Sienkiewicza w stronę skrzyżowania. Mniejsze spowolnienia na ulicach Stawiska, Legionów oraz Mickiewicza. Rondo u zbiegu ulic 11 listopada i ulicy Korczaka jest otwarte. Jasło zwalnia na ulicach 17 stycznia, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego oraz ulicy Szajnochy. Ruch odrobinę wolniejszy na Mickiewicza oraz Jagiełły. Na Piłsudskiego przyhamujemy przed najważniejszymi skrzyżowaniami. Troszkę wolniej ulicami 3 Maja i ulicą Metzgera. W Krośny nogę z gazu ściągniemy na ulicach Legionów, Niepodległości oraz ulicy Podwale, Czajkowskiego, Jagiellońskiej. Na ulicy Bieszczadzkiej też odcinkowe spowolnienia w ruchu w kierunku centrum miasta. Pamiętajmy o zamknięciu przejazdów kolejowych w ciągu ulic Klonowej, Szklarskiej i Popiełuszki oraz zamknięciu odcinka pod wiaduktem na ulicy Grodzkiej. Dziś te zmiany w organizacji ruchu będą wprowadzone. Przejeżdżamy do Sanoka, gdzie musimy zwolnić przed rondem Beksińskiego na ulicach Dmowskiego, Rymanowskiej i Krakowskiej. Nieco wolniej przejeżdżamy przez ulicę Kościuszki Jagiellońską oraz Lipińskiego i Bony.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram. Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Najbardziej wyczekiwany czas przez uczniów rozpoczęty. Liczę, że wśród naszych radiosłuchaczy są i tacy, którzy dzisiaj rozpoczęli swój wakacyjny urlop. Mamy też z pewnością i takich, którzy przyjechali w region Podkarpacia i Małopolski. Życzymy wam udanego wypoczynku. No i kto wie, może zabierzecie nas na dalszą część swojej wakacyjnej trasy. Tutaj poranek Trendy Start. Zbliża się godzina 9. Niebawem też wiadomości z kraju i ze świata.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Sprawa doktora Kacprzyka. W prokuraturze właśnie powinno trwać przesłuchanie. Aż 23 osoby w ten weekend utonęły. Najwięcej wypadków wczoraj. A fala rekordowych upałów zostaje jeszcze dziś i jutro. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prokuratura liczy na konkrety. Dziś kolejne przesłuchanie byłego ordynatora chirurgii Szpitala Południowego w Warszawie, Emila Jędrzejewskiego. A chodzi o zarzuty, jakie dr Jędrzejewski wystosował w mediach wobec lekarza Dawida Kacprzyka, głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Według Jędrzejewskiego Kacprzyk miał się przyczynić do śmierci pacjentów na SOR-ze. Po tych słowach Jędrzejewski został wezwany do prokuratury, by złożyć zeznania, ale nie powtórzył tych informacji, bo nie miał przy sobie pełnomocnika. W sprawie Szpitala Południowego już toczy się śledztwo, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
2: Dotyczy ono zgonu pacjenta, którego zwłoki zostały ujawnione w toalecie. Druga osoba, której dane zostały wskazane na tej kartce, nie została jak na razie przez nas odnotowana.
1: Przesłuchanie doktora Jędrzejewskiego zaplanowano na dzisiejszy poranek. Już powinno trwać. Upał będzie nam towarzyszyć jeszcze co najmniej dwa dni, mówi meteorolog Agnieszka Prasek.
3: W centrum na wschodzie ta fala upałów będzie znacząca, bo tutaj temperatury lokalnie mogą dochodzić do 38, do 39, nawet do 40 stopni.
1: Pod koniec tygodnia prawie w całej Polsce powinno być już około 25. W pierwszy weekend wakacji niestety już doszło do tragedii. Nad Bałtykiem w Międzywodziu utonął 42-letni mężczyzna, który ruszył na pomoc dwójce dzieci oddalających się od brzegu. Dzieci zostały uratowane i nic poważnego im się nie stało, ale mimo szybkiej akcji ratowników życia mężczyzny nie udało się uratować. Od piątku w całej Polsce utonęły aż 23 osoby. Blisko 200 porozumień i deklaracje współpracy warte 10 miliardów euro to największe efekty zakończonej w Gdańsku konferencji odbudowy Ukrainy. Wśród podpisanych dokumentów znalazło się także 15 porozumień między Polską a Ukrainą. Temat sporu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem często pomijano, tak jak temat tabu, mówi Bartłomiej Kot z organizacji pozarządowej Aspen Institute.
4: Wszyscy raczej byli zorientowani na potencjał tej współpracy, natomiast jest to konferencja po prostu iście międzynarodowa i dla wielu z tych osób po prostu ten wątek nie stanowił największego znaczenia.
1: A chodzi o to, że na konferencję nie przyjechał Wołodymyr Zełenski. Wcześniej prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego za gloryfikowanie nacjonalistów UPA. Zdaniem Bartłomieja Kota jednym z najważniejszych rezultatów konferencji jest list intencyjny podpisany przez cztery największe polskie grupy energetyczne. Zakłada on wspólną odbudowę i modernizację zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Jeszcze tylko do jutra właściciele mieszkań na wynajem mają czas na zamontowanie w nich czujników dymu i czadu. Właściciele, którzy zignorują ten obowiązek, będą musieli liczyć się z wysoką karą. To może być mandat do 5 000 złotych albo grzywna do nawet 30 000. Portale społecznościowe nakręcają agresję i sprzyjają brutalizacji języka, tak twierdzi medioznawca profesor Jacek Wasilewski z Uniwersytetu Warszawskiego. Algorytmy internetowe premiują wypowiedzi silnie emocjonalne i konfliktowe, tłumaczy ekspert. Dlatego nachalnie podają nam wypowiedzi pełne oburzenia, konfliktu i cytat masakrowania kogoś. Językoznawcy apelują, by się temu nie poddawać.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. To nie był dobry mecz, ale dla Kanadyjczyków nie ma to żadnego znaczenia. W pierwszym spotkaniu fazy pucharowej współgospodarze mundialu pokonali RPA 1-0. Gola na wagę awansu do 1/8 finału strzelił dopiero w doliczonym czasie gry Steven Eustachio. Uważam, że jako grupa jesteśmy wyjątkowi, czujemy się jak bracia i w tym samym czasie, kiedy walczymy jeden za drugiego i gramy dla siebie nawzajem, mogą dziać się wyjątkowe rzeczy. Jestem w siódmym niebie, ale robota nie została skończona. Wiemy, że trafimy na Maroko lub Holandię, co będzie trudne. A mecz Maroka z Holandią dziś o 3:00 w nocy, a już o 19:00 Brazylia zmierzy się z Japonią. Na tym etapie nie ma łatwych spotkań, mówi obrońca Canarinhos Marquinhos. Mam ogromny szacunek do naszych przeciwników, ale jeszcze bardziej szanuję naszą pracę, naszą reprezentację i naszą historię. Przygotowujemy się do tego meczu najlepiej, jak potrafimy, natomiast widzimy to coraz wyraźniej. Futbol staje się coraz bardziej zbalansowany, a poziom między drużynami coraz bardziej się wyrównuje. Wszystkie kluby, nawet te niżej notowane, potrafią postawić się gigantom. Nie możemy zatem lekceważyć reprezentacji Japonii, bo już udowodnili w tym turnieju, że są klasowym zespołem. Także dziś o 22:30 Niemcy zmierzą się z Paragwajem. Polscy siatkarze awansowali na 3. miejsce w tabeli Ligi Narodów w drugim turnieju przed własną publicznością w Gliwicach. Wygrali wszystkie 4 mecze, kolejno z Belgią, Turcją, Niemcami i wczoraj z Argentyną 3-1. Nasz zespół rozegra jeszcze jeden turniej w Chicago w połowie lipca. Tam Polaków czekają trudne starcia z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA. Maja Chwalińska kontra Mananchaya Savankiau z Tajlandii. Magda Linet kontra triumfatorka French Open Mira Andrijewa. Magdalena Fręch kontra Anna Kalińska i Hubert Hurkacz kontra Norwek Kasper Rud. To dzisiejsze mecze Polaków w pierwszej rundzie Wimbledonu. Chwalińska wyjdzie na kort pierwszy o 12:00 i tylko ona jest faworytką swojego meczu, bo pozostała trójka trafiła na dużo wyżej notowanych rywali. Broniąca tytułu Iga Świątek, a także Kamil Majchrzak zagrają jutro. Kolejny triumf Mercedesa w Formule 1, ale to George Russell był tym razem najlepszym. Brytyjczyk wygrał Grand Prix Austrii. Drugi był Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci lider mistrzostw świata Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Poniedziałek w większości regionu bardzo słoneczny, chociaż w drugiej części dnia miejscami mogą wystąpić burze z deszczem. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, w najbliższych godzinach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie, Rzeszowie mamy zobaczyć w okolicach 36 stopni Celsjusza. W nocy temperatura spadnie do 21 kresek, odczuwalna temperatura na poziomie w ciągu dnia 40 stopni, wiatr do 25 km na godzinę w porywach, a powieje z północnego zachodu. Ciśnienie 1015 hektopaskali, biometr jest niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
3: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Minęła 9, dzień dobry, to poniedziałek, to 29 dzień czerwca. Piotr i Paweł dzisiaj świętują imieniny. Wszystkim Piotrom, wszystkim Pawłom życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze, najlepsze. No, dzisiaj też, jak przystało na początek wakacji, dzień ratownika WOPR. A wy, no właśnie, czy wybieracie się nad wodę, czy może bardziej w góry? To pytanie będzie się powtarzało niejednokrotnie podczas tych wakacji. No, a co słychać w porannej prasie? Na te pytania odpowie za kilka minut Ewa Bukowiecka, bo przegląd prasy w Trendy Radio przed nami.

0: Weekend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w poniedziałek. Kartkować będziemy gazety lokalne z Małopolski i Podkarpacia i o tematach z tych regionów będziemy mówić. To właśnie zaraz w przeglądzie prasy, a zaczniemy dziś od gazety Codziennej Nowiny.

Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama. This one I feel in broken hearts.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Zaczniemy dziś od Gazety Codziennej Nowiny. Rzeszowski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał w piątek umowę z wykonawcą dokumentacji potrzebnej do rozbudowy DK28 Długie Sanok. Inwestycja ma połączyć obwodnice Sanoka i Miejsca Piastowego, skracając dojazd w Bieszczady. Sanok i cały subregion zyskają też bezpośrednie połączenie z S19. Jaki będzie tegoroczny sezon letni? To pytanie rozbrzmiewa w całej bieszczadzkiej destynacji, bo wiosną z uwagi na aktywność niedźwiedzi i tragiczny wypadek w Płonnej prorokowano, że wakacje zostaną rozłożone na łopatki. S-Dna to spektakl tańca wertykalnego w wykonaniu duetu Iris Gonzalez Crespo i Ireny Wiktor, który przenosi widzów do świata zawieszonego między grawitacją a wyobraźnią. Tym razem sceną przedstawienia została wieża Kościoła Farnego w Rzeszowie. Wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 2026. 18. żużlowe derby Podkarpacia dla Dakar Investment Stali Rzeszów, która po niezwykle zaciętym widowisku pokonała Celfast Wilki Krosno 47-43. O wyniku zadecydował ostatni wyścig wygrany przez Josha Pickeringa i Francisa Gustasa 5-1. Stalowcy podtrzymali tym sukcesem szansę na udział w fazie play-off. Bardzo ważne zwycięstwo odnieśli Adrian Przybyło i Krzysztof Sadurski. Watacha nadal na ostatnim miejscu w tabeli. W Krośnie wielkie rozczarowanie, w Rzeszowie nadzieja i radość.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Czas teraz na raport policyjny.
2: Policjanci pracowali na miejscu kilku niegroźnych kolizji, które na szczęście nie spowodowały większych utrudnień. Przed godziną 7 w miejscowości Skołoszów w powiecie jarosławskim kierujący Hondą najprawdopodobniej podczas manewru włączania się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z ciężarowym DAF-em. Policjanci ustalili, że kierujący byli trzeźwi. Z kolei w miejscowości Jaślany w powiecie mieleckim doszło do zderzenia Mercedesa z Peugeotem. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł żadnych obrażeń.
1: Dziękujemy. Raport przedstawił podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończyły się prace związane z budową ronda na ulicy 11 listopada w Gorlicach. Dzięki realizacji inwestycji ruch w tym rejonie będzie bardziej płynny, a bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu znacząco się poprawi. Projekt Punktowa przebudowa infrastruktury drogowej miasto Gorlice został dofinansowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. W Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach oddano do użytku windę oraz łazienkę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji wyniosła prawie 400 tysięcy złotych przy wsparciu finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON. Dzięki wykonanym pracom zabytkowy budynek szkoły stał się bardziej dostępny i przyjazny dla uczniów, pracowników i odwiedzających szkołę. Tylko rodzic, który wyśle wniosek do końca czerwca, otrzyma wyrównanie 800+ za ten miesiąc i nie straci finansowo. Podkarpaccy rodzice już złożyli 216 tysięcy wniosków na 340 tysięcy dzieci. W kraju do ZUS wpłynęło ponad 4,2 miliona wniosków na ponad 6 milionów dzieci, mówi Wojciech Dylong, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
2: Osoby, które złożyły wniosek do 30 kwietnia, zachowają ciągłość wypłaty świadczenia. Do nich pierwsze pieniądze za nowy okres trafią najpóźniej do końca czerwca. Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w czerwcu, nadal otrzymają świadczenie za czerwiec. Pragnę jednakże uspokoić naszych klientów, że nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, to ZUS przekaże świadczenie za wcześniejsze miesiące. Natomiast jeżeli wniosek trafi do ZUS-u po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku. W tej sytuacji nie będzie wyrównania za czerwiec.
1: Koniec czerwca to ostateczny termin na wnioski. Ponad 120 zawodników stanęło wczoraj na starcie 5. biegu szlakiem Zbyszka Cyganiewicza w Wisowej. W kategorii dzieci i młodzież odbyły się biegi na 200, 400 i 600 metrów. Biegi główne rozegrano na dystansach 5 i 10 kilometrów wraz z marszem Nordic Walking na 5-kilometrowej trasie, mówi wójt gminy Jodłowa Jan Janiga.
3: Bieg to nie tylko sportowa rywalizacja, ale też integracja rodzin, bo zawodnicy tutaj przyjechali ze swoimi rodzinami, dopingują ich, wspierają. I widać ten zapał, tą energię i radość przede wszystkim. Radość, bo to o to właśnie chodzi w sporcie, żeby czerpać jak najwięcej radości.
1: A jak trasę ocenili biegacze, wypytywał nasz reporter.
4: Trasa była bardzo ciężka, temperatura zrobiła swoje, ale się udało.
5: Ja dziś robiłem dystans 5 km, jest to już mój 5. tu bieg, jestem tutaj miejscowy z Jodłowej i cieszę się, że takie biegi są robione, połączone, przyjemne, spożyteczne. Reasumując do tego, jest to dziś moja trzecia impreza, pierwsza była w Radomyślu, gdzieś 10 km, też było ciężko, grzało, później mieliśmy rajd. Pieszy w gminie Ryglice na Brzankę 14 km, no i teraz na deser 5 w Jodłowej.
4: Trasa jest bardzo trudna. Początek jest, wydaje się, łatwy, natomiast później biega się do lasu. Jest, najpierw się biega z górki, później jest stromo pod górkę, wybieg z lasu. No, bardzo ciężko się jak gdyby dostosować do warunków biegowych. Dzisiaj pogoda, ale bardzo dobra decyzja organizatorów o przesunięciu z godziny 16 na 19 na pewno poprawiła jakość biegania zawodnikom.
1: Zawody upamiętniają Zbyszka Cyganiewicza, urodzonego w Wisowej, wybitnego zapaśnika.
6: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
7: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
8: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
9: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.

0: Trendy Radio.
1: Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Krakowska. Będziemy mówić między innymi o wakacjach oraz inwestycjach.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
1: Czas już na Gazetę Krakowską. To już nie marzenie, ale realny plan. Krystalizuje się pomysł utworzenia trasy turystycznej w podziemiach Bazyliki Katedralnej w Tarnowie. Gotowa jest już koncepcja połączenia kilku niedostępnych na co dzień krypt, by można było do nich zejść i je zwiedzać, a jednocześnie poznawać dzięki nim ciekawą historię miasta i ludzi, którzy tworzyli je w przeszłości. Parking wypełniony. Nad wodą całkiem spora grupa zmęczonych upałem gorliczan, ale nie tylko ich. Tak można przynajmniej sądzić po tablicach rejestracyjnych zaparkowanych aut. Choć na formalne kąpielisko nie ma raczej szans, to miłośnicy rekreacji nad wodą próbują sobie je zorganizować sami. W Żdżarach koło Czarnej między Tarnowem a Dębicą Rosjanie przez 8 lat przygotowywali swoją bazę, która miała zapewnić Moskwie dobrą łączność z innymi krajami bloku wschodniego. Była ostatnią, której budowę rozpoczęto w Polsce i jedyną, która powstała po prawej stronie Wisły. Budowy nigdy nie dokończono, bo w międzyczasie upadł komunizm, a Związek Radziecki się rozpadł. 33 lata temu bazę opuścili ostatni żołnierze, zabierając ze sobą zgromadzony w niej sprzęt. Pozostawione przez nich budynki były przez lata szabrowane i niszczone. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu było jednym z najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w Małopolsce. Później wiele ośrodków zamknięto, a ruch turystyczny wyraźnie osłabł. Dziś nad Jeziorem Rożnowskim znów wiele się dzieje. Powstają nowe hotele i obiekty rekreacyjne, samorządy realizują kolejne inwestycje, a przedsiębiorcy dostrzegają jego ogromny potencjał. Czy to początek nowego rozdziału dla jednego z najpiękniejszych akwenów w południowej Polsce? To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia.
0: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

Poniedziałek, jak widać i słychać, nie tylko wysokimi temperaturami będzie nas raczył, ale też sporo dzieje się w lokalnej prasie, o czym mieliśmy okazję przekonać się w ciągu ostatnich minut dzięki porannemu przeglądowi prasy, który przygotowała Ewa Bukowiecka. Tymczasem, co słychać na świecie i w kraju? O tym za chwileczkę w wiadomościach. Bądźcie z nami w dalszym ciągu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Upały powodują utrudnienia na kolei. Odwołano wiele pociągów. Rosja może prowokować NATO, twierdzą wywiady państw wschodniej flanki. Kazimierz Dolny szykuje się na festiwal Dwa Brzegi. Wiemy już, kto na nim wystąpi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Niemiła niespodzianka dla pasażerów kolei. Spółka PKP Intercity musiała odwołać 21 pociągów. Powodem jest żar płynący z nieba. Powoduje awarię sieci trakcyjnej i rozchodzenie się torów. Odwołano m.in. połączenia Szczecin-Kołobrzeg, Warszawa-Łódź i Kraków-Jelenia Góra. Kolejarze zapewniają komunikację zastępczą lub honorowanie biletów w innych pociągach. Ekstremalna temperatura mogła przyczynić się też do pęknięcia pasa startowego na stołecznym lotnisku Chopina, mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
2: To nie jest nic specjalnego, natomiast wczoraj po raz pierwszy, odkąd pamiętam, musieliśmy drugą drogę schładzać wodą, żeby operacje były bezpieczne.
1: Do Polski nadciągają też burze. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla 12 województw. Burzom będzie towarzyszyć porywisty wiatr, mówi synoptyk Agnieszka Prasek.
3: Może uszkadzać drzewa, czy porywać gałęzie, także może doprowadzać do uszkodzenia dachów.
1: I doszło już do zniszczeń. Gwałtowne burze przeszły tej nocy na Warmii i Mazurach. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Przede wszystkim usuwali powalone drzewa, ale w Gierzwałdzie koło Ostródy nawałnica zerwała dwa dachy z domów. W Linowcu koło Iławy drzewo przewróciło się na samochód. Na szczęście nikogo nie było w aucie. Kreml w związku z porażkami na Ukrainie może próbować przetestować NATO. Donoszą o tym źródła wywiadowcze dwóch państw wschodniej flanki. Cytuje je brytyjski dziennik Guardian. Chodzi o możliwe prowokacje w państwach bałtyckich lub Polsce. Jak twierdzi łotewski wywiad, Rosja na razie nie jest w stanie dokonać pełnoskalowego ataku, ale można spodziewać się tak zwanych ataków hybrydowych, w tym prowokacji z użyciem rakiet i dronów. Putin chciałby tak zniechęcić kraje europejskie do pomagania Ukrainie, a przy tym sprawdzić, jak zareagują na to Stany Zjednoczone. Tymczasem Polska podpisze dziś umowę ze Szwecją na dostawę 3 okrętów podwodnych dla marynarki wojennej. Premierzy Donald Tusk i Ulf Kristersson spotkają się w tej sprawie w Gdyni na międzyrządowych konsultacjach. Kto nie ma planów na początek sierpnia, oto propozycja z Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Za miesiąc rozpocznie się festiwal kulturalny Dwa Brzegi. Szczegóły mają być ogłoszone w połowie lipca, ale organizatorzy zdradzili już rąbka tajemnicy. W programie koncerty Arkadiusza Jakubika, Wojtka Mazolewskiego i Marcina Dorocińskiego. Poza tym projekcje najnowszych filmów nagradzanych w Berlinie i Cannes, a także przegląd filmów Jana Komasy, mówi Grażyna Torbicka, dyrektorka artystyczna.
4: To jest reżyser, który pokazuje, że dla tych młodych twórców, którzy weszli w swoje dorosłe artystyczne życie w XXI wieku, nie ma granic. Granice dla nich nie istnieją. I również w sensie dosłownym, jak i metaforycznym.
1: Dwa Brzegi w Kazimierzu od 1 do 9 sierpnia. Kanada świętuje awans piłkarskiej reprezentacji do 1/8 mundialu. Gospodarze wygrali wczoraj z RPA 1-0 po golu w doliczonym czasie. To było jedyne wczorajsze spotkanie, a dzisiaj 3 mecze. O 19:00 Brazylia-Japonia, 22:30 Niemcy-Paragwaj, o 3:00 w nocy Holandia-Maroko.

0: Pora na prognozę pogody. Poniedziałek w większości regionu słoneczny i z temperaturami, które sięgną do 36-37 stopni Celsjusza na zaokiennych. Nie wykluczono dzisiaj też burze z deszczem w nocy. Spadek temperatur do 21 stopni Celsjusza. Porywy wiatru do 25 km na godzinę w porywach. Jeśli chodzi o biometr, ten jest niekorzystny. Wilgotność powietrza 40%, a ciśnienie 1015 hektopaskali.
1: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.

0: taki wtorek, już jutro w KFC.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60 zł. 99 groszy. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
12: Reklama.
13: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
14: Minęła już godzina 11, słuchacie w dalszym ciągu programu Trendy Start. To poniedziałek, 29 dzień czerwca, 180 dzień roku, który przynosi nam na antenie Trend Radia też giełdę pracy. Bądźcie blisko radioodbiorników, a ja pozdrawiam serdecznie tych, którzy dzisiaj świętują w kalendarzu imieniny Piotra, Pawła, Beaty, Marii, Emmy i Benedykta. Wszystkiego najlepszego, kłaniamy się o poranku, chociaż, no właśnie, dla niektórych to już środek dnia. No, bo przecież są z nami ci, którzy o godzinie 4-5 rozpoczęli dzień pracy. Dużo sił i dużo dobrego życzy nasz poranny team.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy stan na dzień 26 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw techniczno-budowlanych. Miejsce pracy Szymbark. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel surdopedagog. Miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel logopeda. Miejsce pracy Pagorzyna. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Nauki jazdy. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel religii. Miejsce pracy Binalowa. Główny księgowy. Miejsce pracy Gorlice. Młodszy specjalista. Miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla. Miejsce pracy Gorlice. Spawacz. Miejsce pracy Szalowa. Pracownik budowlany elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany. Miejsce pracy teren kraju. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Fryzjer. Miejsce pracy Gorlice. Kucharz. Miejsce pracy Śmietnica. Kelner. Miejsce pracy Legietów. Osoba na stanowisku ślusarza. Miejsce pracy Mszanka. Osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych. Praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG. Miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz metodą MAG. Miejsce pracy Ropica Polska. Asystent kas samoobsługowych. Miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca. Miejsce pracy Gorlice. Monter mebli. Miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E. Miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych. Miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
3: Rozpoczął się najbardziej wyczekiwany czas przez uczniów, czyli wakacje, które no też muszą być pełne dobrej zabawy i muzyki, a tej nie brakuje w porannym programie Trend Radia. Teraz w trendy hicie dnia Further Up, no i oni Static, Ben L i Pitbull.
0: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama.

0: Trend Radio. Gramy specjalnie dla ciebie. Najgorętsze hity wszystkich dekad. Hit za hitem, jeden po drugim. Tylko my. Wy, ja, my. Trendy brzmienie dla ciebie.
1: Tak, z poniedziałku też warto wspomnieć, iż od dzisiaj do 13 lipca kierowcy w Krośnie musicie liczyć się z utrudnieniami na ulicy Grodzkiej w rejonie wiaduktu kolejowego. Droga będzie całkowicie zamknięta na czas rozbiórki obiektu. Mieszkańcy i kierowcy proszeni są o ostrożność, a także stosowanie się do oznakowania.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnienie okoliczności tragicznego wydarzenia, do którego doszło w Sanoku. W niedzielny poranek kobieta spacerująca ze swoim psem zauważyła na siatce ogrodzeniowej przedszkola na ulicy Sadowej zwłoki młodego mężczyzny. Na miejsce wezwano służby wraz z prokuratorem. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych, które mają wyjaśnić bezpośrednią przyczynę zgonu.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie podpisała umowę z wykonawcą dokumentacji potrzebnej do rozbudowy DK28 Długie Sanok. Inwestycja na DK28 będzie polegała na budowie nowego odcinka drogi o długości około 6 km, który ominie miejscowości Długie, Pisarowce i Nowosielce oraz rozbudowie istniejącej DK28 na długość około 2 km w miejscowościach Czertesz i Zabłotce. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie.
3: Na realizację jej pełnego zakresu projektanci mają 26 miesięcy, w tym między innymi 14 miesięcy na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i 20 miesięcy na przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Projektanci poszukają najlepszego wariantu połączenia dwóch obwodnic Sanoka i Miejsca Piastowego. Jego budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19. To na tym etapie będziemy ustalać przebieg drogi, przeanalizujemy, a właściwie projektanci przeanalizują, gdzie i dlaczego będziemy budować nową drogę, albo gdzie na pewno nie możemy tego zrobić, ponieważ na przykład trasa miałaby negatywny wpływ na otoczenie.
1: Wartość umowy opiewa na ponad 3,6 miliona złotych. Lokalna społeczność, działacze, kibice oraz zaproszeni goście zjednoczyli się, aby wspólnie świętować wyjątkowy jubileusz 80-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego Zarszyn. Oficjalna część obchodów rozpoczęła się w sobotę o godzinie 14:00 uroczystym otwarciem jubileuszu. Niedługo później podczas wystąpień okolicznościowych przypomniano najważniejsze karty z historii klubu, a zasłużonym zawodnikom, trenerom oraz działaczom wręczono medale, odznaczenia i specjalne wyróżnienia za ich wieloletni wkład w rozwój LKS-u, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
4: Piękny rok nam się trafił, kiedy te nasze kluby sportowe obchodzą okrągłe jubileusze. Taki czas też wzruszający, bo to jest tyle lat tradycji. Tym bardziej tutaj, jeżeli chodzi o LKS Zarszyn, no to jest już Liga Okręgowa, więc tak, no niby nie byle co, więc chłopaki bardzo się starają, więc tym bardziej jest miło patrzeć na te wszystkie osiągnięcia, no i dzisiaj móc je wszystkie tak naprawdę podsumować.
1: Mówi Dawid Pietrzkiewicz, trener LKS Zarszyn.
5: Bardzo duża sprawa, fajne wydarzenie, tym bardziej, że było to podsumowanie takiego dobrego sezonu piłkarskiego tutaj w Zarszynie, gdzie zagraliśmy mecz barażowy, zostaliśmy wicemistrzem tej ligi, także uważam, że dla społeczności tutaj całej gminy Zarszyn to jest super wydarzenie, no i historyczny moment. Po prostu to też daje i pokazuje, że u nas w gminie są duże możliwości, jeśli po prostu idą za tą chęci i zaangażowanie i przede wszystkim taka wspólny kierunek, to można osiągnąć bardzo dużo.
1: Jubileusz zgromadził przede wszystkim miłośników i sympatyków klubu.
6: Awansun. Jak już idziemy, to już idziemy w takim rytmie, że coraz wyżej, bardzo byśmy chcieli.
7: Sponsorów więcej. No, tak. Sponsorzy są sportu. W dzisiejszych czasach bez sponsoru jak praktycznie nie istnieje. No ale i też ambicji zawodnikom, którzy tutaj są. No i dalszych sukcesów, no, wygrywania. Po porażki troszkę dołują. Natomiast zwycięstwa budują i tak trzymać. Żeby było tylko, nie było gorzej, o,
8: żeby było więcej zawodników.
1: Przez pierwsze dziesięciolecia klub rywalizował głównie w niższych klasach rozgrywkowych Podkarpacia, budując stadion, infrastrukturę oraz lokalną społeczność kibiców.
0: Reklama. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. 99 groszy. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
9: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
10: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
11: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.

0: Trend Radio 95 i 2 FM.
1: Wakacje 2026 rozpoczęte. U nas wakacyjnych hitów pod dostatkiem, a tymczasem również, moi drodzy, trzeba uważać o niektórych zagrożeniach, które na wakacyjnych szlakach mogą się pojawić, zwłaszcza w obrębie koryt rzek. I tak, sanepid też przypomina o zagrożeniu związanym z barszczem sosnowskiego. Kontakt z rośliną może prowadzić do bolesnych oparzeń, szczególnie po wystawieniu skóry na słońce. Tak jest chociażby w przypadku leżajskiego sanepidu, który przypomina o tym zagrożeniu. To nie jest zwykły chwast, ale bardzo niebezpieczna roślina, która może powodować silne oparzenia. Jak podkreślają służby, województwo podkarpackie to jeden z głównych bastionów barszczu sosnowskiego. Największe skupiska są m.in. w Bieszczadach, okolicach Krosna i Rzeszowa, a także w dorzeczach rzek.
0: Trendy Radio 101 i 9 FM.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne powiecie w Urzędzie Pracy w Krośnie na dzień 26 czerwca 2026 roku.

pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, serdowa, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Lubatówka, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Potok, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Krosno, pracownik socjalny, Krosno.

0: soli zdrowa, spawacz soli zdrowa, spawacz Krosno, specjalista do spraw obsługi klienta, PSB Mrówka Krosno, specjalista do spraw obsługi klienta, Jasło, specjalista do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim, Jasło, spedytor Krosno, sprzedawca, pracownik kawiarni Krosno, sprzedawca staż Krosno, sprzedawca stylisko mięso wędliny Krosno, szwaczka potok, szwaczka Jasło, ślusarz mechanik Krosno, technolożka do spraw komponentów z drewna rzepecz, tokarz Krosno, ustawiaczka CNC rzepecz, wulkanizator Krosno, zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram. Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Skoro mamy lato, skoro mamy wakacje, to musi być również i ten hit od ATB, The Summer, dla tych, którzy rozpoczęli już upragniony wakacyjny wypoczynek. A wkrótce informacje z kraju i ze świata. Bądźcie cały czas z nami. Tutaj Trend Radio, tutaj Trendy Start na wakacyjne wypady.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Zaczyna się tenisowy Wimbledon. Tytułu broni Iga Świątek. Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli, już prawie 1500. Jutro ostatni dzień, by złożyć wniosek na 800+. Kto się zagapi, nie dostanie pieniędzy za czerwiec. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rusza najbardziej prestiżowy tenisowy turniej na świecie, czyli wielkoszlemowy Wimbledon. Na londyńskiej trawie zobaczymy aż 6 Polaków, z czego 4 na kort wyjdzie już dziś, pierwszego dnia rywalizacji. A szczegóły Michał Waszkiewicz.
2: Jako pierwsza na kort wyjdzie Maja Chwalińska. Świetne występy w Paryżu i finał French Open sprawił, że Polka dostała dziką kartę, a z uwagi na ranking także rozstawienie. Gra z 20, co oznacza nieco łatwiejszą drabinkę, i pierwszy mecz jest tego potwierdzeniem. Chwalińska zagra bowiem z Manan Chają Savan Kiał. 23-latka z Tajlandii jest w światowym rankingu 164. Ten mecz już w południe. Koło 14 Hubert Hurkacz zagra z Kasperem Rudem. Norwek jest 11 na świecie, ale trawy nie cierpi. Jeszcze nigdy nie przebrnął drugiej rundy Wimbledonu. Późnym popołudniem na kort wejdą obie Magdy i będą miały ciężko, bo zmierzą się z wysoko rozstawionymi Rosjankami. Linette z triumfatorką French Open Mirą Andriewą, a French z Anną Kalińską. Broniąca tytułu Iga Świątek z Amerykanką Taylor Townsend, a także Kamil Majszak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo zagrają jutro.
1: Rośnie liczba ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już prawie 1500 osób. Ponad 3000 osób jest rannych, a 50 tysięcy uważa się za zaginione. Do szpitala trafiają osoby wydobywane spod gruzów nawet po kilku dniach, mówi chirurg Geraldine Franco.
3: Teraz przyjmujemy pacjentów w cięższym stanie, bo byli uwięzieni pod gruzami znacznie dłużej.
1: Ci, którzy ocaleli, szukają swoich bliskich.
3: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
1: Wstrząsy nawiedziły północną Wenezuelę w środę. Spowodowały rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i nadmorskim stanie La Guajira. Zdaniem władz to największa klęska żywiołowa w historii Wenezueli. Działania ratownicze są utrudnione przez niedobory sprzętu i wstrząsy wtórne. Nauczyciele zapowiadają protest. Nie zgadzają się na tylko 3-procentowe podwyżki płac, mówi wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak.
4: Czas obietnic już minął. Cały czas słyszymy, tak, nauczyciele powinni być godnie wynagradzani, ale teraz już jest czas na to, żeby godnie zarabiali, pracując na jednym etacie, żeby wreszcie docenić ich pracę i zrównać ich wynagrodzenia z innymi grupami zawodowymi.
1: Jutro związek podejmie decyzję, jaką formę przybierze protest. A właśnie tylko do jutra rodzice mają czas na złożenie wniosku o 800+ na nowy okres świadczeniowy. Dokumenty trzeba przesłać do ZUS-u tylko elektronicznie. Osoby, które nie zdążą zrobić tego na czas, stracą prawo do świadczenia za czerwiec. A teraz kolejne miasto ze strefą czystego transportu. Katowice dołączyły do nich. Do ścisłego centrum miasta można wjeżdżać tylko samochodem wyprodukowanym najdalej w 2000 roku, jeśli to benzyna, albo w 2009, jeśli diesel. Lokalni mieszkańcy, którzy mają w tej chwili starsze samochody, są z tego ograniczenia zwolnieni.
5: Początek tygodnia z temperaturami w okolicach 35, 37, a nawet 38 stopni Celsjusza. Niewykluczone w drugiej części dnia burze z deszczem. W nocy temperatura spadnie do 21 stopni Celsjusza, a porywy wiatru sięgną 25 km na godzinę. Ciśnienie 1015 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny, a wilgotność powietrza 40%. Tak to wygląda prognoza pogody na kolejne godziny tegoż poniedziałkowego dnia, a nasza ramówka, no właśnie, przynosi nam już program 90-60. Ania i Marcin już dzisiaj zaproszą na wakacyjne wydanie. Chwila przerwy, a ja mówię wam już do usłyszenia. Łukasz Michnal, kłaniam się nisko. Życzę dobrego poniedziałku.
6: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
7: Reklama. 90 w 60.

0: Dzień dobry, witamy. Hello. No i co, moi jak drodzy. Samopoczucie?
1: Marcin, jest piekarnik, jest 38 stopni na zewnątrz.
0: Właśnie mówię, żebyś się ubrała mocniej.
1: No tak, mi też jest tak trochę zimno.
0: Jak się obdziejesz jakimś takim teraz futrem, to ci będzie chłodniej, pamiętaj o tym.
1: I dokładnie, słońce. Wiem, Marcinie, wiem. Ja już szykuję futerko.
0: No właśnie, dzień dobry, witajcie. Cześć. Moi drodzy. To jest, no niektórzy mają, no Filip to fajnie powiedział, nasz prowadzący drugą zmianę, że teraz jest, no jakby nie patrzeć, czas wakacyjny i wiesz, czym się różni?
1: No czym?
0: Że siedzimy w robocie i jest upał.
1: No tak, ma rację, Filip. Sumie, no. Pozdrawiam cię gorąco.
0: Oj, będziemy jeszcze gorąco grali, no, także tak nie wiem, jest. Jak się schłodzicie, mam nadzieję, że jakoś
1: no musimy wytrzymać.
0: Radę.

0: Korona, the power of love.
1: Tak, korona to wyjątkowa, słuchajcie,
0: formacja
1: włoska. Italiano, oczywiście, że tak. Ciekawe jestem, czy Włosi ogólnie lubią makaron.
0: Lubią.
1: Ale czy lubią, czy tylko mówią, że lubią?
0: Uwielbiają najbardziej carbonarę, dlatego czasem dziwią się, że my trzymamy makaron za długo w wodzie.
1: Ale
0: wiesz?
1: Ty lubisz na przykład pierogi? A bigos?
0: Lubię. Bigos też lubię, ale z pajdą takiego chleba,
1: a co jeszcze można
0: swojskiego
1: powiedzieć o takich typowych polskich daniach?
0: No kotlecik, moi drodzy, teraz
1: schabowy?
0: Szparagi, Marcin, bo jest sezon.
1: No właśnie. No. Czyli jesteś Polką, bo lubisz takie
0: No, Marcin, rzeczy. Niekoniecznie, bo jedzenie. Ja też uwielbiam grecką i włoską kuchnię.
1: A no właśnie, czyli się wpisujesz
0: różnie.
1: I tu, a biorąc pod uwagę, że południowa kuchnia też nie jest ci obca, więc
0: no pewnie.
1: Jak najbardziej
0: no ja
1: też
0: lubię wszystko, tylko mam kilka takich rzeczy, których nie wiem.
1: No to koronę lubisz. The power of love. Już teraz.

0: Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów.
1: Redneck, Cotton Eye Joe.
2: Wiesz, przy tym utworze niektórzy podskakiwali.
1: No właśnie, mówiłeś mi, że ty
2: kozły.
1: Jak kiedyś chodziłeś na
2: stali
1: lekcje
2: na
1: country, pamiętasz?
2: Ja chodziłem na lekcje karate.
1: Aha, to nieważne. Pomyliło. Dobra, nieważne. No.
2: Stanie na rękach, wiesz, takie rzeczy.
1: No dobra, pomyliło mi się.
2: Łamanie nosów.
1: No dobra, właśnie, no tak.

0: you come from Cutting Joe.
1: Ace of Base.
2: Tak, szwedzka grupa muzyczna. Oj, teraz pojawia się taki wyjątkowy przebój. No ja osobiście przypominam sobie, bo mamy no, takich wakacyjnych hitów w repertuarze bardzo dużo, ale pamiętam też wakacje 90 któregoś roku, gdzie Cruise Summer pojawiło się.
1: No to była topka.
2: Tak, ale to dużo, że tak powiem, formacji tak robi, że wypuszcza na wakacje coś wyjątkowego, żeby wakacje obgrały, że tak powiem, ten hit.
1: Ale no wiesz, i tu, to jest bardzo dobry zabieg marketingowy.
2: Bardzo dobry i dzisiaj będę słuchał trendy listy, czy też się tak to wszystko
1: no
2: tam...
1: No pewnie, Marcin, tak.

0: 90 w 60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Największe hity tylko dla Was.
2: The Hole, Meet Her at Love Parade.
3: Niemiecki disc jockey, producent muzyczny, jego najbardziej znane utwory to
2: Harder and Deeper, właśnie. It's a Dream Song, Rave Nation,
3: tak mówić, nie,
2: Sueño Futuro, no bo moi drodzy, tak, jeżeli mam tu fanów rave'u, no na pewno mam.
3: Dużo fanów.
2: Ale to nie moich, bardziej co ty gadasz, rave'u.
3: Fani są niektórzy upierdliwi, wiesz o tym, nie?
2: Ja ich lubię wszystkich.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podpisano umowę na rozbudowę drogi i budowę chodników w powiecie brzozowskim. Inwestycja kosztować będzie 8 300 000 zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniesie prawie 5 milionów złotych. Natomiast z budżetu powiatu brzozowskiego wydatkowane zostanie 2 800 000 zł. Ponadto w budowie chodników w 50% kosztów partycypować będą gminy Brzozów i Haczów. Chodnik w Jabłonicy Polskiej, Malinówce i Zmiennicy pozwoli bezpiecznie poruszać się pieszo w tych miejscowościach na ruchliwej trasie Brzozów-Krosno. Poprawi się również przebudowywany odcinek drogi w Malinówce i Zmiennicy, który będzie liczył ponad 4 km. Wakacyjna pogoda sprzyja wypadom nad wodę, pływaniu, spływom kajakowym. Jak się zachowywać, aby nasze kąpiele były bezpieczne? Warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Należy pływać tylko w miejscach do tego wyznaczonych, przestrzegać regulaminu kąpieliska, zwracać uwagę na warunki atmosferyczne. Mówi brygadier Dariusz Surmacz, zastępca komendanta Gorlickiej Straży Pożarnej.
2: Myślę, że warto też podkreślić jedną rzecz. Dużą ilość niestety utonięć to utonięcia osób, które pływały po spożyciu alkoholu. Zwróćmy na to uwagę, jeżeli przebywamy nad akwenem, to nie spożywajmy alkoholu. Jeżeli tego piliśmy, nie wchodźmy do wody. Dobierać odpowiedni sprzęt pływający, pamiętając o tym, że materac dmuchany czy też innego rodzaju dmuchane zabawki nie są sprzętem pływającym, mogą stwarzać realne zagrożenie. Odpłynięcie od brzegu na głęboką wodę może być bardzo, bardzo niebezpieczne.
1: Ponadto nie wolno pływać w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr. Także pływanie po zapadnięciu zmroku oraz w nocy jest bardzo niebezpieczne.
3: Słyszysz? Tak brzmi Twój region.
1: W sobotni wieczór mieszkańcy gminy Jasło oraz przybyli goście wspólnie świętowali tegoroczne gminne sobótki w Warzycach. Wydarzenie, które rozpoczęło się o godzinie 18, przyciągnęło tłumy uczestników poszukujących tradycyjnej rozrywki i nocy pełnej wrażeń. Organizatorzy zadbali o bogaty program artystyczny, łączący ludowe obyczaje z nowoczesnymi pokazami, mówi Wojciech Piękoś, wójt gminy Jasło.
4: Mieszkańcy tego chcą. Ta społeczność Warzyc, koło gospodyń wiejskich i strażacy i inne organizacje chciały, aby wrócić do korzeni związanych z wiankami, więc od kilku lat organizujemy tutaj właśnie ogólnogminne spotkanie w tym czasie. Nazywa się to wianki. Tradycja związana z pleceniem wianków jest. Także jeżeli tylko chcą mieszkańcy, to wszystko się udaje i tutaj w Warzycach to się udaje.
1: O zaplecze kulinarne i strefę gastronomiczną zadbało koło gospodyń wiejskich w Warzycach.
5: To najbardziej takie właśnie znane są proziaki. To jest zwykły taki placek, to jest po prostu soda, kefir, mąka, jajko, bardzo proste, bo to wiadomo, kiedyś były takie bardzo proste potrawy. I my jeszcze tak zrobiliśmy taki miks troszkę, że robimy na słodko lub na słono te nasze proziaki i one się dużym powodzeniem bardzo cieszą właśnie. Mamy też fuczki, takie placuszki też, która podstawowym składnikiem jest kapusta kiszona. I to też właśnie nasz specjał regionalny. Powiem tak, no i pierożki łemkowskie z serem wędzonym, także tych potraw mogłabym dużo wymieniać i jak najbardziej, i te potrawy właśnie są tak bardzo rozkwitywane.
1: Sobótki to dawne słowiańskie święto ognia i wody związane z letnim przesileniem słońca. Odbywa się w najkrótszą noc w roku. Tradycyjnie towarzyszą mu widowiskowe obrzędy.
0: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
10: Reklama.

0: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
1: London Boys, Harlem Desire.
2: Tak, brytyjsko-niemiecki i niemiecko-brytyjski. Tak czy tak, to samo, duet muzyczny, popowo-eurowo-diskotekowy.
1: Eurowo-diskotekowy?
2: Dyskotekowy.
1: Diskoteka?
2: No.
1: No niech ci będzie.
2: No, a nie? No to może na dyskotekę, nie?
1: Pewnie.
2: Ojejku, ty dzisiaj nawet się nadajesz na dyskotekę, słuchaj.
1: No idę. Już teraz, pędzę.
2: Dokładnie, już od razu.
1: No.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Dr. Alban, Long Time Ago.
2: Słuchajcie, niejednokrotnie pojawiają się remiksy tego wyjątkowego przeboju u nas na antenie Trendy Radia i
1: powracamy do korzeni. Ja jestem zdania, że jednak te oryginały są fajniejsze.
2: Tak, to się potwierdza, faktycznie tak jest. Ale chyba takich trochę remiksów znalazłoby się, które lubisz, prawda?
1: No tak, no to
2: które są nawet bardzo przybliżone do oryginału, a nawet może, no nie powiem to skromnie, lepsze.
1: No, nie bywa, będę się kłócić, bywa.

0: The Free Lover on the Line.
1: No.
2: No.
1: Dobre do tyjska teraz do Wielkiej Brytanii.
2: Ty lubisz taki trochę, wiesz.
1: Ale to grupa rockowa jest, nie wiem czy wiesz.
2: Ale nie brzmi.
1: No nie brzmi.
2: Nie brzmi to rockowo, nie brzmi, w ogóle. Powiedziałabym, że właśnie eurodance'owo.
1: Oni z Londynu chyba pochodzą, nie?
2: Tak jest, Londyn.
1: Tak mi się wydaje.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Ma Bejka.
2: I Bonnie M.
1: Bonnie M.
2: Lata 70.
1: Niemiecka grupa, lata 70. słuchajcie, no, odniosła bardzo duży sukces właśnie w latach 70. XX wieku. Pamiętam też, nawet no, u nas w Polsce wystąpili.
2: No,
1: to było takie
2: to
1: wydarzenie,
2: było
1: to było takie wydarzenie, że po prostu niektórzy do dzisiaj to pamiętają. Jeśli ktoś pamięta, nie, no niestety.
2: A znasz osoby, które pamiętają?
1: Znam.
2: Co ty mówisz?
1: Tak, wujka na przykład Mateusza, pozdrawiam bardzo gorąco, tak, który oczywiście...
2: Pozdrawiam również.
1: No, nie wiem, czy ogląda w telewizji, ale wiem, że nie był, ale wiedział, że są. Słuchał tego hitu chyba w radiu Luksemburg, tak? I bardzo, bardzo mu się podobało właśnie ta grupa Bonnie M, wtedy ABBA grali. Bo u nas w Polsce to
2: pięknie.
1: Wtedy takich nie grali.
2: No ja wiem,
1: takich
2: inaczej było tak nostalgicznie u nas. Freeze, I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money. This is the story of my baker.

0: Bye.
1: Dziękujemy. Jak tam tydzień, moja droga?
0: Dopiero się rozpoczął.
1: Ale to taki już wakacyjny tydzień.
0: No wakacje.
1: Kto, słuchajcie, wybrał się na wakacje w tym momencie, to jest zadowolony, bo na pewno pogoda dopisywała.
0: No na pewno.
1: Nawet aż za bardzo, nie?
0: No, Marcin jest mocno dalej.

0: stres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nie żyje kolejny uczestnik zawodów kolarskich pod Warszawą. Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. I ludzkie DNA na ścianach jaskiń naukowcom po raz pierwszy udało się je pobrać. Paulina Nawrocka. Nie żyje 71-letni rowerzysta, który był uczestnikiem wczorajszych zawodów kolarskich w Markach pod Warszawą, poinformowali organizatorzy. Mężczyzna był poszukiwany od wczoraj. Na tych zawodach zmarł także 30-latek. Wczorajszy Poland Bike Marathon to kolejna edycja popularnego cyklu zawodów rowerowych. Trasa prowadziła m.in. przez Lasy Mareckie i Drewnickie. Wczoraj temperatura na Mazowszu zbliżała się do 40 stopni Celsjusza. Kolejne pociągi są opóźnione lub odwołane z powodu upałów. Koleje Wielkopolskie zlikwidowały dziesiątki połączeń i zapowiadają, że utrudnienia dla pasażerów potrwają cały dzień. Na trasę nie wyjeżdżają często także wagony restauracyjne. Warto sprawdzać informacje na dworcach, bo wiele linii wzajemnie honoruje swoje bilety. Od jutra temperatura zacznie powoli spadać. Ekstremalne upały groźne nie tylko dla ludzi. Główny inspektorat weterynarii apeluje o szczególną opiekę nad zwierzętami domowymi. Podstawa to zapewnienie wody i nie pozostawienie zwierząt w zamkniętym samochodzie, nawet na chwilę. Psy, które mieszkają na zewnątrz, potrzebują przewiewnego miejsca w cieniu, bo buda podczas upału może zamienić się w piekarnik, mówi Wojciech Ostachowicz, lekarz weterynarii z przychodni w Nadarzynie.
2: Szczelna buda dająca dobre schronienie zimą nie sprawdzi się niestety przy obecnych warunkach pogodowych. Temperatura wewnątrz takiej budy może znacznie przekraczać temperatury otoczenia i psy raczej niechętnie będą spędzały w niej czas, także zmuszanie ich też nie jest najlepszym pomysłem.
1: Jeśli zwierzę wykazuje objawy przegrzania, takie jak przyspieszony oddech, nadmierne ślinienie się czy ogólne osłabienie, powinniśmy jak najszybciej skonsultować to z weterynarzem. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-latka, który w czwartek zaatakował nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Poszkodowani zostali lekarz, pielęgniarka i dwie pacjentki. Napastnik został obezwładniony przez rannego lekarza, a następnie przekazany służbom. Po badaniach okazało się, że jest pod wpływem narkotyków. Były ordynator Szpitala Południowego Emil Jędrzejewski po raz drugi składa wyjaśnienia w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Ma złożyć zeznania w sprawie śmierci pacjentów na szpitalnym oddziale ratunkowym kierowanym przez Dawida Kacprzyka. Na miejscu jest nasz reporter Ben O'Connor.
3: Emil Jędrzejewski wszedł do warszawskiej prokuratury okręgowej w okolicach godziny 8:30 w towarzystwie adwokata i nie odpowiedział na pytania zadawane przez dziennikarzy. To już drugi raz, kiedy były ordynator Szpitala Południowego składa wyjaśnienia w tej sprawie. W zeszłym tygodniu nie odpowiedział na kilkadziesiąt pytań zadanych mu przez prokuratora, tłumacząc to nieobecnością prawnika. Prokuraturze podał wówczas nazwiska dwóch osób, które zmarły na sorze Szpitala Południowego. W przypadku jednej ze zmarłych osób prokuratura prowadziła już śledztwo, jednak Dawid Kacprzyk nie występował w nim jako strona. Dziś Emil Jędrzejewski ma złożyć przed prokuraturą szersze zeznania w tej sprawie.
1: Naukowcy po raz pierwszy wyizolowali ludzkie DNA ze ścian jaskiń. W portugalskiej jaskini Escura materiał genetyczny pochodził ze ściany pokrytej malowidłami naskalnymi. To pierwszy dowód na to, że ludzkie DNA może przetrwać przez tysiąclecia, a ściany jaskiń mogą być skarbnicą informacji o dawnych ludziach odwiedzających te miejsca.
4: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 37 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Miejmy to na uwadze. Pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu. No, z takimi temperaturami nie ma żartów. Natomiast jutro 33 stopnie odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W temacie deszczu również niewiele się zmieni, ale z tego powodu bardzo się cieszymy. Środa już nieco chłodniejsza, o ile można tak powiedzieć, bo na termometrach 28.
0: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
4: Hello, hello. Wakacje, wakacje i jeszcze raz wakacje. A na dworze piekarnik. Moi drodzy, dbajcie o siebie, odpowiednio się nawadniajcie, no bo niestety można sobie zrobić dużą krzywdę. To jest teraz taki must have. Nakrycie na głowę również musi być. A ja was zapraszam, no jeszcze na rozgrzanie. Słyszycie, dodatkowe temperatury już wlatują, ponieważ rozpoczynamy program Granie na żądanie. 7148, trendy. I to, co macie do przekazania. Lecimy.
10: J-Lo!

Dla Zbysia w dniu urodzin dużo radości i uśmiechu. Zbysiu, pamiętaj, że jesteś najlepszy. Życzą koleżanki z pracy PS. Słuchamy Trend Radio non-stop. Dziękuję, jest nam mega, mega miło. Przekażę oczywiście całej ekipie. Plus ja pozdrawiam waszą i życzymy Zbyszkowi dużo, dużo zdrowia, tak jak napisaliście, uśmiechu i samych cudowności w życiu. Coś wybrać, tak? To może Justyna Styczkowska i Staszek z Góry, pójdę tam? Co wy na to? Wydaje mi się, że to jest strzał w dziesiątkę.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Och, och, och, jakie słodziaki, no proszę. Dla mojej ukochanej i najwspanialszej dziewczyny pod słońcem mam nadzieję, że już na zawsze będziesz moja, Krystian. Krystianie, machamy do ciebie i do tej twojej tajemniczej dziewczyny. Trzymam kciuki, będzie dobrze, a jak już tak słodko jest na naszej antenie, to chyba Christina Aguilera i Candyman już teraz wlecą w wasze głośniki. Zagrajmy.

0: Reklama. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
4: Wszystkiego, co najlepsze dla Moniki w dniu urodzin. Monia, nigdy się nie zmieniaj i bądź zawsze taka, jaka jesteś. Twoi koledzy z pracy PS pozdrawiamy z Jasła. O proszę, pozdrawiamy również, a Monice życzymy dużo, dużo zdrowia, uśmiechu i samych pięknych chwil w życiu, bo to też jest ważne, żeby umilać sobie czas. Monia, coś na pewno fajnego wybierzemy dla ciebie, solenizantko.

Oj, Damianie, nie mam pojęcia, czy tak się da, ale chyba warto spróbować. Damian, pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich pracujących za długo i mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. No, Damian, jestem chyba... No chyba ciężko, ale niby tam jakieś zmiany powoli są wprowadzane w niektórych państwach. Jaki to będzie miało efekt? No tu się wszyscy głowią i zastanawiają, ale na razie no trzeba sobie jakoś radzić. Będzie dobrze, ja wiem, że czasem się nie chce, szczególnie przy weekendzie. No ale tak jest, nie? Początkiem tygodnia się nie chce, końcem też. To chyba problem jest trochę też w nas, moi drodzy. Dobra, zagrajmy coś na pewno fajnego. A nie, Damian tu prosi o baciary. Nie lubię swojej roboty. Moi drodzy, no i jak mogłoby być inaczej?

0: Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Budowa mostu Jabłonica Ruska Niewistka zakończona. Całość inwestycji kosztowała ponad 49 milionów złotych, z czego 39,5 miliona dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 1,5 miliona z Lasów Państwowych. Budowę wsparły też samorządy gminne. Dydnia 500 tysięcy złotych, Nozdrzec 300 tysięcy. Pozostała kwota, czyli prawie 8 milionów złotych, pochodziła z budżetu powiatu brzozowskiego. Gmina Jedlicze prowadzi prace związane z budową nowego odcinka sieci wodociągowej przy ulicach Podlas i Brzozowej. Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wodę 12 budynków mieszkalnych i usługowych, a zakończenie robót zaplanowano na lipiec 2026 roku. Mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
2: Wykonanie tego odcinka, do którego przyłączy się pewnie 12 posesji, otworzy nam drogę do dalszego projektowania i realizacji sieci wodociągowej na takim dość gęsto zaludnionym terenie Jedlicza. A więc to jest małe zadanie, ale bardzo ważne strategicznie. Oczywiście kończymy projektowanie kolejnych odcinków od Jedlicza do Długiego, do Domu Ludowego. Już będziemy szukać środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Oczywiście, to o czym już tutaj mówiłem też wielokrotnie, jesteśmy na takim bardzo wrażliwym i na bardzo ważnym etapie projektowania nowej magistrali wodociągowej.
1: Wartość zadania opiewa na około 100 tysięcy złotych.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie hucznie świętowała wyjątkowy jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowano niezapomniane wydarzenie muzyczne, które dostarczyło mieszkańcom oraz gościom wielu głębokich wzruszeń. Wczoraj na stadionie w Skołyszynie odbył się uroczysty koncert legendarnej grupy Mała Armia Janosika. Największa góralska kapela w Polsce wystąpiła z porywającym programem zatytułowanym „Z serc gorących płynąca pieśń”, mówi ksiądz Grzegorz Czeluśniak, proboszcz parafii w Skołyszynie.
4: Do tego koncertu przygotowywaliśmy się poprzez misje parafialne z okazji właśnie 400-lecia istnienia naszej parafii i zwieńczeniem tych przygotowań jest właśnie ten koncert Małej Armii Janosika.
1: Mała Armia Janosika po raz kolejny udowodniła, że potrafi porwać tłumy. Dziesiątki młodych artystów w tradycyjnych strojach zaprezentowały bogaty, pełen pasji repertuar, który idealnie wpisywał się w dziękczynny charakter jubileuszu parafii. A co o koncercie sądzą jego uczestnicy?
5: Ponieważ należymy do parafii Skołyszyn, tak, świętujemy 40-lecie.
6: Dzisiaj moi rocznicy mają 40. rocznicę ślubu, więc tak w ramach tego prezentu tutaj przyjechaliśmy we trójkę. No ciepło, ciepło, ale warto było przyjechać.
7: No ja jestem parafianiem, a to jest mój szwagier z Katowic przyjechał specjalnie.
8: Także z takich powodów, że my jesteśmy fankami jednej z solistek, Małej Tymki. Właśnie idziemy ją szukać. Może nam się uda zrobić zdjęcie. Idziemy jej posłuchać też.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie posiada stosunkowo młodą, ale bardzo dynamiczną historię. Wszystko zaczęło się w Lisowie w 1974 roku, kiedy Helena Korzeniowska ofiarowała swój prywatny dom z przeznaczeniem na kaplicę. Lata 90. przyniosły plan budowy dużej murowanej świątyni. Po niespełna dekadzie budowy 10 grudnia 2006 roku biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał uroczystej konsekracji nowego kościoła, który służy wiernym do dziś. Ponad 120 zawodników stanęło wczoraj na starcie 5. biegu szlakiem Zbyszka Cyganiewicza w Wisowej. W kategorii dzieci i młodzież odbyły się biegi na 200, 400 i 600 metrów. Biegi główne rozegrano na dystansach 5 i 10 kilometrów wraz z marszem Nordic Walking na 5-kilometrowej trasie, mówi wójt gminy Jodłowa Jan Janiga.
9: Bieg to nie tylko sportowa rywalizacja, też integracja rodzin, bo zawodnicy tutaj przyjechali ze swoimi rodzinami, dopingują ich, wspierają i widać ten zapał, tą energię i radość przede wszystkim. Radość, bo to o to właśnie chodzi w sporcie, żeby czerpać jak najwięcej radości.
1: A jak trasę ocenili biegacze, wypytywał nasz reporter.
10: Trasa była bardzo ciężka, temperatura zrobiła swoje, ale się udało.
11: Trasa jest bardzo trudna. początek jest, wydaje się, łatwy, natomiast później biega się do lasu. Jest, najpierw się biega z górki, później jest stromo pod górkę, wybieg z lasu. No, bardzo ciężko się jak gdyby dostosować do warunków biegowych. Dzisiaj pogoda, ale bardzo dobra decyzja organizatorów o przesunięciu z godziny 16 na 19 na pewno poprawiła jakość biegania zawodnikom.
1: Zawody upamiętniają Zbyszka Cyganiewicza, urodzonego w Wisowej, wybitnego zapaśnika.
12: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.

0: 30 dni przed obniżką 179 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
4: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
5: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
6: Reklama.
7: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.

Pani Aniu, proszę zagrać jakąś fajną dęsóweczkę, której... Aj, co tu jest napisane? Której jeszcze nie słyszeliśmy. Chyba to miało być, pani Karolino, ale no jakieś tam literóweczki się wkradły i nawet nie mam pojęcia, czy ja to dobrze przeczytałam, ale takie rebusy też lubimy. Zagramy pewnie. Pani Karolino, coś fajnego, tak? Proszę dać mi chwilę. Chyba nawet wiem co. Christine J. i You. Tego na pewno jeszcze nie grałam, ale no... Zdążyłam odsłuchać nawet jakiś czas temu i gdzieś tam siedzi w głowie całkiem przyjemnie. Ale to już musi pani i nasi radiosłuchacze ocenić i dajcie znać, czy fajne, czy nie fajne. Lecimy.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Natalka, będzie dobrze, chociaż no po kłótniach tak jest, trochę nieswoją, ale chwilę sobie dajcie i na pewno będzie lepiej. Natala pozdrawia bardzo serdecznie wszystkich miewających obecnie kłopoty w relacjach. No tak, moi drodzy, to chyba przez ten czas taki dziwny. No i aura lekko niesprzyjająca i to też daje się we znaki, ale uwierzcie, będzie dobrze i trzeba myśleć pozytywnie.
0: Zawsze coś fajnego wybierzemy z biblioteczki.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Mówili na nią słońce dla mojego słoneczka. Kocham cię najbardziej na świecie i mam nadzieję, że nigdy o mnie nie zapomnisz. PS, wybacz mi, twój Michaś. To w takim razie kierujemy tu raczej chyba nasze pozdrowienia do tego słońca, nie? Moja droga, no mam nadzieję, że pogodzicie się, bo z tego, co czytam, no nie chcę wszystkiego też mówić, bo nie wiem, czy mogę w tych pozdrowieniach, ale trzymam kciuki, słodziaki. Będzie dobrze, proszę się szybko pogodzić i zagramy też, oczywiście, mówili na nią słońce już teraz na 101.9 i 95.2 FM.
2: Czy pamiętasz, jak

0: Dobra, ja zmykam, trzymajcie się.
1: No, ciepło raczej nie, bo jest upalnie, ale trochę ochłody. No to, moi drodzy, może co, zbijemy razem lemoniadkę? No chyba taką wirtualną będzie najlepiej. No, lemoniady by się napił, nie zaprzeczę. Pa!

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kolejne odwołane pociągi, wszystko ze względu na rekordowe upały. Lekarz podpowie, jak poznać przegrzanie organizmu. I krótsza droga w Bieszczady, powiemy o powstającej nowej trasie. Paulina Nawrocka. Tylko do 11:00 przewoźnicy kolejowi odwołali prawie 130 pociągów. Wynika z danych PKP PLK. PKP Intercity odwołało ponad 20 pociągów. Wszystko ze względu na rekordowe upały. Pasażerowie odwołanych połączeń mogą spodziewać się także jutro, przekazał Marcin Mochocki z PKP PLK.
2: Nasz apel to na pewno to, żeby w warunkach takich, które są ekstremalnie pogodowe, tak jak apelują władze kraju, jak apelują władze miasta, żeby możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne. Awarie na sieci kolejowej są możliwe. My na pewno będziemy na bieżąco informować. Na szczęście ta fala upałów szybko, zgodnie z prognozami pogoda się kończy.
1: Aby odciążyć sieć, poszczególnie

0: Przewoźnicy decydują się na odwołanie części składów, dlatego ci z Państwa, którzy zamierzają dziś podróżować koleją, powinni sprawdzić na stronach przewoźnika, czy dany pociąg nie został odwołany. Do szpitali trafia coraz więcej osób z objawami odwodnienia. Lekarze alarmują, że szczególnie zagrożeni są seniorzy i osoby z nadciśnieniem. Pierwsze sygnały przegrzania organizmu łatwo przeoczyć. Apatia, osłabienie, nadmierne zmęczenie, zawroty głowy czy mroczki przed oczami powinny skłonić do natychmiastowej reakcji, mówi kardiolog Piotr Gryglas.
1: Mamy zwiększony odsetek osób starszych, które są przywożone w stanie ciężkim, odwodnione, z zaburzeniami świadomości, z zaburzeniami układu krążenia i oddychania, właśnie w wyniku bardzo szybkiego odwodnienia. I czasami my nie zdajemy sobie sprawy, że taka temperatura 34 stopnie w cieniu, że jest w stanie nas odwodnić.
0: Ekspert przypomina, by podczas upałów pić nawet do 4 litrów płynów dziennie, uzupełniać elektrolity, nie wychodzić na słońce i unikać wysiłków w najgorętszych godzinach dnia. Jest spora szansa na skrócenie drogi z centrum Polski w Bieszczady. GDDKiA podpisała umowę na dokumentację nowego przebiegu drogi krajowej nr 28 między Długiem a Sanokiem. Ma łączyć się bezpośrednio z powstającą S19, przez co trasa na przykład z Rzeszowa do Leska może skrócić się nawet o pół godziny. Marcin Starzec.
2: Projektanci mają nieco ponad 2 lata, by przygotować studium oraz materiały do decyzji środowiskowej dla nowego odcinka, który połączy Sanok z miejscem piastowym i ominie wąski, często korkujący się fragment drogi krajowej, mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.
3: Budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19.
2: A po zakończeniu prac cała krajówka od zjazdu z S19 aż do Sanoka będzie zbudowana w standardzie drogi głównej przyspieszonego ruchu.
0: W sieci pojawiły się wygenerowane przez AI grafiki ukazujące upadające z wycieńczenia konie nad morskim okiem zaprzężone w powozy z roześmianymi turystami. Fałszywe informacje zdementowała minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska, informując, że transport konny został zawieszony na czas trwających w Polsce upałów.
4: Upał, skwar, gorąc, kolejny taki dzień, dziś nawet 36 stopni w cieniu. Tyle zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Jutro już chłodniej, ale nadal upalnie. 32 kreski, mogą pojawić się też burze, ochłodzenia i temperatur na poziomie 22-23 stopni spodziewajmy się w drugiej połowie tygodnia.
5: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
12: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
7: Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trend Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
4: Gorące wakacyjne poniedziałkowe popołudnie. Jesteśmy po 13. To druga zmiana w Trend Radio. Oczywiście będziemy mówić o tym, co dzieje się w naszym regionie. Będziemy też zaglądać do piłki nożnej. No ale przede wszystkim gracie trendy, brzmienie. Danny zabiera nas do Tokio.

29 dzień czerwca, no właśnie, wakacje, poniedziałek, czyli nie dla wszystkich poniedziałek. Ze świąt nietypowych mamy dziś Dzień Ratownika WOPR. No i życzę im, żeby pracy to mieli jednak w to lato zdecydowanie jak najmniej.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie. Trendy Radio.
1: Za nami nie tyle, że najgorętszy weekend tego roku, według statystyk najgorętszy weekend w historii Polski. Pomyślcie sobie, jak zaskoczone muszą być ptaki. Przeleciały z ciepłych krajów, a tu jeszcze cieplej niż w Afryce.
2: As for money, and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that's

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Pożar hali magazynowej Tartaku w Zaklikowie niedaleko Stalowej Woli został opanowany. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło wczoraj około godziny 20.30. Mówi Marcin Betleja, rzecznik prasowy komendy PSP w Rzeszowie.
2: Na miejsce zostało zadysponowanych 12 zastępów straży pożarnych. W momencie, gdy na miejsce pożaru przyjechali strażacy, ogniem objęta była hala magazynowa Tartaku o wymiarach około 100 na 17 metrów. Strażacy ugasili płonącą halę i jednocześnie nie dopuścili do rozprzestrzenienia się ognia na sąsiadujące budynki. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny.
1: Przyczyny pojawienia się ognia nie są znane, zostaną ustalone.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie podpisała umowę z wykonawcą dokumentacji potrzebnej do rozbudowy DK28 Długie Sanok. Inwestycja na DK28 będzie polegała na budowie nowego odcinka drogi o długości około 6 km, które ominie miejscowości Długie, Pisarowce i Nowosielce oraz rozbudowie istniejącej DK28 na długość około 2 km w miejscowościach Czertesz i Zabłotce. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
4: Na realizację jej pełnego zakresu projektanci mają 26 miesięcy, w tym między innymi 14 miesięcy na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i 20 miesięcy na przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Projektanci poszukają najlepszego wariantu połączenia dwóch obwodnic, Sanoka i Miejsca Piastowego. Jego budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19. To na tym etapie będziemy ustalać przebieg drogi, przeanalizujemy, a właściwie projektanci przeanalizują, gdzie i dlaczego będziemy budować nową drogę, albo gdzie na pewno nie możemy tego zrobić, ponieważ na przykład trasa miałaby negatywny wpływ na otoczenie.
1: Wartość umowy opiewa na ponad 3,6 miliona złotych. Lokalna społeczność, działacze, kibice oraz zaproszeni goście zjednoczyli się, aby wspólnie świętować wyjątkowy jubileusz 80-lecia powstania Ludowego Klubu Sportowego Zarszyn. Oficjalna część obchodów rozpoczęła się w sobotę o godzinie 14:00 uroczystym otwarciem jubileuszu. Niedługo później podczas wystąpień okolicznościowych przypomniano najważniejsze karty z historii klubu, a zasłużonym zawodnikom, trenerom oraz działaczom wręczono medale, odznaczenia i specjalne wyróżnienia za ich wieloletni wkład w rozwój LKS-u, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
5: Piękny rok nam się trafił, kiedy te nasze kluby sportowe obchodzą okrągłe jubileusze. Taki czas też wzruszający, bo to jest tyle lat tradycji. Tym bardziej tutaj, jeżeli chodzi o LKS Zarszyn, no to jest już Liga Okręgowa, więc tak, no niby nie byle co, więc chłopaki bardzo się starają, więc tym bardziej jest miło patrzeć na te wszystkie osiągnięcia. No i dzisiaj móc je wszystkie tak naprawdę podsumować.
1: Mówi Dawid Pietrzkiewicz, trener LKS Zarszyn.
6: Bardzo duża sprawa, fajne wydarzenie, tym bardziej, że było to podsumowanie takiego dobrego sezonu piłkarskiego tutaj w Zarszynie, gdzie zagraliśmy mecz barażowy, zostaliśmy wicemistrzem tej ligi. Także uważam, że dla społeczności tutaj całej gminy Zarszyn to jest super wydarzenie, no i historyczny moment. Po prostu to też daje i pokazuje, że u nas w gminie są duże możliwości, jeśli po prostu idą za tą chęci i zaangażowanie i przede wszystkim taka wspólny kierunek, to można osiągnąć bardzo dużo.
1: Jubileusz zgromadził przede wszystkim miłośników i sympatyków klubu.
7: Awansun. Jak już idziemy, to już idziemy w takim rytmie, że coraz wyżej, bardzo byśmy chcieli.
8: Sponsorów więcej.
9: No, tak. Sponsorzy są sportu w dzisiejszych czasach, bez sponsorów jak praktycznie nie istnieje. No ale i też ambicji zawodnikom, którzy tutaj są, no i dalszych sukcesów, no, wygrywania. Bo porażki troszkę dołują, ale natomiast zwycięstwa budują i tak trzymać. Żeby było tylko, nie było gorzej, o,
10: żeby było więcej zawodników.
1: Przez pierwsze dziesięciolecia klub rywalizował głównie w niższych klasach rozgrywkowych Podkarpacia, budując stadion, infrastrukturę oraz lokalną społeczność kibiców.
11: Reklama.
12: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
13: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
11: Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
14: Reklama.

Zajrzyjmy jeszcze do kalendarium, do takiego nostalgicznego kalendarium, bo widzę, że w 2007 roku, właśnie 29 czerwca, 19 lat temu, odbyła się premiera pierwszego iPhone'a. No i to było coś, co zrewolucjonizowało rynek, trzeba przyznać. Ja pamiętam, jak dziś mówiłem, nie, no gdzie, no co wy, no, no telefon bez klawiatury to się nie przyjmie. Jakbyście potrzebowali jakiś porad, w co inwestować, to służę pomocą, po prostu słuchajcie mnie, a potem róbcie zupełnie odwrotnie.

Za nami pierwszy weekend wakacji, niesamowicie upalny. I co wiemy po tym pierwszym weekendzie wakacji? No ile kosztuje najdroższa sauna w Polsce? Sauna z widokiem na polskie morze? 5000 zł za noc. Widzicie, ja nawet nie wiedziałem, że w swoim mieszkaniu od słonecznej strony na czwartym piętrze to mam warunki jak w pięciogwiazdkowym hotelu. A ja

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze i upały, cała Polska na czerwono w alertach IMGW. Nie żyje dwóch uczestników wyścigu kolarskiego w Markach i ostatnie chwile z pakietem ceny paliwa niżej. Paulina Nawrocka. Po południu i wieczorem w południowej i zachodniej Polsce spodziewane są burze. Alerty zostały wydane przez synoptyków i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Burzom będą towarzyszyć silne opady deszczu do 55 mm i porywy wiatru do 115 km na godzinę. Lokalnie może spaść także grad. W całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałami. Nie żyje dwóch kolarzy, którzy wzięli udział w Poland Bike Marathon na Mazowszu. To 30-latek i 71-latek. Obaj kolarze z niewiadomych przyczyn zjechali z trasy. Jeszcze dziś trwała akcja poszukiwawcza starszego z mężczyzn. Jak mówią organizatorzy, trasa wyścigu była odpowiednio zabezpieczona, a mimo upałów w grę nie wchodziło od

0: zwołanie imprezy, mówi dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss.
1: No to są sportowcy, warunki różne tego typu różne nie są im straszne i decydują się ci, którzy uważają, że chcą ten wyścig przejechać. Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją. No stała się wielka tragedia, no i tyle mogę powiedzieć. W tej chwili są ustalane fakty, wszystkie rzeczy i liczyliśmy, że się znajdzie, wszystko będzie okej, a się stało, jak się stało.
0: Na miejscu pracuje policja. Policja apeluje o ostrożność nad wodą. Od piątku w całej Polsce utonęły 23 osoby. Tylko wczoraj ofiar było 17. Ostrożność nad wodą jest kluczowa, mówi ratownik Piotr Synowiec.
2: Przede wszystkim kąpiemy się w miejscach wyznaczonych i oznakowanych pod nadzorem ratowników. Musimy sprawdzać dopuszczalność tych kąpielisk, bo bardzo często jest tak, że przychodzimy na kąpielisko, nie patrzymy na to, że na przykład jest wywieszona czerwona flaga, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
0: Warto wybierać strzeżone kąpieliska, na wielu z nich w gorące dni dyżurują patrole, mówi Anna Kamola z lubelskiej policji.
3: Pomagamy osobom, które na przykład wypłynęły na głęboką wodę i nie mogły się z niej wydostać, nie mogły trafić na brzeg, także takich interwencji jest dużo. Niestety dużo jest również interwencji, które dotyczą pływania po spożyciu alkoholu, na przykład łodziami motorowymi, więc tutaj też reagujemy w tym zakresie.
0: Od początku czerwca odnotowano 55 utonięć. Zerkamy na ceny paliw. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, jutro za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł, benzyny 98, 6,68, a oleju napędowego 6,19. Na horyzoncie widać już koniec tańszego tankowania. Od lipca kierowcy zapłacą więcej. To dlatego, że wygaszony zostanie pakiet ceny paliw niżej. Wróci 23% VAT. To może podnieść średnią cenę benzyny do poziomu 6,50 zł, a oleju napędowego do około 6,70 zł, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: W jakiej wysokości ceny mogą wzrosnąć? Będzie po części zależało od tego, jak będą zachowywały się notowania cen ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych, a one z kolei są uzależnione od tego, czy uspokojenie sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie trwałe.
0: Pakiet CPN został wprowadzony przez rząd pod koniec marca w odpowiedzi na wzrost cen paliw spowodowany sytuacją na Bliskim Wschodzie.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Poniedziałek upalny, poniedziałek wakacyjny, poniedziałek totalnie gorący, 36 stopni w cieniu, pokazują nawet termometry w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy czy Tarnowie. Przed nami też bardzo ciepła noc, 18-19 stopni, więc te budynki nawet jakoś mocno się nie schładzają podczas nocy. Jutro w trakcie dnia dość spore zachmurzenie, możliwe burze, ale też 32 stopnie.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
3: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
4: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
5: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.

0: tylko w KFC. Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Przed nami Lambereno i Ratuj się kto może. To o tej temperaturze chyba. Za moment zajrzymy też na drogi regionu. Pojawi się również nasza płyta tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Kogo będziemy prezentować wam tym razem? Czyją twórczość? Ava Max. No i to jest jedna z tych dwóch gwiazd pop, kobiecych gwiazd pop z albańskimi korzeniami. Pierwszą znaną Albanką z Kosowa jest Dua Lipa, a drugą Ava Max, albańsko-amerykańska wokalistka Sweet But Psycho. Na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Reklama. Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie? Na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59 zł. 99 groszy. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko. Reklama.
1: Trendy radio.
0: Wybijamy
1: trendy brzmienie.
0: Wszechczasów. Dla Ciebie.

My zaglądamy teraz do świata piłki nożnej. Robert Lewandowski, najlepszy polski piłkarz, nie tyle co obecnie, ale raczej w historii, a pewnie nawet na pewno w historii, zmienia klub Fabrizio Romano. Dziennikarz, który słynie z potwierdzania transferowych informacji, no potwierdził Robert Lewandowski. Mówił, że nie zagra już w Polsce, a tu proszę bardzo, podpisuje kontrakt w jednym z największych polskich miast. Lewandowski będzie grać w Chicago. W Chicago Fire konkretnie, no Fire to on już pokazał. Z Wojciechem Szczęstym na autobusie podczas fety Barcelony.

0: Trendy z tobą i dla ciebie. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Wyjechać na zalane słońcem i rozgrzane drogi. Najpierw Jasło i ulica Lwowska. Tu wolno jedziemy od wysokości szpitala w stronę Ronda Solidarności. Na ulicy 17 stycznia też nie za szybko. Ulica Piłsudskiego, co chwilę przystanki, tak więc ruch nie jest zbyt płynny. Utrudnienia na ulicach Szajnochy, Mickiewicza, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, spowolnienia na ulicy 3 Maja i ulicy Metzgera. Gorlice wolniej jadą na ulicach Parkowej i Kościuszki, nie za szybko na Sienkiewicza, Węgierskiej, Mickiewicza i ulicy Legionów, zator na wyjeździe w stronę Jasła. Wsiadamy teraz w taksówkę Taxi Krosno i jedziemy po drogach miasta Szkła.
2: Dzisiejszego popołudnia ulicami Krosna jedziemy z niewielkimi utrudnieniami na ulicy Legionów, ulicy Bursaki, Lwowskiej, Podwale, Tkacka, ulica Krakowska, Tysiąclecia Kolejowa, Naftowa. Proszę Państwa, od dzisiaj, od wieczora najprawdopodobniej już ulica Grodzka będzie nieprzyjezdna od światełek pod wiadukt do skrzyżowania po prostu z ulicą Niepodległości. Na pozostałych odcinkach dróg dzisiaj ruch odbywa się na bieżąco. Spore utrudnienia mamy na wylot co do miejsca piastowego. Jest to droga wylotowa na Bieszczady, więc zaczął się już sezon urlopowy, także tam musimy się uzbroić cierpliwość. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Dziękujemy. Jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Jak na razie spowolnienia przy dojeździe do Ronda Beksińskiego od strony ulicy Dmowskiego, troszkę wolniejszy dojazd od strony ulicy Rymanowskiej. Mniejsze spowolnienia w ruchu na ulicach Mickiewicza, Kościuszki, Jagiellońskiej i ulicy Królowej Bony.
0: Spieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: Prokuratura rejonowa w Sanoku wszczęła śledztwo w sprawie śmierci 23-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono wczoraj na ogrodzeniu przedszkola przy ulicy Sadowej w Sanoku. Spacerująca z psem kobieta zauważyła zwłoki młodego mężczyzny zawieszone na ogrodzeniu przedszkola i natychmiast powiadomiła służby ratunkowe. Na miejsce skierowano policję oraz prokuratora. Ciało zabezpieczono do sekcji zwłok, która odbędzie się w środę. Jak ustalono, zmarłym jest 23-letni mieszkaniec z powiatu sanockiego.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Budowa mostu Jabłonica Ruska Niewistka zakończona. Całość inwestycji kosztowała ponad 49 milionów złotych, z czego 39,5 miliona dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 1,5 miliona z Lasów Państwowych. Budowę wsparły też samorządy gminne. Dydnia 500 tysięcy złotych, Nozdrzec 300 tysięcy. Pozostała kwota, czyli prawie 8 milionów złotych, pochodziła z budżetu powiatu brzozowskiego. Gmina Jedlicze prowadzi prace związane z budową nowego odcinka sieci wodociągowej przy ulicach Podlas i Brzozowej. Inwestycja ma na celu zaopatrzenie w wodę 12 budynków mieszkalnych i usługowych, a zakończenie robót zaplanowano na lipiec 2026 roku, mówi Wojciech Tomkiewicz, burmistrz gminy Jedlicze.
3: Wykonanie tego odcinka, do którego przyłączy się pewnie 12 posesji, otworzy nam drogę do dalszego projektowania i realizacji sieci wodociągowej na takim dość gęsto zaludnionym terenie Jedlicza. A więc to jest małe zadanie, ale bardzo ważne strategicznie. Oczywiście kończymy projektowanie kolejnych odcinków od Jedlicza do Długiego, do Domu Ludowego. Już będziemy szukać środków finansowych na realizację tego przedsięwzięcia. Oczywiście, to o czym już tutaj mówiłem też wielokrotnie, jesteśmy na takim bardzo wrażliwym i na bardzo ważnym etapie projektowania nowej magistrali wodociągowej.
1: Wartość zadania opiewa na około 100 tysięcy złotych. Parafia pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie hucznie świętowała wyjątkowy jubileusz 40-lecia swojego istnienia. Z tej okazji zorganizowano niezapomniane wydarzenie muzyczne, które dostarczyło mieszkańcom oraz gościom wielu głębokich wzruszeń. Wczoraj na stadionie w Skołyszynie odbył się uroczysty koncert legendarnej grupy Mała Armia Janosika. Największa góralska kapela w Polsce wystąpiła z porywającym programem zatytułowanym „Z serc gorących płynąca pieśń”, mówi ksiądz Grzegorz Czeluśniak, proboszcz parafii w Skołyszynie.
4: Do tego koncertu przygotowywaliśmy się poprzez misje parafialne z okazji właśnie 40-lecia istnienia naszej parafii i zwieńczeniem tych przygotowań jest właśnie ten koncert Małej Armii Janosika.
1: Mała Armia Janosika po raz kolejny udowodniła, że potrafi porwać tłumy. Dziesiątki młodych artystów w tradycyjnych strojach zaprezentowały bogaty, pełen pasji repertuar, który idealnie wpisywał się w dziękczynny charakter jubileuszu parafii. A co o koncercie sądzą jego uczestnicy?
5: Ponieważ należymy do parafii Skołyszyn. Tak, świętujemy 40-lecie.
6: Dzisiaj moi rocznicy mają 40. rocznicę ślubu, więc tak w ramach tego prezentu tutaj przyjechaliśmy we trójkę. No ciepło, ciepło, ale warto było przyjechać.
7: No, ja jestem parafianin, a to jest mój szwagier z Katowic przyjechał specjalnie.
8: Także z takich powodów, że my jesteśmy fankami jednej z solistek, Małej Tymki. Właśnie idziemy ją szukać. Może nam się uda zrobić zdjęcie. Idziemy jej posłuchać też.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Józefa w Skołyszynie posiada stosunkowo młodą, ale bardzo dynamiczną historię. Wszystko zaczęło się w Lisowie w 1974 roku, kiedy Helena Korzeniowska ofiarowała swój prywatny dom z przeznaczeniem na kaplicę. Lata 90. przyniosły plan budowy dużej murowanej świątyni. Po niespełna dekadzie budowy 10 grudnia 2006 roku biskup rzeszowski Kazimierz Górny dokonał uroczystej konsekracji nowego kościoła, który służy wiernym do dziś.
0: Reklama.
9: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
10: To ostatnia szansa na wtorkowy kubełek KFC za 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek już jutro w KFC.
11: Nie wszystko zależy od nas. Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej. Co się zmieniło? Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
12: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.

Zajrzyjmy jeszcze do sportu. Piłkarskie Mistrzostwa Świata wchodzą w decydującą fazę, w tą fazę pucharową. No i w ogóle, jeśli chodzi o ten mundial, to jest dużo krytyki, że są te hydration break, no i to wszystko po to, żeby były reklamy. A tak naprawdę, kochani, zobaczcie, piłka nożna wraca po prostu do korzeni. My jak graliśmy w nogę na podwórku, to też wracaliśmy do domu zrobić sobie hydration break. Tylko zwykle mama mówiła później, że już nie możemy wyjść z powrotem na dwór.

0: miłego życia.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. W Krośnie.
0: Reklama.
2: Mrówce Jasło i mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko, wszystko.
0: Reklama.

0: wakacyjny poniedziałek. Kochani, dzisiaj mają zostać podpisane umowy na budowę dwóch nowych okrętów podwodnych dla polskiej armii. A obecnie mamy jedną łódź podwodną. No i oczywiście to cieszy, że armia się dozbraja, że armia się unowocześnia. Są jednak tacy, którzy z tego powodu będą smutni. Konserwator zabytków od naszej obecnie jedynej łodzi podwodnej. No chłop, to może stracić pracę.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Pod Hamburgiem doszło do strzelaniny, zginęło 5 osób. Jutro spotkanie na szczycie, premiera z prezesem NFZ. I marzenia o aktorstwie w łódzkiej filmówce, trwają egzaminy. Paulina Nawrocka. 5 osób zginęło w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany, motyw zdarzenia jest ustalany. Według lokalnych mediów incydent miał miejsce w centrum młodzieżowym w Stade, mieście liczącym niespełna 50 tysięcy mieszkańców, położonym w Dolnej Saksonii, na zachód od Hamburga. Premier Donald Tusk ma jutro rozmawiać z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Według PAP-u w rozmowach ma uczestniczyć także ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Spotkanie ma dotyczyć bieżącej sytuacji i propozycji rozwiązań systemowych w związku z wypływającymi kolejnymi informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Chodzi o kominowe wynagrodzenia medyków i niekontrolowany czas ich pracy na kontraktach. Polska podpisała umowę na zakup 3 okrętów podwodnych A-26 dla marynarki wojennej. To zakup od Szwecji w ramach programu Orka. Pierwszy okręt ma zostać przekazany Polsce w 2030, 2 kolejne w następnych latach. Według wcześniejszych szacunków wartość programu może sięgnąć około 20 miliardów złotych. Kontrakt ma obejmować nie tylko budowę i dostawę okrętów, lecz także pakiet logistyczny, wsparcie eksploatacji, szkolenie personelu i przygotowanie infrastruktury niezbędnej do ich wprowadzenia do służby. Kolejny dzień walki z upałami w całym kraju. W najgorszej sytuacji są dziś ci, którzy fizycznie pracują w pełnym słońcu. Drogowcy z placu budowy S19 w okolicach Rzeszowa żartują, że w taki upał plaże mają na wysokości oczu. Marcin Starzec.
2: W takich warunkach upał trzeba obrócić w humor, mówi pan Michał.
3: Jedzie pan na Ibizę jechać? My na wakacje jesteśmy przygotowani, także trochę kiepska opalizna jest na plażę, bo mamy takie podkoszulki białe pod spodem, ale dajemy rady.
2: Po latach pracy w terenie wysokie temperatury przestają robić wrażenie.
3: Ktoś, kto przyjdzie ze zewnątrz, mówi, o kurczę, bo gorąco macie, ale my tak, no i to ciepło jest, tak?
2: Pracownicy budowlani czekają na zmiany w BHP. Od 2027 roku rząd planuje wstrzymanie prac przy ekstremalnych upałach powyżej 35 stopni w pomieszczeniach oraz 32 przy ciężkich pracach na zewnątrz.
1: Ponad 1000 młodych ludzi z całej Polski zgłosiło się w tym roku na egzaminy na wydziałach.

0: aktorskiej szkoły filmowej w Łodzi. O jedno miejsce walczy tu ponad 50 osób. Oprócz ogromnej konkurencji kandydaci muszą się zmierzyć z egzaminami, które są uważane za jedne z najtrudniejszych w Polsce. Wśród osób, które walczą o indeks jest Zofia Ciszewska z Radomska.
1: Marzę o tym od dziecka. I w ogóle jak byłam dzieckiem, to chciałam wykonywać wiele zawodów, a w sumie tak stwierdziłam, że będąc aktorem mogę się wcielać w każdy z nich.
0: Kandydaci muszą się zmierzyć z różnymi zadaniami, między innymi zaprezentować kilka utworów, dodaje dziekan Wydziału Aktorskiego Piotr Seweryński.
2: Mówią fragmenty prozy współczesnej, klasycznej, wiersza klasycznego, współczesnego, monologii, więc taki też dosyć szeroki repertuar, który daje im szansę pokazania swoich predyspozycji, umiejętności, możliwości.
0: Indeks łódzkiej filmówki dostanie jedynie 18 szczęśliwców.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Gorąco, upalnie i tak też będzie jutro, 32 stopnie, chociaż więcej chmur, odetchniemy natomiast od czwartku. Czwartek, piątek, sobota, niedziela, druga część tego tygodnia, okolice 22-23 stopni w trakcie dnia. Wcześniej, jutro, pojutrze mają pojawić się też burze.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.

poniedziałku tylko w KFC. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50. Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 15:00. No to może w ten gorąc coś z chłodnej Szwecji. ABBA, Don't Shut Me Down.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Oferty pracy dostępne powiatowym urzędzie pracy w Krośnie na dzień 26 czerwca 2026

Tomasz Kuchenna, Rymanów Zdrój. Pracownik administracyjno-biurowy, Rymanów. Pracownik ogólnobudowlany, Krosno. Pracownik produkcji, produkcja serów, masła i maślanki, pół

pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Potok, pracownik sali sprzedaży, pracownik stoiska mięsnego, Krosno, pracownik socjalny, Krosno, pracownik stoiska mięsnego, pracownik magazynu, Krosno, pracownik pracownica produkcji, Jasło, pracownik pracownica produkcji, Rzepecz,

0: Specjalista do spraw obsługi klienta PSB Mrówka Krosno. Specjalista, specjalistka do spraw obsługi klienta Jasło. Specjalista, specjalistka do spraw obsługi klienta z językiem niemieckim Jasło. Spedytor Krosno. Sprzedawca, pracownik kawiarni Krosno. Sprzedawca staż Krosno. Sprzedawca stylisko mięso wędliny Krosno. Szwaczka Potok. Szwak, szwaczka Jasło. Ślusarz mechanik Krosno. Technolog, technolożka do spraw komponentów z drewna Rzepecz. Tokarz Krosno. Ustawiacz, ustawiaczka CNC Rzepecz. Wulkanizator Krosno. Zestawiacz surowców z uprawnieniami na wózki widłowe Krosno. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
3: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Reklama.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Tradycyjnie, zanim wjedziemy na drogi naszego regionu, wysłuchajmy raportu policyjnego z działań podkarpackiej drogówki.
2: Tuż przed godziną 14 na autostradzie A4 w Gniewczynie Łańcuckiej na pasie w kierunku Korczowej doszło do zderzenia Hyundai'a i Toyoty. Jeden z pojazdów wjechał w bariery energochłonne, dwie osoby zostały ranne. Trwa ustalanie okoliczności i przyczyn tego wypadku. W miejscu zdarzenia ruch w kierunku Korczowej jest utrudniony. A tuż przed godziną 14.30 na ulicy Bogusławskiego w Przemyślu doszło do zderzenia Hyundai'a z Mercedesem. Z kolei kwadrans przed godziną 14 na skrzyżowaniu ulic Generała Maczka i Siemińskiego w Rzeszowie zderzyły się Volkswagen i Toyota. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie ucierpiał.
1: Dziękujemy, mówił Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. My jedziemy teraz przez ulicę Sonoka, gdzie szczególną ostrożność trzeba zachowywać na ulicach Królowej Bony, Lipińskiego, Dworcowej, Kościuszki i Jagiellońskiej. Korki robią się przed rondem Beksińskiego od strony ulic Dymowskiego i Rymanowskiej. W Krośnie wolniej jedziemy ulicami Legionów, Podwalem, Bursaki, Niepodległości i ulicą Korczyńską. Spowolnienia lokalne na obwodnicy, m.in. na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej w stronę miejsca piastowego. W Jaśle ruch zwalnia na ulicach Piłsudskiego, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, 3 Maja i Metzgera. Po tej porze jeszcze spore kolejki przy dojazdach do Ronda Solidarności. Jedziemy je teraz przez ulicę Gorlic. Duży zator na ulicy Parkowej w stronę skrzyżowania oraz na wyjeździe w stronę Jasła. Poza tym co chwilę zatrzymujemy się na ulicach Legionów, Mickiewicza, ulicy Stawiska, a także na Kościuszki.
0: Śpieszy powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 52-letniego mężczyzny, do której doszło dziś przed południem na terenie zakładu produkcyjnego w Sanoku. Według wstępnych informacji pracownik w trakcie wykonywania obowiązków służbowych poczuł się źle i udał się do pomieszczenia sanitarnego, gdzie po chwili został znaleziony nieprzytomny przez innych pracowników. Mimo natychmiastowej reanimacji jego życia nie udało się uratować. O śmierci pracownika powiadomiono Państwową Inspekcję Pracy, której inspektorzy zbadają warunki techniczne oraz organizację pracy w miejscu, w którym doszło do tragedii. Praca w zakładzie została wstrzymana, a druga zmiana pracowników została oficjalnie odwołana.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie podpisała umowę z wykonawcą dokumentacji potrzebnej do rozbudowy DK28 Długie Sanok. Inwestycja na DK28 będzie polegała na budowie nowego odcinka drogi o długości około 6 km, który ominie miejscowości Długie, Pisarowce i Nowosielce oraz rozbudowie istniejącej DK28 na długości około 2 km w miejscowościach Czertesz i Zabłotce. Mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
3: Na realizację jej pełnego zakresu projektanci mają 26 miesięcy, w tym między innymi 14 miesięcy na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i 20 miesięcy na przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Projektanci poszukają najlepszego wariantu połączenia dwóch obwodnic Sanoka i Miejsca Piastowego. Jego budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19. To na tym etapie będziemy ustalać przebieg drogi, przeanalizujemy, a właściwie projektanci przeanalizują, gdzie i dlaczego będziemy budować nową drogę, albo gdzie na pewno nie możemy tego zrobić, ponieważ na przykład trasa miałaby negatywny wpływ na otoczenie.
1: Wartość umowy opiewa na ponad 3,6 miliona złotych. Gmina Jedlicze podpisała umowę na dofinansowanie projektu pod nazwą Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez integrację wielopokoleniową na obszarze rewitalizacji. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych poprzez społeczne działania integrujące pokolenia. W ramach całego wspólnego projektu zostaną zorganizowane wydarzenia łączące całe rodziny i pokolenia z obszarów rewitalizacji. Dobieszyn, Potok, Piotrówka, Chlebna, a także nastąpi wymiana bezpiecznej nawierzchni na placu zabaw w Piotrówce na działce znajdującej się przy szkole podstawowej. Wartość projektu opiewa na blisko 300 tysięcy złotych. Centrum Usług Społecznych w Tarnowie zaprasza dzieci i młodzież do 18 roku życia na zajęcia z dogoterapii, podczas których nauka, ćwiczenia i zabawy odbywają się w towarzystwie czworonożnego terapeuty. Spotkania pomagają rozwijać motorykę oraz koordynację ruchową, ćwiczyć koncentrację i spostrzegać, a także budować pewność siebie i umiejętności nawiązywania relacji z innymi. Obecność psa sprzyja również wyciszeniu, wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i dostarcza wielu pozytywnych emocji.
0: Reklama.
4: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowa o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
7: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miał być nowy grill,
8: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Poniedziałkowe popołudnie, zajrzyjmy jeszcze do sportu. Wilki Krosno przegrały ze Stalą Rzeszów i ogólnie miała być walka o awans w tym sezonie, natomiast śmiało można powiedzieć, że Wilki pożegnały się już powoli z szansami na play-offy, no i obecnie są na ostatnim, 8. miejscu w tabeli. Nie no, kochani, spaść to miały temperatury, a nie Wilki z drugiej Ekstraligi.
1: Trendy Radio. Dobry wybór.

Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2,50 zł za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.

Trendy Radio. Przenosimy się do 29 czerwca 2009 roku. Wtedy na szczycie La Rue i Bulletproof. Numer, który do dziś w ogóle się nie zestarzał i słuchamy go z przyjemnością. Posłuchamy teraz znowu. Wielki hicior sprzed 17 lat.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Maja Chwalińska odpada z Wimbledonu już po pierwszym meczu. Upał nie odpuszcza, fala gorąca przechodzi przez centralną Europę. I ważna sprawa przed wyjazdem dzieci na wypoczynek – kontrolę autokarów. Paulina Nawrocka. Maja Chwalińska pożegnała się właśnie z tenisowym Wimbledonem już po pierwszym meczu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego French Open, przegrała z Manan Chają Sałankiał z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. W drugim secie przy stanie 6-2, 5-3 Polka poprosiła o przerwę medyczną. Wcześniej poślizgnęła się na korcie przy piłce meczowej. Prawdopodobnie skręciła kostkę. Fala upałów przeniosła się z zachodniej części kontynentu na wschód i południe. Najwyższe temperatury w całej Europie są teraz w pasie od Warszawy przez Budapeszt po Rzym i zbliżają się do 40 stopni. Cezary Jaszczyk.
2: Środkowa Europa ma do czynienia z nowymi rekordami stulecia, a Zachód podsumowuje ostatnie doby wyjątkowo wysokich temperatur. Z takimi miała do czynienia m.in. Francja. Agencja AP przytacza dziś pierwsze statystyki o lawinowym wzroście liczby zgonów w upalnych dniach. Na tyle poważnym, że w paryskich kostnicach trudno znaleźć teraz wolne miejsce. Niestety, ale mogę sobie wyobrazić, że to dopiero początek i za jakiś czas zrobi się jeszcze cieplej. Mamy przecież dopiero koniec czerwca. To już obawy mieszkanki Berlina. Przez miejsca, gdzie w ostatnich dniach królował upał, dziś przechodzą groźne nawałnice. Silne burze do jutra mają paraliżować kolej w Holandii. O dużych stratach, zalanych ulicach i powalonych drzewach donoszą też służby z Niemiec.
1: W Polsce wiele pociągów zostało odwołanych z powodu upału. Wśród nich są połączenia między Warszawą a Łodzią i między Krakowem a Zakopanem, mówi ekspert do spraw infrastruktury, transportu i mobilności Michał Wolański.
3: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
1: Dla części odwołanych połączeń PKP Intercity organizuje specjalną komunikację zastępczą. Przewoźnik apeluje o sprawdzanie aktualnych informacji o przejazdach. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało też, że do 19:00 wstrzymany został ruch pociągów towarowych, by priorytetowo obsługiwane były pociągi pasażerskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że Iran poprosił o spotkanie z przedstawicielami władz USA. Do rozmów ma dojść jutro w stolicy Kataru, Doszę. Trump potwierdził w ten sposób wcześniejsze doniesienia portalu Axios, że strony ponownie zgodziły się wstrzymać wymianę ciosów i spotkać na rozmowach w Katarze. Przed wyjazdem dzieci na kolonie i obozy Inspekcja Transportu Drogowego kontroluje autokary, między innymi czy są sprawne, czy kierowca jest trzeźwy, mówi śląski wojewódzki inspektor Dariusz Winiarczyk.
4: Przy tej kontroli stanu technicznego wykorzystamy dodatkowo naszą mobilną stację diagnostyczną, żeby te kontrole jak najbardziej przypominały te, które odbywają się na stacjach diagnostycznych i wykonywane są przez diagnostów.
1: O kontrolę może poprosić każdy rodzic lub organizator wypoczynku.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Jutro i pojutrze prognozowane są burze dla naszego regionu. We wtorek termometry w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie pokażą 32 stopnie. Będzie więcej chmur. Gorąco nadal będzie w środę, od czwartku ochłodzenie i wtedy 22-23 kreski w trakcie dnia.
0: Dobrej pogody życzę.

0: sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru, przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
2: Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
1: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
3: Jesteśmy po 16, poniedziałkowe wakacyjne popołudnie, druga zmiana w trendy radio. Już teraz Denzel i What is Life. Za moment zajrzymy do naszej płyty tygodnia.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy, stan na dzień 26 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Specjalista do spraw techniczno-budowlanych. Miejsce pracy Szynbark. Kierownik robót instalacji sanitarnych. Praca na terenie kraju. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Męcina Wielka. Fizjoterapeuta. Miejsce pracy Wapienne. Kosmetolog. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel surdopedagog. Miejsce pracy Sitnica. Nauczyciel logopeda. Miejsce pracy Pagorzyna. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Nauki jazdy. Miejsce pracy Gorlice. Nauczyciel religii. Miejsce pracy Binarowa. Główny księgowy. Miejsce pracy Gorlice. Młodszy specjalista. Miejsce pracy Gorlice. Administrator osiedla. Miejsce pracy Gorlice. Spawacz. Miejsce pracy Szalowa. Pracownik budowlany elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Pracownik ogólnobudowlany. Miejsce pracy teren kraju. Elektromonter. Miejsce pracy Gorlice. Fryzjer. Miejsce pracy Gorlice. Kucharz. Miejsce pracy Śmietnica. Kelner. Miejsce pracy Legietów. Osoba na stanowisku ślusarza. Miejsce pracy Mszanka. Osoba na stanowisku szlifierza montera rurociągów gazowych. Praca na terenie województwa małopolskiego. Spawacz metodą TIG. Miejsce pracy Ropica Polska. Spawacz metodą MAG. Miejsce pracy Ropica Polska. Asystent kas samoobsługowych. Miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca. Miejsce pracy Gorlice. Monter mebli. Miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego kategorii C plus E. Miejsce pracy teren kraju oraz Unii Europejskiej. Mechanik pojazdów samochodowych. Miejsce pracy Kryk. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio. Reklama.
2: Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek 1 oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
3: Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno znajdziesz olej do tarasów marki V33 o wysokiej odporności. Idealny do drewnianych tarasów i mebli ogrodowych. Chroni drewno przed wodą, promieniowaniem UV, zabrudzeniami i trudnymi warunkami pogodowymi. Podkreśla naturalne usłojenie drewna i zapewnia estetyczne matowe wykończenie. Od 22 do 30 czerwca z aplikacją Moja Mrówka kupisz taniej. Opakowanie 0,75 litra, tylko 49,99 zł. Przed promocją 60,99 zł. 2,5 litra, tylko 149 zł. Przed promocją 179 zł. 4,5 litra, tylko 199 zł. Przed promocją 239 zł. Mrówka. Szybko, blisko. Wszystko.
0: Reklama.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość Ewy Max, albańsko-amerykańskiej wokalistki. Przed nami jeden z największych hitów lata, 3 lata temu. Wtedy do kin wchodził film Barbie, a towarzyszył mu utwór Choose Your Fighter. Ja byłem przekonany, że to było maksymalnie 12 miesięcy temu, a to już 3 lata.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj około godziny 5 służby ratunkowe zostały powiadomione o zderzeniu ciężarówki z osobówką, do którego doszło w Tylawie, gmina Dukla, na drodze krajowej numer 19. Jak ustalono, doszło tam do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym, oba pojazdy marki Volvo. Osoby podróżujące osobówką wracały z wakacji. Kierujący najprawdopodobniej zasnął za kierownicą i zjechał na przeciwległy pas ruchu, wprost pod samochód ciężarowy. Mężczyzna i kobieta opuścili pojazd o własnych siłach. Po udzieleniu pomocy medycznej na miejscu zdarzenia obie osoby ranne zostały przetransportowane do szpitala. Policjanci ustalają dokładne okoliczności zdarzenia. Można już zgłaszać projekty do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego Tarnowa na 2027 rok. Mieszkańcy zdecydują, na co przeznaczyć kwotę ponad 5 700 000 zł pochodzącą z miejskiego budżetu. Propozycje przyjmowane będą do 27 lipca, a oddać swój głos będzie można od 14 do 26 października. Wyniki ogłoszone zostaną 29 października. Od tego roku projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego będą podzielone na dwie kategorie. Małe o wartości od 20 tysięcy do 150 tysięcy złotych, duże o wartości od 150 tysięcy do 1 000 000 złotych. Zmieni się także sposób głosowania. Każdy mieszkaniec będzie mógł oddać głos na jeden projekt mały i jeden projekt duży. Warto pamiętać, że od ubiegłego roku lista poparcia danego zgłoszenia musi zawierać minimum 30 ważnych podpisów tarnowian, a z listy poparcia usunięto obowiązek wpisywania numeru PESEL. Połączenie upałów i wypoczynku nad jeziorami niesie za sobą ogromne ryzyko dla zdrowia i życia. Najczęstsze zagrożenia to szok termiczny, utonięcia, szczególnie po alkoholu, a także udar słoneczny, odwodnienie oraz niebezpieczne sinice. Apeluje starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Upał przyciąga tysiące ludzi nad jeziora, rzeki i kąpieliska. Wraz z ratownikami wodnymi przypominamy o podstawowych zasadach, które ratują życie. Wybierajmy tylko strzeżone kąpieliska. Kąpiel w miejscach dzikich, na żwirowniach czy w rzekach o silnym nurcie to ogromne ryzyko. Miejsca te często mają zdradliwe, nieznane dno. Nigdy nie wchodź do wody po alkoholu. To wciąż główna przyczyna utonięć. Alkohol zaburza ocenę własnych możliwości i koordynację. Szok termiczny. Rozgrzane słońcem ciało w kontakcie z zimną wodą może zareagować szokiem termicznym, skurczem lub omdleniem. Wchodząc do akwenu, schładzaj się stopniowo.
1: Alkohol to główny czynnik sprzyjający utonięciom. Obniża koncentrację, zaburza ocenę odległości i spowalnia czas reakcji, a w połączeniu z szokiem termicznym może prowadzić do zatrzymania akcji serca.
3: Reklama. Sąsiedzie, gdy żar się leje z nieba, arbuza ci trzeba. W MPM mamy pyszną promocję na soczyste, dojrzałe arbuzy. Tylko 2 50 groszy za kilogram. Tak, słodki arbuz na upał, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 2,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł za kilogram.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2 razy 500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 6,49 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Gorący początek wakacji na Podkarpaciu i w Małopolsce, no jasze, chciałoby się schłodzić, nie? Jeżeli wybieramy się gdzieś dalej, na przykład nad jakieś jezioro, można sprawdzić, gdzie są ratownicy. To na prowadzonym przez Sanepid serwisie kąpieliskowym. Natomiast jeśli chodzi o baseny otwarte, to sezon rozpoczął się m.in. w Sanoku. W jakich godzinach czynne są baseny w Sanoku? Od poniedziałku do niedzieli od 10 do 18. Ale jeżeli przed 18 będzie na basenie jeszcze dużo osób, to pobyt jest wydłużany do 19. Tak informuje sanocki Mosir. A my wracamy do grania Trendy Brzmienia na wakacje.

0: Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe Trend Radia Region. Łukasz Michtal, zapraszam serdecznie. Za nami pełna zwrotów akcji derby Podkarpacia w Żużlu. Celfast, Wilki, Krosno przegrały na własnym torze ze Stalą Rzeszów 43-47. A goście wygrali także dwumecz. Spotkanie przy ulicy Legionów w Krośnie od początku dostarczało sporych emocji. Obie drużyny szły punkt za punkt, a wynik długo pozostawał sprawą otwartą. Ostatecznie lepsi okazali się żużlowcy Stali Rzeszów, którzy wygrali 47-43. W meczu ćwierćfinałowym turnieju tenisowego Rzeszów Open Alan Ważny pokonał Karola Filara 2-0. Pojedynek dwóch tenisistów pochodzących ze stolicy Podkarpacia był bardzo zacięty. W pierwszym secie decydował tiebreak wygrany przez Alana 8-6. W drugiej partii także zwyciężył 19-latek, wygrywając seta 6-3. Damian Skiba został trenerem pierwszoligowych piłkarzy Stali Mielec, poinformował klub. 37-latek niegdyś prowadził drużynę do lat 19 Stali. Był również asystentem przy pierwszym zespole. Po odejściu ze Stali Skiba był asystentem trenera reprezentacji Polski do lat 21, a następnie Miedzi Legnica. Stal w końcowej tabeli minionego sezonu na zapleczu Ekstraklasy zajęła 14 miejsce. Patryk Kieliś, nowym zawodnikiem Sandecji Nowy Sącz, 25-letni skrzydłowy, ostatnio grał dla Hutnika Kraków i podpisał umowę ważną na rok z opcją przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. W poprzednim sezonie zdobył 8 goli w drugiej lidze. Do Sandecji trafił również 17-letni Marcel Płocica, który został wypożyczony na rok z Górnika Zabrze. W poprzednim sezonie grał w trzecioligowych rezerwach tego zespołu, w których zdobył 8 goli. Ponadto występował w centralnej lidze juniorów, w której zanotował 5 bramek. Płocica ma też na koncie grę w reprezentacji Polski w kategoriach młodzieżowych do lat 15, 16 i 17. Marcin Łukaczyński został nowym trenerem piłkarzy Wisłoka Strzyżów, którzy w zakończonym sezonie 2025-2026 spadli do klasy B. Szkoleniowiec z Jasła ma poprowadzić drużynę, której celem jest powrót w szeregi A-klasowych drużyn. Wieczysta Kraków przegrała swój pierwszy sparing podczas zgrupowania w Austrii. Podopieczni Kazimierza Moskala ulegli Dynamu Kijów 2-4. Krakowianie przygotowują się do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Sławomir Walczak nie będzie dłużej trenerem Partyzan Targowiska. 42-letni szkoleniowiec objął drużynę przed poprzednim sezonem. Pod jego wodzą zespół zakończył rywalizację na 5. miejscu w tabeli klasy okręgowej Krosno. Rozstanie ze szkoleniowcem nie jest związane z wynikiem sportowym. Walczak zdecydował się zakończyć pracę w Partyzancie ze względu na obowiązki w Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno.

0: Trendy Radio. To trendy hity. Wszechczasów.
1: Za moment 17:00 ekspres informacyjny w Trendy Radio, czyli oczywiście wiadomości z kraju i ze świata. Następnie rusza wakacyjne granie na żądanie. Filip Baćkowski, dzięki za dziś. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Były ordynator Szpitala Południowego zeznaje w prokuraturze. Po strzelaninie w Niemczech policja zatrzymała dwóch napastników. Powiemy też, gdzie wyrobić kartę EKUS, bardzo przydatną podczas zagranicznych wakacji. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak sport i dobre informacje z kortów. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasparem Rudem 6-4, 6-2, 7-6. To był pierwszy mecz Hurkacza w Londynie po kontuzji kolana, której doznał 2 lata temu. Wcześniej Maja Chwalińska przegrała swój mecz. Już kilka godzin trwa przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego Emila Jędrzejewskiego w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Jak mówi jej rzecznik Piotr Skiba, przesłuchanie może potrwać nawet do godzin wieczornych.
2: Przesłuchanie odbywa się w obecności pełnomocnika świadka. Informuję również, że zgodnie z wolą i pełnomocnika, i świadka jest dążenie do tego, by nie było przerwane to przesłuchanie i by nie był wyznaczany kolejny termin.
1: To drugie przesłuchanie Jędrzejewskiego w sprawie śmierci pacjentów na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Pierwsze odbyło się w zeszłym tygodniu i zostało przesunięte z uwagi na brak adwokata świadka. Dwie osoby zatrzymały służby w sprawie strzelaniny, do której doszło w Stade pod Hamburgiem na północy Niemiec, poinformowała policja. Wszyscy zabici to osoby dorosłe, przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych. Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum miasta działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny. Od dziś w Katowicach obowiązuje strefa czystego transportu. Objęła ona ścisłe centrum miasta, gdzie ruch i tak jest ograniczony, bo znajdują się tam m.in. rynek oraz deptaki. Wprowadzenie strefy wynika z wymogów Komisji Europejskiej. Grzegorz Kozioł.
3: Wjazd do strefy nie wymaga uzyskiwania zezwoleń czy umieszczania specjalnych naklejek. Nie ma też opłat. Jak tłumaczy prezydent Katowic Marcin Krupa, zakaz wjazdu do niej nie dotyczy samochodów mieszkańców całej górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii.
4: Pod warunkiem, że został zakupiony przed wprowadzeniem terminu ustanowienia tej strefy, a właśnie dzisiaj ten termin zaistniał.
3: Strefa jest oznakowana i będzie kontrolowana.
4: Do tego służy nas system monitoringu, który mamy już zainstalowany, ale poza tym oczywiście będą wyrywkowe kontrole policji, która będzie sprawdzała, czy dany pojazd spełnia wymogi odpowiedniej normy czystości spalin, czy nie.
3: Kierowcy spoza metropolii nie mogą wjechać do strefy samochodami z silnikami benzynowymi starszymi niż 27 lat i z silnikami diesla starszymi niż 18 lat.
1: Kto planuje wakacje za granicą, powinien wziąć ze sobą europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. W czasie zagranicznych wakacji ułatwi leczenie w razie wypadku lub choroby, mówi Magdalena Guralczyk z łódzkiego oddziału NFZ.
5: Część turystów sądzi, że okazanie dokumentu wystarczy, żeby pokryć całe leczenie za granicą. Jednak nie jest to prawdą. Karta ta nie pokryje opłat czy dopłat, które muszą ponosić ubezpieczeni mieszkańcy kraju, w którym zachorowaliśmy. Zatem jeżeli istnieje w danym kraju obowiązek współpłacenia, to również my możemy ponieść takie koszty.
1: Kartę EKUS można wyrobić w punktach NFZ. Wniosek można złożyć online, m.in. przez internetowe konto pacjenta. I jeszcze nietypowy sposób na walkę z upałem. W Częstochowie wodociągi rozdają wodę w woreczkach w 2 punktach w Śródmieściu. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły też zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.

0: Tak, moi drodzy, rekordy pobijamy, jeśli chodzi o temperatury. Natomiast jeśli chodzi o dzień jutrzejszy, to już wszystko się delikatnie odwróci. Tej nocy przewiduje się nad Podkarpaciem i Małopolską możliwe przelotne opady deszczu i burze. Uwaga, jeśli mamy coś, co stoi na zewnątrz, a może się przewrócić, warto pomyśleć, żeby schować. 8 w porywach do 13 to wiatr, ale podczas burz nawet do 80. Jutro natomiast już nie 38, 37, 36, a 34 kreski zobaczymy na termometrach. Zachmurzenie małe. W środę też w okolicach 34, ale w czwartek już tylko 24.
1: Reklama. Sąsiedzie, co dziś do obiadu? Pomidory. Co na kanapkę? Pomidory. A co w MPM na promocji? Pomidory. Tylko do środy te przepyszne pomidory malinowe z MPM kupisz w promocji po 4,50 zł za kilogram. Tak, to ponad 50% taniej. Porządne malinówki z MPM teraz tylko 4,50 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9,50.
2: Chcesz zadbać o drewno w ogrodzie, na tarasie albo przy domu? Wybierz impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Możesz go stosować między innymi na altany, pergole, płoty, ogrodzenia, drewniane elewacje, domki narzędziowe, meble ogrodowe oraz inne elementy drewniane na zewnątrz. Od 22 do 30 czerwca kupisz go taniej z aplikacją Moja Mrówka w Mrówce Jasło. Impregnat do drewna Colorit 4,5 litra. Teraz tylko 46,99 zł. Przed promocją 59,99 zł. Pobierz aplikację Moja Mrówka i kupuj taniej. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Szybko, blisko, wszystko.
3: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
3: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
4: 795 216 523.
3: Lub napisz na reklama@trendyradio.pl i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
1: Reklama.
5: Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
5: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
5: po 17.
6: Po 17.
0: Witam serdecznie. Dzień dobry. Mikoś Marcin po tej stronie. Kłaniam się nisko. No i oczywiście zapraszam na do wysyłania SMS-ów, pozdrowień, a zapraszam na prywatkę z Trendy Radiem, gdzie oczywiście najfajniejsze i największe hity będziemy prezentować aż do godziny 19.20. Na początek, oj, słynne nagranie i oczywiście słynna dedykacja. Dla wspaniałej Ireny pozdrowienia gorące i serdeczne przekazuje Mateusz. WhatsApp, no to niech będzie. Już teraz na naszej antenie gramy 7 po 17.

Darek, słuchajcie, no w dzisiejszym stanie rzeczy, czyli w upale, no postanowił, że będzie naprawiał poszycie dachowe w swojej, że tak powiem, przydomowej pracowni, no i dzisiaj na tym upale dane mu było robić. Chłopie, odpocznij trochę i on zasadnie pozdrawia wszystkich kumpli, ale też wszystkich słuchających Trend Radia. Dedykacja muzyczna dla nich. Jak ja nie lubię swojej roboty. No, zdecydowanie dzisiaj jesteś usprawiedliwiony nawet w 100%, mogę powiedzieć. No bo dzisiaj, któż by lubiał robotę? Nawet jeśli ktoś jest takim wyjątkowym zamiłowania dekarzem, to nie da rady.

0: Vanilla Ninja na antenie Trend Radia. Tak, moi drodzy, to gorące i serdeczne pozdrowienia od Ewy Sanoka. Gorące i serdecznie, mocno i ciepło ściska Anastazję i Wiolę. Dziewczyny wybierają się na drugą zmianę, ten upalny wieczór. No właśnie, tak zagraliśmy teraz, a za chwilę, fajny numer i lambada specjalnie dla Moniki od Pawła z Jasła.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
2: Reklama. Trend Radio. Gramy najlepiej na wakacjach.

Są takie przeboje, które wyjątkowo brzmią, szczególnie na wakacje, prawda? Tak, właśnie tego najlepszym przykładem jest ten hit, który pojawił się teraz, czyli Alexia i słynne The Summer is Crazy. Tak gramy my, tak gra Trendy Radio, a teraz moi drodzy Randy Brash i Forgiven FA. No właśnie, gorąca i serdeczna dedykacja dla Moniki oraz Justyny, gorące i serdeczne pozdrowienia. Marcin Starnowa przesyła. Oczywiście coś wyjątkowego też dla was ma. To wyjątkowe nagranie pojawia się już teraz na naszej antenie. Oj, 6 minut wyjątkowych hitów od takich wyjątkowych.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, podpisała umowę z wykonawcą dokumentacji potrzebnej do rozbudowy DK28 Długie Sanok. Inwestycja na DK28 będzie polegała na budowie nowego odcinka drogi o długości około 6 km, który ominie miejscowości Długie, Pisarowce i Nowosielce oraz rozbudowie istniejącej DK28 na długości około 2 km w miejscowościach Czertesz i Zabłotce, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Na realizację jej pełnego zakresu projektanci mają 26 miesięcy, w tym między innymi 14 miesięcy na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego i 20 miesięcy na przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Projektanci poszukają najlepszego wariantu połączenia dwóch obwodnic Sanoka i Miejsca Piastowego. Jego budowa skróci czas dojazdu w Bieszczady, a Sanok i cały subregion bieszczadzki zyskają bezpośrednie połączenie z drogą ekspresową S19. To na tym etapie będziemy ustalać przebieg drogi, przeanalizujemy, a właściwie projektanci przeanalizują, gdzie i dlaczego będziemy budować nową drogę, albo gdzie na pewno nie możemy tego zrobić, ponieważ na przykład trasa miałaby negatywny wpływ na otoczenie.
1: Wartość umowy opiewa na ponad 3,6 miliona złotych. Jak lepiej chronić ruiny zamku na Górze Świętego Marcina w Tarnowie? Co warto zmienić w ich otoczeniu, a co zachować bez zmian? Odpowiedzi na te pytania będą szukać mieszkańcy podczas spaceru badawczego, który odbędzie się jutro. Trwają zapisy. Uczestnicy wspólnie z ekspertami przyjrzą się ruinom zamku i ich otoczeniu, porozmawiają o dostępności terenu, bezpieczeństwie, zieleni oraz sposobach prezentowania historii tego miejsca mieszkańcom i turystom. Zebrane podczas spaceru opinie i rekomendacje zostaną wykorzystane w dalszych pracach projektowych. Spacer rozpocznie się o godzinie 17:00. Zbiórkę wyznaczono przy Centrum Dialogu Idea Tarnów przy ulicy Gumniskiej. Organizatorzy zapewniają przejazd autobusem na miejsce spaceru i z powrotem. Udział jest bezpłatny, obowiązują jednak wcześniejsze zapisy. Naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego odkryli i przebadali kurhan i cmentarzysko ciałopalne w lesie na tzw. łazach w nadleśnictwie Dukla. Wyniki badań, które bardzo poszerzyły stan wiedzy na temat dawnych mieszkańców tej części Karpat, zaprezentowano podczas konferencji, która odbyła się 25 czerwca w sali konferencyjnej nadleśnictwa. Ciekawostką było przebadanie węgli znalezionych w cmentarzysku. Pochodziły one z różnych gatunków drewna – bukowego, grabowego, modrzewiowego, jak również z nieoznaczonych gatunków lipy i klonu. Zaprezentowano też rekonstrukcję glinianej urny ze szczątków znalezionych w kurhanie.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
4: Reklama. Szukasz pięknych firan, eleganckich zasłon lub nowoczesnych rolet? Postaw na doświadczenie. Salon K&K Firany od 15 lat kompleksowo dba o Twoje okna. Od bezpłatnego pomiaru przez szycie na wymiar, aż po profesjonalny montaż, karniszy, żaluzji i rolet. W ofercie znajdziesz także luksusowe pościele i zestawy prezentowe. Odwiedź salony K&K Firany, Brzozów, Rynek Den oraz Sanok, Plac Świętego Michała 3.
0: Reklama.
3: Trendy Radio na wakacjach.

się trochę ochłodzić w te upalne dni. No cóż, moi drodzy, temperatura sukcesywnie będzie spadać w Małopolsce, również na Podkarpaciu, ale też i w całej Polsce. Ta fala powoli przechodzi i bardzo z tego powodu chyba wszyscy się cieszą, prawda? Dla Ani gorąca i serdeczna dedykacja, pozdrowienia przesyła Rysiu, Andrę i no właśnie, trzy białe róże. Tak zagramy teraz. A gorące i serdeczne pozdrowienia, wiesz dla kogo? No pewnie, że wie. Tym bardziej, że jest teraz obok ciebie.

0: Granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Halko, halko, to już ta godzina, w związku z tym zapraszam mega gorąco. No, może nie aż tak gorąco, bo przy takich temperaturach idzie się roztopić, ale no na pewno, no ciepło, ciepło was witam. Tak, podsumowanie programu Trendy Lista, oczywiście to notowanie piątkowe. Wylot Kashmir Ultra Love po raz ostatni, a szkoda, bo przydałby nam się ten wakacyjny hicior jeszcze na przynajmniej te 2 miesiące, ale tak zdecydowaliście, rozumiem. Biorę to na klatę. O, niech będzie. 2 propozycje. The Midnight Till the Stars Came Out. No i tu na pewno fani lat 80. się ucieszą, bo ten zespół właśnie charakteryzuje się brzmieniem typowym dla lat 80. Następnie w propozycji 2 Shimza Fire Fire. Oj, tutaj przyspieszymy tempo znacznie. Także jeżeli mam tu crazoli, którzy uwielbiają takie letniaczki, to na pewno będziecie głosować i też do tego zachęcam. Natomiast jak prezentowała się pierwsza piątka? Armin van Buuren, Like a Child z 7, na 4 Norma Jean Martin and Qua z 6, na 3 Alexandra Stan i Fire z 4, na 2 Calvin Harris, Jazzy, Satisfy z 3 i waszym numerem 1 już, no, nie pierwszy raz była Roxy White 2115 w ich wspólnym hicie Chciałam Ciebie Więcej. Tu już bardziej rockowo-popowe brzmienia i no ja jestem zakochana w tym hicie, także wcale wam się nie dziwię, że tak licznie głosujecie. No zobaczymy, jak będzie w dzisiejszym notowaniu, także zapraszam już teraz, ale najpierw powracamy do pozdrowień, także zostawiam was z Marcinem.
1: Trendy Radio z wami na wakacjach.

Tak, to Kordian na antenie Trend Radia. Za 5 minut godzina, uwaga, 18. O tej porze oczywiście najświeższe doniesienia. Kraj, świat, gorąco i serdecznie zapraszam. Wcześniej jeszcze pozdrowienia, jeszcze dedykacje. No i poszukiwania, słuchajcie, piosenki od DJ-a Andy'ego, który wysłał nam pozdrowienia, ale też i fajny numer do zagrania, który właśnie teraz namierzamy, jak się okazuje. No właśnie, pozdrawiamy gorąco Andy'ego mocno i serdecznie i ten hit myślę, że już niebawem pojawi się na naszej antenie. Dokładnie tak. Natomiast jeśli chodzi o kolejne pozycje, no to teraz taka fajna piosenka, bo Lux Lost Frequencies dokładnie zagra. Specjalnie dla Irenki z okazji urodzin. Gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Jacek Placek. Tak tutaj jest napisane. Granie na żądanie dla Adama Jagielskiego z Grudnej Kępskiej, który pracuje w domku, a kolega pomaga mu przy prądzie w tak upalny dzień. Właśnie. Nic nie dbasz o siebie, kochanie. Pijcie dużo wody. Proszę o piosenkę Kordiana. Z tobą być twoja na zawsze, wariatka. Kocham cię bardzo, mimo naszych kłótni i tego, że zapominasz o mnie, Adaś. Popraw się. Taki dopisek tutaj widnieje. Kawałek oczywiście pojawi się już po 18.00.

0: 18.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Odwołane i opóźnione pociągi. Upał zgotował horror na kolei. W natarciu są już burze, 13 województw z ostrzeżeniami. W trybie pilnym drogowcy rozpoczęli naprawę jezdni z Lublina do Warszawy. Agnieszka Trojanowska, BIS. 130 pociągów odwołali dziś kolejowi przewoźnicy przez upały w całym kraju. Jeszcze przez godzinę, czyli do 19:00, wstrzymany jest ruch pociągów towarowych. W tym czasie priorytetowo są obsługiwane pociągi pasażerskie. Mimo to kolejarze apelują o ograniczenie podróży do niezbędnego minimum. W związku z upałami dochodzi do wielu awarii, a więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Takie komunikaty to na wielu dworcach norma.
4: Jest bardzo trudno. Mieliśmy opóźnienie ponad 110 minut.
3: Powód opóźnieni odwołań przeciążona sieć, tłumaczy Michał Wolański, dyrektor Instytutu Infrastruktury SGH.
5: Sieć trakcyjna, drut sieci trakcyjnej ulega wydłużeniu, wskutek tego jest mniej napięty i bywa zrywany. Z drugiej strony tory również się wybrzuszają w różnych miejscach.
3: Stąd też apel kolejarzy do pasażerów.
6: Możliwie zaprzestać podróży, które nie są niezbędne.
3: Mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
6: Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
3: Dlatego warto sprawdzić na stronach internetowych danego przewoźnika, czy pociąg w ogóle w trasę wyruszy.
2: Gorąco dziś nawet w górach na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano dziś najwyższą temperaturę w historii pomiarów IMGW. Temperatura wyniosła 25,7 stopnia Celsjusza. To pół stopnia więcej niż wynosił rekordowy dotychczas pomiar wykonany w 1982 roku. Po upałach pogoda zaserwuje nam burze i ulewy. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w zachodniej i południowej Polsce. Dla 13 województw alert przed burzami ogłosiło również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wciąż w prawie całym kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. O zarobkach i czasie pracy lekarzy. Jutro odbędzie się spotkanie na szczycie. Premier ma rozmawiać z ministrem zdrowia i prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Jak dowiadujemy się z nieoficjalnych doniesień, to właśnie jutro Donald Tusk chce poznać szczegóły reformy, która ma być odpowiedzią na gorącą dyskusję po ujawnieniu wysokich zarobków młodego lekarza w Szpitalu Południowym w Warszawie.
7: Ten moment i ten czas posłuży temu, żeby w jakiś sposób uregulować ten cały system.
2: Niewykluczone, że jeszcze w tym tygodniu rząd zaprezentuje pakiet ustaw, z którego jedna miałaby ukrócić często nieracjonalnie wysokie wynagrodzenia lekarzy. Drogowcy rozpoczęli zdejmowanie asfaltowej nawierzchni na drodze krajowej z Lublina w kierunku Warszawy. Chodzi o odcinek między węzłami Rzeżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa potrwa co najmniej do końca tygodnia. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
8: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
2: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Polska tenisistka, finalistka niedawnego Rolanda Garrosa, przegrała z Mananchayo Savankeo z Tajlandii 6-2, 5-7, 2-6. A tak naprawdę przegrała z kontuzją, bo przy stanie 6-2, 5-3 podkręciła kostkę i uraz oraz skurcze nie pozwalały jej na normalną grę. Do drugiej rundy Wimbledonu awansował za to Hubert Hurkacz, a wygrał

0: z rozstawionym z numerem 11 Norwegiem Kasperem Brudem 6-4, 6-2, 7-6. W drugiej rundzie Hubi zagra z Austriakiem Sebastianem Hoffnerem. Holandia-Maroko to jeden z najciekawszych meczów 1/16 finału. Obie ekipy mają spore ambicje, a tymczasem jedna z nich już na tak wczesnym etapie pożegna się z turniejem. Maroko w fazie grupowej grało jak na czwartą drużynę świata przystało, ale Holendrzy też są w świetnej formie i chcą ten mecz wygrać, mówi selekcjoner Ronald Koeman.
1: Myślę, że to będzie świetny mecz pomiędzy dwiema drużynami, które mierzą w tym turnieju wysoko. Być może takie spotkanie trafia się trochę zbyt szybko, no ale takie było losowanie. Maroko lubi grać ofensywną piłkę, ma w swoich szeregach bardzo utalentowanych zawodników, ale na ich drodze staje silny holenderski zespół. Znamy swoje atuty, wiemy, w których elementach musimy ich powstrzymać i nie czujemy strachu. Lepszy zawsze wygrywa i miejmy nadzieję, że to będzie świetne widowisko, z którego to my wyjdziemy zwycięsko.
0: Ten mecz o 3:00 w nocy ciekawie może być także wieczorem w starciu Niemiec z Paragwajem. Wiadomo, kto jest faworytem, ale łatwych meczów w tym turnieju już nie będzie, mówi trener Niemców Julian Nagelsmann.
1: Żeby poradzić sobie z oczekiwaniami, musimy być pewni siebie i mieć dobry plan. Chodzi o to, bym przekazał zawodnikom takie wskazówki, dzięki którym będą czuć się komfortowo na murawie. Będą podejmować właściwe decyzje i pokażą, jak są znakomitymi piłkarzami. W piłce nożnej wszystko sprowadza się do zwycięstw. Jeśli wygrywasz, jest idealnie. Jeśli przegrywasz, jest do niczego.
0: To spotkanie o 22:30, już o 19:00 Brazylia zagra z Japonią. Wygrany tego spotkania zagra z lepszym z pary Norwegia, Wybrzeże Kości Słoniowej.
2: Cóż w pogodzie, drodzy Państwo, dzisiaj w regionie, cóż, temperatura spadnie w okolice 17 stopnia Celsjusza. Tej nocy mogą pojawiać się przelotne opady deszczu i burze. 17 kresek zobaczymy w Krośnie i Gorlicach, w Dębicy, Tarnowie, Krakowie i Jaśle 18 stopni, Ustrzyki-Lesko tutaj 17 kresek. Jutro natomiast zachmurzenie małe i 34 kreski zobaczymy na termometrach. Wiatr 14 w porywach do 25, a sytuacja biometeorologiczna będzie niekorzystna. Również podobna aura w środę, jak nie identyczna. Zachmurzenie umiarkowane. Więcej trochę będzie chmurek i 34 kreski zobaczymy na termometrach. Jeśli chodzi o czwartek, tutaj obniży się w zasadzie temperatura nie o 2, nie o 3, a nawet nie o 5 stopni, bo 24.
3: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
10: Money, money, money!
11: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
10: Wygrałam w Cherry Money.
11: Cherry Money?
10: Nowy ekspres los.
11: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
12: Castorama!
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
12: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
13: Tak?
12: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Eichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Reklama.
3: Trend Radio na wakacjach.
4: Wracamy, moi drodzy, na antenie Trend Radia. Gorące i serdeczne hity, ale też i pozdrowienia, ale też i dedykacje, bo program interaktywny, jak przystało na wakacje, jest specjalnie dla Was. Pozdrawiam wszystkich Piotrów i Pawłów. Tak, bo dzisiaj Piotra i Pawła. No właśnie, dzisiaj ode mnie Star. Oj, dawno tego nie słyszałem, DJ Andy. Taką propozycję dzisiaj. 10 po 18. To są wyjątkowe hity. I oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia. Czekam na kolejne. Zapraszam.

Nieco mocniejsze brzmienia pojawiły się na antenie Trendy Radia. To oczywiście granie na żądanie, wieczorny program 14 po 18, a to jest Star. I oczywiście gorąca i serdeczna dedykacja od Andy'ego. Wcześniej dedykacja Kordian z Tobą być, już ją zaprezentowałem przed serwisem informacyjnym. Teraz gorąca i serdeczna dedykacja dla Zuzanny, proszę bardzo. Zuzia dzisiaj obchodzi swoje 29 urodziny, pozdrowienia przysyła rodzina, cała z Gamratu. No i też prosi właśnie ta rodzina o Kordiana.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

Kamasutra na antenie Trend Radia, tak zagraliśmy teraz. Ciepła dedykacja dla Marzenki. Pozdrowienia przesłał Radek i oczywiście zadedykował ten wyjątkowy numer, który pojawił się i to z miłą chęcią go zagrałem na antenie Trendy. Sherb Live, gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich, którzy kochają wakacje, tak jak ja, mimo iż do weekendu, bo o wakacjach jeszcze nie myślę, bo dopiero we wrześniu, jeszcze kawał czasu. Pozdrowienia przesyła Aneta, no i oczywiście ona zaproponowała ten wyjątkowy numer specjalny dla Was.

Już widzę, że ruszyła taka, no, w zasadzie burza mózgów, gdzie tutaj wyruszyć na wakacje. Wiele osób nad tym się zastanawia. Jak na przykład Adam, który pozdrawia nas bardzo gorąco prosto z Gorlic. Pozdrawia również swojego brata, z którym mają już usystematyzowane gdzie, co i kiedy. No i oczywiście mam nadzieję, że również trendy będzie wam towarzyszyło, chłopaki. A jeśli będzie, to też ten numer, który w tym momencie, no, został przez nich zamówiony. Słuchajcie, oni są teraz w swoim ogródku, odpoczywają po w zasadzie pracy, bo kosili dzisiaj trochę arów, więc są zdecydowanie zmęczeni. No i oczywiście proszą o podniesienie im, że tak powiem, morali muzycznych. Okej, niech będzie. Bardzo proszę o Aqua i Roses Are Red. Pozdrawiam całe Trendy Radio i pozdrawiam gorąco nasze żony, które przyniosły, no, w zasadzie taką przepyszną, ale też i zimną lemoniadę. Tego wam, panowie, było trzeba, prawda? Więc my oczywiście też was chcemy schłodzić, choć nie wiem, czy kawałek zamówiony przez was jest takim eliksirem ochłody. Chyba nie, ale w każdym bądź razie, jeśli lubicie, to na pewno wam ukoi nawet odczucie pewnie tego upału. Natomiast mamy jeszcze gorącą i serdeczną dedykację dla Jadzi. Proszę bardzo, z Nowego Żmigrodu pozdrowienia przesyła twój ukochany. Tak, pozdrawia Nathan i napisał tego SMS-a z Rymanowa i pozdrawia gorąco i serdecznie. Prosi o zagranie Kordiana, Nasza Miłość. Oj, to pewnie to nagranie też zagramy, choć dzisiaj Kordian już dwukrotnie pojawił się w innych utworach. No to cóż, chłopaki, jeśli ta piosenka was faktycznie ochładza, no to jak najbardziej pozdrawiam was bardzo gorąco i mam nadzieję, że teraz podgłosicie trochę radioodbiornik.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej specjalistyczny sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych trafił do organizacji na terenie województwa podkarpackiego. Łącznie przekazano do użytkowania ponad 600 sztuk różnego rodzaju sprzętu oraz 9 kompletów wyposażenia, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczych, działań poszukiwawczych, ewakuacyjnych i interwencyjnych. Do organizacji trafią na przykład łodzie ratunkowe, pojazdy specjalistyczne, defibrylatory, łóżka mobilne, kłady z przyczepą, agregaty, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
2: Województwo podkarpackie jest najlepszym w kraju, podkreślam to cały czas, bo jestem ogromnie dumna. Jest najlepszym w kraju województwem, jeśli chodzi o wydatkowanie środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku. Prawie w 100% wydatkowaliśmy środki. Tutaj beneficjentem w 90% były jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowcy przygotowywali projekty i realizowali zadania, my ich bardzo wspieraliśmy, dopingowaliśmy tak, aby najmądrzej, bo to nawet nie chodzi o to, że my najwięcej środków wydatkowaliśmy, tylko chodzi o to, że myśmy naprawdę w sposób bardzo przemyślany te środki korzystali.
1: W 2026 roku z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na Podkarpacie trafią jeszcze większe pieniądze, bo ponad 297 milionów złotych. Powiatowy lekarz weterynarii w Sanoku ostrzega przed nieuczciwymi praktykami na stronie internetowej oferującej sprzedaż psów. W związku z ryzykiem wyłudzenia danych osobowych oraz pieniędzy apeluje do mieszkańców powiatu sanockiego o zachowanie szczególnej czujności i rozwagę przed dokonywaniem jakichkolwiek wpłat online. Za pośrednictwem serwisu oferowane są zwierzęta, które najprawdopodobniej w rzeczywistości nie istnieją. Operatorzy strony stosują nieuczciwe praktyki, aby wyłudzić od potencjalnych nabywców zarówno dane osobowe, jak i środki finansowe. Oszuści domagają się wpłaty znacznych zaliczek jeszcze przed okazaniem zwierząt. Pieniądze mają być przesyłane za pośrednictwem serwisu Bizum lub przelewu bankowego. Po otrzymaniu wpłaty sprzedający natychmiast zrywają wszelką komunikację z osobami, które zdecydowały się na zakup. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy zaprasza do udziału w wystawie pod tytułem Brąz, Miedź, Cyna. Wystawa poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Ekspozycja ukazuje drogę od naturalnej miedzi, wykorzystywanej już w pradziejach, po świadome tworzenie stopów metali, które pozwoliły człowiekowi produkować trwalsze, bardziej funkcjonalne i estetyczne przedmioty. O szczegółach mówi Magdalena Ślawska Dubiel z Karpackiej Troi w Trzcinicy.
3: Zapraszamy Państwa serdecznie na wystawę czasową, która zorganizowana jest w naszym skansenie. Wystawa nosi tytuł Brąz, Miedź, Cyna i poświęcona jest jednemu z najważniejszych przełomów technologicznych w dziejach ludzkości, czyli odkryciu oraz opanowaniu umiejętności wytwarzania brązu. Będą Państwo mieli szansę zobaczyć, myślę, że jedne z najważniejszych zabytków wykonanych właśnie z brązu i to z naszych terenów tutaj. Wystawa jest czynna do końca października na piętrze w naszym skansenie.
1: Ekspozycja obejmuje obiekty wypożyczone z Muzeum Historycznego w Sanoku, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Muzeum Podkarpackiego oraz Muzeum Regionalnego w Jaśle.
4: Reklama. Nie wszystko zależy od nas.
5: Też nie od razu zrozumiałam, że prawidłowa masa ciała to nie tylko kwestia dyscypliny. U każdego jest inaczej.
4: Co się zmieniło?
5: Rozmawiałam ze specjalistą. Warto szukać wsparcia. Rozmowa może dużo zmienić.
6: Porozmawiaj ze specjalistą. Odzyskaj kontrolę nad masą ciała. e.lilly/otyłość. Lilly, a medicine company.
0: Reklama.
7: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
8: Łobuzy! Wracamy do pozdrowień, wracamy do dedykacji u nas na antenie Trend Radia. No właśnie mandacik się pojawia. Pozdrawiam moją narzeczoną Michalinę z Glinika Zaborowskiego. Kocham bardzo od Rafała z Ludczy. Te gorące i serdeczne pozdrowienia. Oczywiście Rafał zamawia kawałek.
9: To ten, który już gra.

Ekipa, o jak miło, miło, miło się zrobiło. No tak, zdecydowanie milej się zrobiło, bo temperatura odpuszcza i będzie chłodniej. No to cóż, moi drodzy, lecimy dalej z wielkimi hitami. No, kto jak nie Aleksja? Kto jak nie ten przebój? No właśnie, ulalala, teraz gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrowienia od Renaty dla wszystkich koleżanek, z którymi wybiera się na drugą zmianę. No i oczywiście wspomnienie wakacji 9-7 i wspomnienie wakacji każdych innych, bo przecież to nagranie pojawia się sukcesywnie. W zasadzie przez okres wakacyjny zawsze, wszędzie i wokół nas. Również w tym roku pewnie tak będzie.

T-minus 10.

tak nie musiało być. Gorąca i serdeczna dedykacja Marzena dla ciebie. Miłe słowa przekazuję Mieciu, takie prosto z Korczyny, te gorące i serdeczne pozdrowienia. No i oczywiście dedykacja muzyczna to Make. Tak nie musiało być. Przed chwilą właśnie ten numer na naszej antenie. Wakacyjne wydanie programu Grani na żądanie. Teraz będzie Macarena i dedykacja dla Patrycji, Justyny, Violi i Zuzi. Tak, gorące pozdrowienia trafiają do Sanoczka. A pozdrowienia? Koledzy napisali, oczywiście, że tak. No i wszystko płynie od strony Jedlicza. To już wszystko jasne stało się podobno, tak? Nie jestem wtajemniczony,

0: Południowego potrwa jeszcze kilka godzin. Jak przekazał rzecznik prokuratury, przesłuchanie jest bardzo produktywne. Doktor Emil Jędrzejewski jako świadek stawił się dziś rano w prokuraturze razem ze swoim pełnomocnikiem. Do 6 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny pod Hamburgiem. Do tragedii doszło w ośrodku pomocy dla młodzieży w Stade. Wszyscy zabici, 4 kobiety i mężczyzna, to osoby dorosłe. Domniemany napastnik został zatrzymany. Służby wciąż próbują ustalić motyw, jakim się kierował. Maraton rowerowy w Upale zakończył się tragedią. Nie żyje 2 zawodników, którzy nie dotarli wczoraj do mety w Markach na Mazowszu. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tych zdarzeń. Zlecono sekcję zwłok mężczyzn 30 i 71-latka. Śledztwo będzie prowadzone najprawdopodobniej w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. Więcej o tym Błażej Kulesza.
1: Poszukiwania trwały od niedzielnego popołudnia, gdy organizatorzy powiadomili, że 2 zawodników nie dojechało do mety. Mówi aspirant sztabowa Aneta Nasiłowska z policji w Wołominie.
2: O 16.40 został znaleziony pierwszy z tych mężczyzn, 30-latek, a później już, prawda, wszystkie siły zostały skoncentrowane na poszukiwanie tego drugiego uczestnika maratonu.
1: W poszukiwania było zaangażowanych ponad 150 osób. Ciało starszego z zawodników odnaleziono dziś około 10.
3: Jestem bardzo mocno roztrzęsiony tutaj tą sytuacją.
1: Jak mówi Grzegorz Weiss, organizator Poland Bike Marathon, trasa prowadziła przez las i była odpowiednio zabezpieczona.
3: Przede wszystkim zrobiliśmy tak, żeby zawodnicy mieli ten sam komfort ścigania się po wyznaczonej trasie, jak zawsze robiliśmy.
1: Na końcu peletonu jechał ratownik medyczny na kładzie, ale nie zauważył, by ktokolwiek z zawodników potrzebował pomocy.
0: Upał powodem problemów kierowców na trasie Lublin-Warszawa. Drogowcy rozpoczęli zdejmowanie asfaltowej nawierzchni. Chodzi o odcinek między węzłami Żyżyn i Skrutki. Na drodze prawdopodobnie pod wpływem upałów doszło do wybrzuszenia nawierzchni, które zagrażało bezpieczeństwu kierowców. Naprawa i utrudnienia potrwają co najmniej do końca tygodnia, mówi rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Lublinie Łukasz Minkiewicz.
4: Pojawiła się nierówność. Początkowo było to niewielkie, kilkucentymetrowe wybrzuszenie, dlatego wprowadziliśmy ograniczenie prędkości ruchu do 60 km na godzinę. Natomiast w związku z tym, że to wybrzuszenie się powiększyło, postanowiliśmy zamknąć fragment drogi między węzłami Skrutki a węzłem Żyżyn. Obecnie kierowcy mogą jechać objazdem przez drogi wojewódzkie numer 824 i 829, około 7 km. To jest ta stara droga krajowa numer 17.
0: Policja apeluje o dostosowanie się do tymczasowej organizacji ruchu i patrzenie na znaki. To ważne, bo na tym odcinku w ciągu niespełna doby doszło już do 2 poważnych wypadków. Wodę w woreczkach od dziś rozdają wodociągi w Częstochowie. To jeden ze sposobów miasta na walkę z upałem. Wcześniej w mieście w kilku miejscach stanęły zraszacze, bramki wodne. Miasto zleciło też polewanie ulic.
5: Info sportowe w Trendy Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska odpadła, Hubert Hurkacz gra dalej od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz zwycięstwa Hubiego zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Chwalińska przegrała w 3 setach z Mananchayeu Savankeu z Tajlandii, ale niebagatelny wpływ miał na to uraz kostki, którego doznała przy swojej piłce meczowej. Naszej tenisistce, jak powiedział obecnym w Londynie polskim mediom, dokuczały też silne skurcze. Hurkacz pokonał zaś w 3 setach Kaspera Ruda. Norweg był rozstawiony z numerem 11. Będzie ogień w wietrze mieście. Wszystko wskazuje na to, że Robert Lewandowski w nowym sezonie zagra w barwach Chicago Fire. To właściwie jedyny klub, który złożył konkretną ofertę za kapitana naszej kadry, ale za to bardzo kuszącą. Michał Waszkiewicz.
7: Brakuje już tylko potwierdzenia przez sam klub, bo niemal wszystkie światowe, a także polskie serwisy już ogłosiły, kapitan reprezentacji Polski zostanie nowym napastnikiem Chicago Fire. Amerykanie zrobili sporo, by przekonać Lewandowskiego. Wysłali po niego prywatny odrzutowiec. Trasę z lotniska oblepili plakatami na jego cześć, no i przede wszystkim zaproponowali dobry kontrakt. Chicago Fire zamierza zapłacić Polakowi około 20 milionów dolarów rocznie i podpisać z nim 2-letnią umowę. Więcej w amerykańskiej lidze zarabia tylko Leo Messi. Lewandowski będzie kolejnym głośnym nazwiskiem, które końcówkę kariery zamierza spędzić za oceanem. W Chicago może oczywiście liczyć na wsparcie ogromnej Polonii, ale także na miejscowych kibiców, którzy Polaków wspominają świetnie. Fire jedyny tytuł zdobyli w 98 roku, a liderami zespołu byli wówczas Piotr Nowak, Jerzy Podbrożny i Roman Kosecki.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Włoch Enzo Maresca został nowym trenerem piłkarzy Manchesteru City. Zastąpił Pepa Guardiolę, który odszedł z klubu po 10 latach. 46-letni Maresca, do niedawna szkoleniowiec Chelsea, podpisał 3-letni kontrakt. Włoch w przeszłości trenował młodzieżową drużynę The Citizens i był też jednym z asystentów Guardioli w sezonie 2018-2019.

0: 2019, w którym City zdobyło potrójną koronę. Guardiola wywalczył z klubem z Manchesteru 20 trofeów.
1: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody w nocy, a i mega ciepło, 21 stopni, natomiast jutro powrót upałów, 33 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują również opady deszczu. W środę równie ciepło, 28, w nocy nieco chłodniej, bo 18.
2: Reklama. Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tu Trendy Radio. Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
6: Twoje radio w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Oddajemy do dyspozycji antenę, a w niej blok z miejscem na Twoją reklamę. Spraw, by dzięki nam Twoja firma stała się rozpoznawalna i zwiększała zyski. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i profesjonalnie. Zadzwoń 795 216 523.
6: 795 216 523 lub napisz na reklama@trendyradio.pl
5: i dowiedz się więcej. Twoja reklama na antenie Trendy Radia. To Twój sukces w biznesie. Twój sukces w biznesie.
2: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
7: Trendy Radio na wakacjach.

OMD na antenie Trendy Radia, 12 minut po godzinie 19, cały czas program Graj na Żądanie, a w Graniu na Żądanie oczywiście gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje, a przed nami serdeczna i ciepła dedykacja dla Wiesi, gorące i serdeczne, miłe i ciepłe pozdrowienia przesyła, no właśnie, Aleksander pisze do nas, napisał do nas z okolic Błaszkowej, no i oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco i serdecznie, zamówił ten wyjątkowy numer, który jeszcze słyszycie na antenie Trendy Radia. Ciepła dedykacja dla Marzeny i Wiolki. Pozdrowienia serdeczne z nad Soliny. A kto pojechał nad Solinę? No oczywiście twój ulubiony kuzyn Tomasz, który pozdrawiając bardzo gorąco, no w zasadzie to pisze tak. Przyjeżdżasz czy nie przyjeżdżasz? Przyjedź, bo jest super. Po prostu to jest chyba samo w sobie zachęcające, prawda? Myślę, że chyba się pokusisz. Mamy też gorącą i serdeczną dedykację, tak, dla wszystkich, którzy kochają wakacje i dobrą muzykę. Serdeczne i gorące pozdrowienia od Eryka, a serdeczne i pozdrowienia ciepłe dla nas. Dziękuję serdecznie, bo to dla Trendy Radia. Gorąca dedykacja. I jeszcze dla Wiolki z Głogowa. Miłe słowa przekazuje Adam z Jasła. No i oczywiście pozdrawiając bardzo gorąco. Prosi o szazę. Co ty chcesz? No jak to co? Wakacji. 13 minut po godzinie 19. Program interaktywny od poniedziałku do piątku, ale pamiętajcie, dzisiaj zawsze po godzinie 21. upalne granie na nocnej zmianie. Zapraszam bardzo gorąco. Tam najbardziej wyjątkowe kawałki, słuchajcie, muzyki eurodance'owej, dance'owej, disco-polowej i po prostu samo Dicho będzie rządzić się również i dzisiaj. Tak więc spokojnie, na wakacje zawsze coś wyjątkowego mamy dla was, szczególnie w tym i kolejnych tygodniach i miesiącach jak najbardziej też. No to cóż, Szaza teraz zawładnie anteną Trendy Radia. Zapraszam!

0: Ale teraz wyjątkowy numer zamówiła Agnieszka. Activate the Rhythm and Take Control. Pamiętamy, moi drodzy, ten wyjątkowy przebój, który oczarował praktycznie wszystkich na wakacje 96 roku. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie tę ekipę, która pamięta takie właśnie wyjątkowe brzmienia. I oczywiście jazdę polonezem. No cóż, 19 minut po godzinie 19, tak na okrągło. Przed nami wakacyjne wydanie programu Trendylista. Zapraszam bardzo gorąco. Rozgrzane już do czerwoności deki prezentować będzie Ania Minasian.
1: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
2: Hello, hello, poniedziałkowicze. No trochę nam się nie chce, trzeba to przyznać, ale cóż, trzeba jakoś funkcjonować, także zapraszam na wieczorną pobudkę tak zwaną z programem Trendlista, ponieważ no mam tyle super hitów na rozbudzenie, że nie może was zabraknąć. Wylot Thomas Gray i Rumors. Oj, no niestety, ale przynajmniej od samego początku zaczniemy na pełnej play.
3: Wyloty.

0: Thomas Gray i Rumors przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza. December 10, Infinity, 1, 2, 3. No muszę przyznać, że naprawdę jest to świetny hicior, idealny jak na lato. December 10 to angielsko-irlandzki boys band założony w 2025 roku, no stosunkowo nowy, na potrzeby serialu Simona Cowella The Next Act. Ich debiutancki single Run My Way dotarł do pierwszej 75. pozycji na brytyjskiej liście przebojów, a to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie. Także moi drodzy, lecimy. Mam nadzieję, że spodoba wam się, bo naprawdę, jak to się teraz mówi? Robi wrażenie. No to lecimy.
1: Propozycje. Yeah, yeah.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Aj, ale to było dobre, nie? Taki letniaczek, przyjemniaczek. Teraz delikatnie zwolnimy tempo. Propozycja druga, Madison Beer i Lover Girl. Jest to singiel z najnowszego albumu artystki. I ta propozycja została podesłana od Emilki ze Skołyszyna, którą również bardzo serdecznie pozdrawiam. Emi, to dla Ciebie. Gramy, zostańcie, bo już niebawem przypomnę, w jaki sposób możecie głosować.
2: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Brzozowscy policjanci przypominają, że wypalanie roślinności jest zabronione i karalne. Może prowadzić do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ognia. Do takiej sytuacji doszło na terenie miejscowości Malinówka. Funkcjonariusze ustalili, że 66-letni mężczyzna wypalał suchą trawę na swojej działce. Nie zachował należytej ostrożności, w wyniku czego ogień rozprzestrzenił się na większy obszar. Na szczęście pożar został opanowany przez strażaków. Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym. Osoby, które poprzez nieostrożne obchodzenie się z ogniem doprowadzają do zagrożenia pożarowego, muszą liczyć się z odpowiedzialnością prawną. Wakacje to czas odpoczynku, relaksu i różnego rodzaju aktywności. Wiele osób na ten długo wyczekiwany wypoczynek wyruszy w podróż. Aby tegoroczny wypoczynek minął bezpiecznie, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, mówi Katarzyna Fechner, rzecznik prasowy leskiej policji.
2: Bezpieczne wakacje opierają się na edukacji i profilaktyce. Dla dzieci najważniejsze zasady to kąpiele tylko w miejscach strzeżonych, bezwzględne noszenie kasku podczas jazdy na rowerze lub hulajnodze, ostrożność w kontaktach z nieznajomymi oraz znajomość numerów alarmowych. Rodzice z kolei muszą zadbać o weryfikację organizatora wypoczynku przed wysłaniem dziecka na kolonie czy obóz oraz ustalić z dziećmi jasne zasady komunikacji.
1: W okresie wakacyjnym policjanci będą odwiedzać miejsca letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, a na drogach będzie więcej policyjnych patroli.
3: Więcej informacji na trendyradio.pl.
1: Gmina Ustrzyki Dolne we współpracy z Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym przystępuje do realizacji zadania pod nazwą Bieszczadzki Uniwersytet Samorządności – Inicjatywy Edukacyjne dla Mieszkańców Powiatu Bieszczadzkiego. Projekt jest współfinansowany z budżetu województwa podkarpackiego. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja społeczności lokalnej, budowanie odporności obywatelskiej oraz podnoszenie kompetencji mieszkańców w obszarze technologii cyfrowej. W okresie od czerwca do października bieżącego roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych odbędzie się cykl bezpłatnych warsztatów oraz konferencja tematyczna. Szczegóły można znaleźć na stronie Urzędu Miasta w Ustrzykach Dolnych. Od 6 lipca upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy w Sanoku przeprowadzą kontrolę kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów na terenie gminy Sanok. Ponadto w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie posiada kompostownika, nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne, uniemożliwia wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, wójt w drodze decyzji stwierdza utratę prawa do zwolnienia. Każdy pracownik prowadzący kontrolę będzie posiadał aktualną legitymację pracownika urzędu oraz aktualne upoważnienie, które na prośbę właściciela nieruchomości będzie zobowiązany okazać.

0: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
1: Standardowo na początek zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na bezpłatne głosowanie, które odbywa się poprzez naszą stronę internetową. To trendyradio.pl. Na 20. nowość Shimza Fire Fire. Pięknie. Na 19. MK Zone. Oczko ku górze. A na 18. również pnie się o jedno oczko wyżej. Maciej Skiba z hiciorem Wołam. No to gramy. Mam nadzieję, że hity wam siadają w 100%, ponieważ to wy głosujecie.
2: 20.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Robercie, no przy poniedziałku tak jest, że nam się nie chce, zazwyczaj tak jest. Co mogę na to poradzić? No wydaje mi się, że jutro już będzie lepiej, także taka rada ode mnie. No nie ma co przeżywać tego poniedziałku, ja sama no nie jestem fanką. Ale cóż, no trzeba i chyba odwrotu nie będzie, także no nawet nie ma słów pocieszenia na to. Jedyne co to zapraszam do pozostania na 101.9 i 95.2 FM, ponieważ no muzyka naprawdę potrafi pomóc w wielu sytuacjach w życiu i uwierzcie, poniedziałek, no mimo wszystko aż taki straszny nie jest. No to lecimy. Robercie, głowa do góry, będzie dobrze. 17 Rudimental, Love You More z 16, na 16 Felix i Believin' z 15, a na 15 w trzylokatowym awansie James Hype i Serotonin. A propos, no właśnie, tego smucenia się, no to przy Jamesie Hype'ie jeszcze z takim tytułem, no serotoninka na pewno będzie wyższa. Play
0: 17
2: w dół.

0: Wieczorem.
1: No to pewnie, też uważam, że inny nigdy za mało na antenie. Love już teraz dla wszystkich od Tomka Starnowa, który bardzo, bardzo uwielbia tą artystkę. No Tomku, nie mogę przeczytać, co tu dokładnie napisałeś, bo chyba zdjęliby mnie z anteny, ale tak, zrozumiałam. No to lecimy w takim razie Inna i Love od Tomasza, następnie Bryska, Bańczyk, Gęsty Dym z Trzynachy. Gramy.

0: do odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
1: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach jutro i w środę, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do której doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych 30-letniego kolarza odnaleziono jeszcze tego samego dnia, drugiego 71-letniego dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Karolina Staros.
2: Zabezpieczono zwłoki, przekazano je do Zakładu Medycyny Sądowej, no i prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.
1: Decyzja o starcie należała do zawodników. Kolejny, 9. etap imprezy jest zaplanowany na sierpień w Ossowie koło Wołomina. Premierzy Polski i Szwecji podpisali dziś w Gdyni umowę, na mocy której Polska otrzyma od Szwecji 3 okręty podwodne w ramach programu Orka. Łodzie te wzmocnią zdolności naszego kraju do ochrony infrastruktury krytycznej i monitorowania działań przeciwnika na Morzu Bałtyckim. To ważne zakupy, szczególnie że będą wykorzystywane na specyficznym akwenie, mówi redaktor naczelny miesięcznika Nowa Technika Wojskowa Mariusz Cielma.
3: A jedyną niewiadomą na tym akwenie jest to, co dzieje się pod taflą wody.
1: Pierwszy okręt ma trafić do Polski w 2030 roku, a kolejne dwa w następnych latach. Szacuje się, że program jest wart około 20 miliardów złotych. Naomi Osaka znów zadziwiła kibiców swoim strojem. Zasady Wimbledonu dotyczące noszenia białych ubrań nie przeszkodziły japońskiej tenisistce w jej kolejnym pokazie mody. Osaka przyzwyczaiła już kibiców, że wzbudza sensację kreatywnymi strojami podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych. Dziś założyła wielowarstwowy, przypominający kimono, szlafrok z bufiastymi rękawami i misternym haftem, gdy wkroczyła na kort numer 3, aby rozegrać mecz pierwszej rundy z francuską Elsa Jacquemont. Później oczywiście szlafrok zdjęła, po czym już w normalnym stroju pewnie wygrała spotkanie 6-1, 7-5.

Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 38 stopni za dnia, moi drodzy, cieszymy się bardzo, że w nocy no będzie nieco chłodniej, bo 21, ale to nadal ciepło. Wtorek równie upalny, 33 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. Środa równie ciepła, 28, w nocy chłodniej, bo 18. Oj, trzeba wietrzyć pokoje, trzeba.

0: Trendy Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71 48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
1: Moi milusińscy, latko w pełni. Co tam planujecie? Gdzie się wybieracie? Pamiętajcie, że możecie śmiało pisać, podpowiadać. To, co chcielibyście też usłyszeć na antenie, śmiało na naszego fanpage'a na Facebooku. Trendy Radio w wiadomości prywatnej. Podsyłajcie tak samo foty, pocztówki z wakacji, co tylko chcecie. To na pewno wstawimy na naszego fanpage'a. A ja zapraszam już na lokatę 13 Becky Hill, Hands on Me z 14.12 Blair Moore i Sorry z 9, a na 11 Grammy Say My Name, tym razem ze 7.
2: 13.
3: W górę.

Lato, wakacje, to oczywiście zwiększony czas, no właśnie, w podróży. Także moi drodzy, jeżeli no chcielibyście wiedzieć, co dzieje się w regionie Podkarpacia i Małopolski, to pamiętajcie, że możecie z nami zostać, ponieważ nasza stacja radiowa jest dostępna w aplikacji Janosik, a jak wiemy, jest to jedna z ulubionych aplikacji kierowców. Plus jest dostępna również nasza aplikacja na telefon, to Trendy Radio. Wystarczy mieć włączony internet zasięgiem FM, martwić się nie musicie, także taka delikatna przypominajka. Ode mnie 10 Milky, Just the Way You Are ze 12, 9 Norma Jean Martin and Quasi 4, a na 8 inna, która pojawia się już drugi raz na antenie, Matoma, Dream Out Loud, no niestety w dwulokatowym spadku. 10.

0: Podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
1: Wiadomości sportowe Trendy Radia Region. Łukasz Michtal. Zapraszam serdecznie. Za nami pełna zwrotów akcji Derby Podkarpacia w Żużlu. Celfast, Wilki Krosno przegrały na własnym torze ze Stalą Rzeszów 43-47. A goście wygrali także dwumecz. Spotkanie przy ulicy Legionów w Krośnie od początku dostarczało sporych emocji. Obie drużyny szły punkt za punkt, a wynik długo pozostawał sprawą otwartą. Ostatecznie lepsi okazali się żużlowcy Stali Rzeszów, którzy wygrali 47-43. W meczu ćwierćfinałowym turnieju tenisowego Rzeszów Open Alan Ważny pokonał Karola Filara 2-0. Pojedynek dwóch tenisistów pochodzących ze stolicy Podkarpacia był bardzo zacięty. W pierwszym secie decydował tiebreak wygrany przez Alana 8-6. W drugiej partii także zwyciężył 19-latek, wygrywając seta 6-3. Damian Skiba został trenerem pierwszoligowych piłkarzy Stali Mielec, poinformował klub. 37-latek niegdyś prowadził drużynę do lat 19 Stali. Był również asystentem przy pierwszym zespole. Po odejściu ze Stali Skiba był asystentem trenera reprezentacji Polski do lat 21, a następnie Miedzi Legnica. Stal w końcowej tabeli minionego sezonu na zapleczu Ekstraklasy zajęła 14 miejsce. Patryk Kieliś, nowym zawodnikiem Sandecji Nowy Sącz, 25-letni skrzydłowy, ostatnio grał dla Hutnika Kraków i podpisał umowę ważną na rok z opcją przedłużenia jej o kolejne 12 miesięcy. W poprzednim sezonie zdobył 8 goli w drugiej lidze. Do Sandecji trafił również 17-letni Marcel Płocica, który został wypożyczony na rok z Górnika Zabrze. W poprzednim sezonie grał w trzecioligowych rezerwach tego zespołu, w których zdobył 8 goli. Ponadto występował w centralnej lidze juniorów, w której zanotował 5 bramek. Płocica ma też na koncie grę w reprezentacji Polski w kategoriach młodzieżowych do lat 15, 16 i 17. Marcin Łukaczyński został nowym trenerem piłkarzy Wisłoka Strzyżów, którzy w zakończonym sezonie 2025-2026 spadli do klasy B. Szkoleniowiec z Jasła ma poprowadzić drużynę, której celem jest powrót w szeregi A-klasowych drużyn. Wieczysta Kraków przegrała swój pierwszy sparing podczas zgrupowania w Austrii. Podopieczni Kazimierza Moskala ulegli Dynamu Kijów 2-4. Krakowianie przygotowują się do nowego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Sławomir Walczak nie będzie dłużej trenerem Partyzanta Targowiska. 42-letni szkoleniowiec objął drużynę przed poprzednim sezonem. Pod jego wodzą zespół zakończył rywalizację na 5. miejscu w tabeli klasy okręgowej Krosno. Rozstanie ze szkoleniowcem nie jest związane z wynikiem sportowym. Walczak zdecydował się zakończyć pracę w Partyzancie ze względu na obowiązki w Akademii Piłkarskiej Beniaminek Krosno.
0: Słuchasz Trend Radia. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Zakupiony w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej specjalistyczny sprzęt o wartości ponad 3 milionów złotych trafił do organizacji na terenie województwa podkarpackiego. Łącznie przekazano do użytkowania ponad 600 sztuk różnego rodzaju sprzętu oraz 9 kompletów wyposażenia, które będą wykorzystywane podczas akcji ratowniczych, działań poszukiwawczych, ewakuacyjnych i interwencyjnych. Do organizacji trafią na przykład łodzie ratunkowe, pojazdy specjalistyczne, defibrylatory, łóżka mobilne, kłady z przyczepą, agregaty, mówi Teresa Kubas-Hul, wojewoda podkarpacki.
3: Województwo podkarpackie jest najlepszym w kraju, podkreślam to cały czas, bo jestem ogromnie dumna. Jest najlepszym w kraju województwem, jeśli chodzi o wydatkowanie środków z programu ochrony ludności i obrony cywilnej w 2025 roku. Prawie w 100% wydatkowaliśmy środki. Tutaj beneficjentem w 90% były jednostki samorządu terytorialnego. Samorządowcy przygotowywali projekty i realizowali zadania. My ich bardzo wspieraliśmy, dopingowaliśmy tak, aby najmądrzej, bo to nawet nie chodzi o to, że my najwięcej środków wydatkowaliśmy, tylko chodzi o to, że myśmy naprawdę w sposób bardzo przemyślany te środki korzystali.
2: W 2026 roku z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na Podkarpacie trafią jeszcze większe pieniądze, bo ponad 297 milionów złotych.
4: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
2: Powiatowy lekarz weterynarii w Sanoku ostrzega przed nieuczciwymi praktykami na stronie internetowej oferującej sprzedaż psów. W związku z ryzykiem wyłudzenia danych osobowych oraz pieniędzy apeluje do mieszkańców powiatu sanockiego o zachowanie szczególnej czujności i rozwagę przed dokonywaniem jakichkolwiek wpłat online. Za pośrednictwem serwisu oferowanego adoptowane są zwierzęta, które najprawdopodobniej w rzeczywistości nie istnieją. Operatorzy strony stosują nieuczciwe praktyki, aby wyłudzić od potencjalnych nabywców zarówno dane osobowe, jak i środki finansowe. Oszuści domagają się wpłaty znacznych zaliczek jeszcze przed okazaniem zwierząt. Pieniądze mają być przesyłane za pośrednictwem serwisu Bizum lub przelewu bankowego. Po otrzymaniu wpłaty sprzedający natychmiast zrywają wszelką komunikację z osobami, które zdecydowały się na zakup. Dla wygody mieszkańców oraz w celu zapewnienia jeszcze bardziej kompleksowej obsługi od lipca tego roku wszystkie najważniejsze usługi społeczne i świadczenia będą dostępne w jedynym miejscu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie. Od lipca w wyniku połączenia jednostek organizacyjnych Domu Dziennego Pobytu Senior Wigor w Korczynie oraz Klubu Seniora w Komborni z GOPS w Korczynie mieszkańcy będą mogli również załatwić wszystkie sprawy związane ze skierowaniem i uczestnictwem w zajęciach oferowanych przez te placówki. Już wkrótce swoją działalność rozpocznie placówka wsparcia dziennego Punkt dla Rodziny w Korczynie wraz z filią w Komborni. Będzie to miejsce wsparcia, rozwoju i aktywnego spędzania czasu dla dzieci oraz rodzin z terenu gminy Korczyna.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl. I tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Na siódmym Kungs Get Away z 10, także piękny czterolokatowy awans. Na szóstym Cascade Mirgen z 11. Oj, pędzimy. A na piątym męskie granie orkiestra nareszcie. Tutaj dzisiaj też pięknie, bo w trzylokatowym awansie gramy. 7.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I jeszcze tak zerkam w kartę, łóżkę z kalendarza. Obchodzimy Dzień Rybaka. Moi drodzy, nie mylimy z Dniem Wędkarza, bo wiem, że i jedni, i drudzy bardzo tego nie lubią. No dzisiaj, jeżeli ktoś, chociaż wątpię, miał szansę być w kątach rybackich nad naszym polskim morzem, to mógł przeżyć najhuczniejsze obchody na Mierzei Wiślanej z procesją, z festynami, ponieważ tak w ramach ciekawostki Dzień Rybaka jest związany z uroczystością świętego Piotra i Pawła, patronów rybaków. I tego dnia możemy nawet zobaczyć rybaków, którzy są przebrani za apostołów. No, dla mnie jest to naprawdę bardzo ciekawe wydarzenie, ciekawa ceremonia. Także jak ktoś miał kiedykolwiek szansę wziąć udział w takim wydarzeniu, też może śmiało pisać i może śmiało się pochwalić fotami. A my życzymy wszystkim rybakom dużo, dużo zdrowia, cierpliwości, bo chyba to jest najważniejsze w tym zawodzie, nie? A jak? Dobra, my już pędzimy, bo na czwartym Armin van Buuren, Like a Child z piątego, na trzecim Calvin Harris, Jazzy Satisfy z drugiego, a na drugim Alexandra Stan i Fire. Oj, dzisiaj w jednolokatowym, a nie, jest okej, awansie, dobra.
2: Cztery.
3: W górę.

0: Trend Lista.
1: Halo, halo, zapraszam na podsumowanie. Wylot, Thomas Gray, Rumors, propozycja December 10, Infinity, Madison Beer i Lover Girl. Na 20 Shimza, Fire Fire, 19 MK Zone, 18 Maciej Skiba, Wołam, 17 Rudimental, Love You More, 16 Felix Believen, 15 James Hype, Serotonin, 14 Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym, 13 Becky Hill, Hands On Me, 12 Blair Moore, Sorry, 11 Gromy, Say My Name, 10 Milky, Just The Way You Are, 9 Norma Jean Martin and Qua, 8 Ina Matoma, Dream Out Loud, 7 Kungs, Gerway, 6 Cascade, Mirgen, 5 Męskie Granie Orkiestra, nareszcie, na 4 Armin Van Buren, Like a Child, na 3 Calvin Harris, Satisfy, 2 Alexandra Stan i Fire, i zwycięża ponownie bez żadnych zmian Roxy White, 2115 i Chciałam Ciebie Więcej. No to my też chcemy więcej, lecimy. Aj, piękne notowanie, piękne. 1.

0: Kaczyńskiego. Jak przekazał rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Antoniński, ba w obecności adwokata świadek dostarczył prokuratorze dowody, które znacznie poszerzą prowadzone dotąd sprawy dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym.
1: Biorąc pod uwagę te dodatkowe informacje, które dziś zostały przekazane prokuratorom, widzimy konieczność dodatkowego zabezpieczenia dokumentacji medycznej i dokumentacji organizacyjnej ze szpitala południowego. Lista świadków wydłuża się. Chodzi tu głównie o osoby zatrudnione w szpitalu południowym w Warszawie. Te przesłuchania będą się odbywały w sposób zaplanowany, cykliczny, zarówno, tak jak już wspomniałem, w prokuraturze, jak i w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
0: Do przesłuchań części personelu medycznego szpitala południowego ma dojść jeszcze w tym tygodniu. To placówka, w której SOR-em zarządzał młody lekarz Dawid Kasprzyk, który w ciągu roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Ulewy i burze przechodzą przez Pomorze Zachodnie. Służby interweniują i sprzątają m.in. w Gryfinie, gdzie deszcz i miejscami burze doprowadziły do zalanych ulic i połamanych drzew. Ale upał nie odpuszcza. Nie wszyscy pracownicy mają zapewnione odpowiednie warunki pracy w takich warunkach. Alarmują o tym związki zawodowe, bo docierają do nich niepokojące informacje, o czym Grzegorz Kosieł.
2: Szef handlowej Solidarności Alfred Bujara pojawił się w sobotę z termometrem w namiocie wyprzedażowym Biedronki w Tarnowskich Górach. Jak relacjonuje, temperatura była skandaliczna.
3: 40 stopni, niebywała rzecz, a byłem w tym samym namiocie dzień wcześniej, gdzie pracownicy mówili mi, że już trudno jest wytrzymać. To są namioty bez klimy, gdzie no nie ma tej wentylacji, jakiś tam jeden tylko wentylatorek ledwo chodzący.
2: Skrajne warunki pracy, zagrożenie zdrowia i życia ludzi, to skłoniło związkowca do zawiadomienia policji.
3: Ale policja twierdziła, że nie będzie interweniowała. Mam nadzieję, że będzie z tego spisana notatka. My składamy zawiadomienie o działanie na szkodę pracownika.
2: Po interwencji namiot po południu został zamknięty. W handlową niedzielę również był nieczynny. To tylko jeden z przykładów, bo podobnych spraw w całej Polsce było więcej. Bujara w takich sytuacjach radzi zawiadamiać Państwową Inspekcję Pracy i związki zawodowe.
0: Od porażki finalistki Rolanda Garrosa oraz niespodziewanego zwycięstwa Huberta Hurkacza zaczął się dla biało-czerwonych Wimbledon. Hurkacz pokonał w 3 setach Kaspera Ruda, a Norweg był rozstawiony z numerem 11.
4: Kasper jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, zawodnikiem z czołówki.
0: Ale okoliczności porażki Mai Chwalińskiej były wyjątkowe. Polka przegrała wprawdzie w 3 setach z Manchayą Sawankiew z Tajlandii, ale osłabienie nadeszło tuż po urazie kostki, którego doznała po swojej piłce meczowej. Broniący tytułu lider rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner też nie miał dziś łatwo. Wygrał, ale po wyjątkowo ciężkim 5-setowym meczu z Serbem Miomirem Kecmatowiciem. Spotkanie trwało 3,5 godziny.

0: Hello, hello. Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 21 stopni już tej nocy. No, moi drodzy, narzekaliśmy na te chłodne wieczory, a teraz, no, będziemy narzekać na upalne. Wtorek 33 stopnie w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu. Środa już przyjemna, 28 stopni. Zachmurzenie umiarkowane w nocy 18. No, będzie można trochę dychnąć. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Ja życzę udanego wieczoru i do jutra, buziaki.
1: Trendy radio, wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: One United Nation. I share every little thing I own.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 9 godzin trwało przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego. Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Polki od trzech porażek rozpoczęły Wimbledon. Agnieszka Trojanowska, BIS. Do wieczora trwało wczorajsze przesłuchanie byłego ordynatora Szpitala Południowego w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Emil Jędrzejewski zeznania składał już po raz drugi. Tym razem zgłosił się ze swoim pełnomocnikiem. Chodzi o głośną aferę Szpitala Południowego w Warszawie i zatrudnienie jako szefa SOR-u lekarza Dawida Kacprzyka, który mimo braku doświadczenia i ukończonej specjalizacji zarobił w rok 1,5 miliona złotych. Miał także stworzyć osobny gabinet, gdzie

0: regulować ten cały system.
1: Jedną z propozycji przyjął już parlament. To ustawa, która pozwala powiązać informacje o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL. Takie dane trafiałyby m.in. do Ministerstwa Zdrowia. Projekt krytykuje Naczelna Izba Lekarska, co z kolei krytykuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
0: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej staje w obronie lekarzy, a nie mówi nic o pacjentach. Tak jakby on chronił tylko i wyłącznie lekarzy, nie pacjentów. A ja bym chciał, żeby jednak ten pacjent był równie ważny jak lekarz.
1: Inny pomysł dotyczy mierzenia czasu pracy lekarzy, tak by nie mogli łączyć pracy w kilku placówkach, przez co niekiedy pracują niemal non-stop, ryzykując zdrowiem i życiem swoim i pacjentów. Ten pomysł może zyskać aprobatę opozycji, mówi Michał Nieznański z Konfederacji.
2: My to nazwaliśmy roboczo tachograf dla lekarzy, tak żeby rzetelnie sprawdzać, że dany lekarz jest na danym dyżurze.
1: Niezależnie od tego, który projekt będzie projektem wiodącym, w tej sprawie szykuje się gorąca dyskusja w parlamencie.
3: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi od 1 lipca. Po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej, oszuści mogą częściej wysyłać SMS o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. To tak zwany smishing. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Trzy porażki Polek na początek Wimbledonu z Londynu. Właśnie przyszły nie najlepsze informacje, że Magda Linet przegrała z rozstawioną z numerem 5 rosyjską tenisistką Mirą Andrijewą w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. 19-letnia Andrijewa to mistrzyni niedawnego French Open. Wcześniej w pierwszej rundzie odpadły dwie inne Polki. Maja Chwalińska z powodu kontuzji przegrała z Manachayo Savangayev z Tajlandii, a Magdalena Frank z Rosjanką Anną Kalińską. Jutro jeszcze jedna nasza nadzieja. Iga Świątek zagra z Amerykanką Taylor Townsend. Pozytywnym akcentem dzisiejszego Wimbledonu było zwycięstwo Huberta Hurkacza. Polak pokonał w trzech setach Kaspera Ruta.

Jutro trochę więcej chmur, ale na południowym wschodzie oraz na północnym zachodzie piękne, nieskazitelne niebo. Przelotne opady deszczu możliwe wszędzie, na wschodzie, na południu i w centrum, możliwe burze lokalnie z gradem. Gorąco wciąż, do 30 stopni na północy i zachodzie, do 36 na wschodzie i południu.

That's who we are. That's what we are.